0: pozytywnie oceniane przez stronę amerykańską. Są artykuły chociażby w portalu The Defense Watch, które jak gdyby bardzo pozytywnie odnoszą się do tego, co robi Polska. Zresztą to jest nie tylko program SAFE, nie tylko pokazanie, że zgodnie z tym, co powiedział pan prezydent Trump, Europa zaczyna stawiać na własną obronność, zaczyna stawiać na własne możliwości właśnie wojskowe, ale również podkreślona jest postawa tam Polski, jeśli chodzi o zakupy zbrojeniowe na rynku amerykańskich, czy to, że w tych procentach wydatków, jeśli chodzi o państwa członkostwie NATO, wydatkach oczywiście na obronność, jesteśmy liderem, więc...
1: No ja się zastanawiam też, czy zdążymy te pieniądze wydać tak naprawdę, patrząc na to, ile tego sprzętu do tej pory polskie firmy produkowały, ile mają wyprodukować, no to wygląda to trochę nierealnie tak naprawdę.
0: To znaczy przemysł zbrojeniowy się rządzi troszeczkę innymi też prawami niż inne gałęzie gospodarki. Dopiero właśnie pewne kontrakty powodują i rozbudowę, jeśli chodzi o zatrudnienie, i budowę nowych linii technologicznych, więc tutaj bym był spokojny, bo właśnie w zbrojeniówce tak jest, że najpierw pewny kontrakt i dopiero pod ten kontrakt szybka budowa i linii technologicznej nowej czy dodatkowej i dodatkowe zatrudnienie, troszeczkę inaczej niż w innych gałęziach gospodarki wolnorynkowej, gdzie następuje produkcja, potem jest ewentualne szukanie rynków zbytu. Tutaj te działania są troszeczkę odwrócone, więc byłbym spokojny również o wykorzystanie tych dużych, największych w historii polskiej armii środków na modernizację.
1: No to zobaczymy, a przekonamy się w zasadzie już niedługo, bo czas na to jest do 2030 roku. Michał Pyrzyk, poseł PSL-u, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, jest ostatnim dziś gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Uda się odebrać prezydentowi Ukrainy order Orła Białego?
3: Wydaje się, że tak. Znaczy tutaj jest jakby, mam wrażenie, jakiś względny konsensus. To będzie ciekawa zresztą rozgrywka, no bo jednak...
2: Premier kluczy trochę w tej, jeżeli chodzi o tę decyzję.
3: Tak, no tak, trochę kluczy rzeczywiście, ale mam wrażenie, że na koniec podejmie decyzję tak jak zwykle, czyli kierując się, czy też czytając emocje Polaków, no i sądzę, że pewnie podejmie taką decyzję, że o jednak odebraniu tego orderu, więc myślę, że to jest jakby przesądzona sprawa, biorąc pod uwagę, jak mało osób w ogóle w Polsce broni decyzji Władimira Zełenskiego i jego postępowania, tak, no bo rzeczywiście, o ile mógł kiedyś liczyć na wyrozumiałość, czy też na jakąś pewnie w wielu kwestiach sympatię Polaków, o tyle no ten gest, który wykonał, był po prostu nieakceptowalny dla wszystkich, więc no jest to po prostu gest, żeby nie powiedzieć gest wrogi. Więc sądzę, że tutaj premier będzie pewnie zmuszony, ale zachowa się tak, jak powinien i pewnie odbierze zgodnie z życzeniem prezydenta razem ten order Orła Białego.
2: Ta reakcja prezydenta, te słowa prezydenta Karola Nawrockiego, to ja nie przypominam sobie wcześniej tak stanowczej reakcji, tak mocnych słów, jeżeli chodzi o tą prawdę historyczną.
3: Znaczy, moim zdaniem te słowa padają zawsze, znaczy od 2016 roku funkcjonuje stanowisko polskiego parlamentu mówiące o ludobójstwie, które się dokonało na Wołyniu. Wydaje mi się, że o ile jeszcze lata temu, dekadę, czy może trochę więcej, mogliśmy mówić o jakimś zapomnieniu, niuansowaniu, kluczeniu w ogóle władz w Polsce wokół tego tematu, tak teraz raczej wszyscy to w Polsce oceniają jednoznacznie. No i chyba nawet nie ma specjalnie miejsca na polskiej scenie politycznej dla kogoś, kto by tutaj jakoś niuansował. Więc wydaje mi się, że ten język, ta dyskusja rozstrzygnęła się 10 lat temu.
2: Ale takich mocnych słów, nawet nawiązujących do tego, że Ukraina jak widocznie nie dorosła do tego, żeby być w Unii Europejskiej, to ja nie przypominam sobie wcześniej takich słów.
3: No, ale bywały stwierdzenia o tym, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, tak? Znaczy to zdaje się, że to powtarzał nasz obecny minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, albo przynajmniej politycy PSL-u. Więc myślę sobie, że to jest jakby, może rzeczywiście w tym momencie to robi wrażenie, bo tak szczerze powiedziawszy, dawno na ten temat się z Ukrainą nie spieraliśmy. Wydawało mi się, że idzie ku jakiejś pewnej normalności w tej kwestii, w tym sensie, że był przecież jeszcze nie tak dawno ogłaszany przełom dotyczący ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. No, a teraz chyba wracamy do tego standardu, tak powiem.
2: Tego standardu niestety. Z tego, co czytałem, no to Wołodymyr Zełenski robi to na użytek swojej kariery politycznej w Ukrainie już, nie zważywszy na stosunki międzynarodowe z Polską chociażby.
3: Znaczy, wydaje się, że z tego możemy przeczytać to, że Polską Władimir Zełenski kompletnie się nie przejmuje. Jeżeli kogoś, o czyjeś zdanie dba, to z pewnością jest to zdanie bardziej Berlina niż Warszawy.
2: Co ze strony Polaków może się wydawać bardzo niesprawiedliwe.
3: No dokładnie, pewnie tak to Polacy odbierają. Też warto jednak przypomnieć, żeby być w tym jakiś taki mądrzejszy, biorąc pod uwagę, że to mamy doświadczenia, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, tak szeroko pojęte, bo co innego oczywiście stosunki z państwem ukraińskim, bo to istnieje jest od stosunkowo niedawno, no ale powiedzmy od ten kwestie z Ukrainą, to pewnie gdyby sięgać historycznie, to jest już kilkaset lat, pewnie 300. No i mamy różne etapy tych naszych relacji i jedno jest niezmienne w tych relacjach. Od zawsze miesza w tym kotle Rosja i od zawsze doprowadza do tego, żeby współpraca między Ukrainą i Polską była nie po prostu niemożliwa. Więc to też jest tak, że po prostu Kreml czuje pismo nosem, że gdyby ta współpraca nastąpiła między naszymi krajami, to byłoby to po prostu dla nich śmiertelne zagrożenie. Biorąc pod uwagę, że nie radzą sobie militarnie z jedną Ukrainą. Przypomnę, że w 2022 roku, gdy jeszcze w styczniu powszechnie uważano się, że uważano, że Rosja jest drugą armią świata chyba i ta druga armia świata nie poradziła sobie z armią gdzieś tam z okolicy setki, więc myślę sobie, że Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że zagrożenie współpracy, że współpraca Polski i Ukrainy bliska, zawiązywanie bliskich relacji byłoby dla nich bardzo dużym zagrożeniem, więc od zawsze miesza w tym kotle, od zawsze bardzo dużo poświęca czasu, energii i zasobów na to, żeby skłócać dwa nasze narody. I niestety robi to bardzo skutecznie.
2: To tutaj i w tej sytuacji gdzieś cały czas Rosjanie mogą maczać swoje paluchy?
3: Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest na wielu poziomach wspieranie partii nacjonalistycznych, wspieranie poszczególnych polityków. Przecież w Polsce również szaleje agentura.
2: Nawet w sferze internetowej są fake konta zakładane i tak, podawane więc, różnego rodzaju fake newsy.
3: Więc to też zwróćmy uwagę, że to nie jest też tak, że to, że że Rosjanie to wykorzystują i że taki mają cel strategiczny, nie oznacza to, że tego, że jakby nie było zbrodni wołyńskiej, bo to też nie jest, to też nie, to nie to chcę powiedzieć. Chodzi o to, że wykorzystują po prostu wszystkie możliwe zarzewia konfliktu, do tego dodając dużo od siebie, to też ten, i doprowadzając do tego, żeby ta rana nigdy się nie zabliźniła. No bardzo o to po prostu dbają i no chyba to jest oczywiste, że jest to im na rękę. Proszę zwrócić uwagę, że no też te działania przez Władimira Zełenskiego zostały podjęte po tym, jak już właśnie wykonaliśmy te kroki w dobrą stronę, tak, z Ukrainą, czyli czyli mówię tutaj o kwestii w ekshumacji, tak? Więc to też jest, to też o czym świadczy po prostu. A też z drugiej strony mam wrażenie, że tak na mój gust, ja nie jestem ekspertem od też pod polityki wschodniej, nie, tutaj są mądrzejsi w tej materii ode mnie, ale mam wrażenie, że polska polityka też jest taka w tej materii dużo bardziej romantyczna niż, niż praktyczna. Znaczy z jednej strony no, po prostu polska polityka nie postawiła sobie praktycznych celów i każdy, kto się zajmuje, mam wrażenie, no, nawet kiedy się porozmawia z tymi najbardziej zagorzałymi antyukraińskimi fanatykami, tak bym powiedział, no to w zasadzie nie ma tam jakiegoś, jakichś szczególnych oczekiwań. Znaczy tam oni nie formułują postulatów do spełnienia, tak? Znaczy, gdyby państwo polskie postawiło sobie 30 lat temu cel w postaci ekshumację ofiar rzezi na Wołyniu i ich godne upamiętnienie, no to mam wrażenie, że i konsekwentnie do tego dążyło, to mam wrażenie, że ten cel by osiągnęło. Znaczy, tylko należałoby się skupić tylko i wyłącznie na tym aspekcie naszych wspólnych relacji.
2: No liczyliśmy na to, pod tej udzielonej pomocy Ukraińcom w tym czasie, kiedy cały naród wyciągnął rękę. I trochę się
3: no tak, liczyliśmy. No to prawda, ale też proszę zwrócić uwagę, że dlatego mówię świadomie o 30 latach, bo, no bo łatwo się schować państwu ukraińskiemu w tym momencie za twierdzeniem, no wojna nie jest czasem na to, żeby no tak robić ekshumację. Tak to jest, dlatego mówię o 30 latach wszystkich rządów, bo przez te ostatnie 30 lat byli różni politycy. No, byli politycy bardziej nacjonalistyczni w Ukrainie, bo no, tacy jak powiedzmy są teraz, no, żeby tak uprościć. No, ale byli też tacy, którzy byli komunistyczni i wtedy był czas, żeby realizować własne postulaty. No, ale państwo polskie było nieskuteczne. No, nieskuteczne, bo po prostu nie miało, mam wrażenie, zdefiniowanego celu.
2: No, to tak jak... Czy nie pokazuje się ta nasza polska cecha, to o czym pan wspomniał, ta polityczna romantyczność, że my nie bierzemy pod uwagę swoich interesów, tylko chcemy zrobić dobrze komuś innemu, licząc na to, że w ramach wdzięczności, kiedy będzie trzeba, to drugie państwo nam pomoże i również serce na dłoni wykaże.
3: No tak, tak. A do tego mówię, jeżeli się nie zdefiniuje celów, to łatwo też być posądzone o to, że nie chodzi o żadną pamięć, tylko o to, żeby odzyskać Lwów. No a wtedy, wtedy nie jest... To po prostu nie ułatwia atmosfery ratunkowej. Tak
2: to krążyła ta informacja przecież, że Polacy byli dogadani i mieli ten Lwów przejąć w momencie tak ataku Rosji na Ukrainę.
3: No tak, to była słynna narracja Radosława Sikorskiego, któremu miał Władimir Putin złożyć taką propozycję, ale jak później się wycofywał, później Radosław Sikorski powiedział, że go pamięć pomyliła, zmyliła, a po czym po 10 latach stwierdził, że jednak tak było. A i teraz chyba później znowu się wycofał, więc no to rzeczywiście to też obrazuje, znaczy dzisiaj Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych i to też obrazuje może dlaczego nie jesteśmy skuteczni.
2: I to, o czym pan wspomniał, o tym, że Ukraińcy mieli taką wymówkę, że no nie rozmawiajmy teraz o ekshumacjach, kiedy trwa wojna, ale to i nawet politycy wtedy opozycji, komentatorzy mówili, że spokojnie, teraz jest wojna, skupmy się na pomocy, a nie na tym, żeby walczyć o ekshumację. Więc i takie głosy są w Polsce.
3: Tak, z pewnością tak było. No, czy to rzeczywiście był przekonujący argument? Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście można to uznać, tak? Znaczy, w tym wypadku. Tyle, że no, już chyba...
2: Tylko ten dobry czas może nigdy nie nadejść.
3: Może nigdy nie nadejść, to też jest prawda. To jest z jednej strony. No, a z drugiej rzeczywiście no, rozmawiamy w tym momencie, kiedy jednak prezydent Ukrainy zrobił to, co zrobił, tak? Więc wychodzi na to, że no, dał dowód, że ten czas może nie nadejść, tak?
2: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
2: I jak w każdy wtorek po godzinie 10.15 witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie razem z Anią Borusiewicz w podwójnym składzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Wczoraj najmłodsi mieli swoje święto, dziś jeszcze zostajemy właśnie w tym temacie i będziemy rozmawiać o pielęgnacji włosów dzieci. Zaczynając od narodzin, mamy mierzą się u swoich maluszków z ciemieniuchą. Aniu, tutaj sprawdzają się proste sposoby?
3: Tak, przy ciemieniusze nie każdy noworodek czy niemowlę ma problem z ciemieniuchą, ale sama ciemieniucha w sobie jest już albo może być taką oznaką tego, że dziecko ma wrażliwą, delikatną skórę. No i warto od samego początku, od narodzin dzieciaczka jakby przyglądać się tej skórze, czy ta ciemieniucha się robi, żeby jak najszybciej ją zniwelować. Czym szybciej zaczniemy dbać o to, żeby ciemieniucha nie tworzyła się na skórze głowy, tym szybciej zniwelujemy problem, bo jeżeli już mocniej zaklei skórę głowy, no to może być to dużym problemem dla wzrostu włosa, bo cebulka zawsze, pamiętajmy, że potrzebuje tlenu, żeby oddychać. Jeżeli coś jest na skórze głowy, tak właśnie u dzieci ciemieniucha, to może być to w przyszłości problemem do tego, żeby rosły prawidłowo włosy. Także od samego początku, od narodzin przyglądamy się skórze głowy, czy nie tworzy się jakaś powłoka na skórze głowy.
2: Dzisiaj są już dwie szkoły. Ta starsza, czyli naszych mam, i ta nowsza. Wyczesujemy ciemieniuchę, czy też nie?
3: Przede wszystkim ciemieniucha ma coś takiego w sobie, że ona obkleja nam skórę głowy u dzieciaczka i ważne jest to, żeby odpowiednio taką skórę głowy natłuścić. Powiem szczerze, że chyba najbardziej sprawdzony sposób to jest nawet naszych babć, żeby właśnie skórę głowy natłuścić. Może z tą tylko różnicą, że teraz jest większy dostęp do kosmetyków, bo kiedyś nasze babcie robiły to po prostu jakąś oliwą z oliwek. To jest zbyt ciężkie dla skóry głowy, bo to też chodzi o to, żeby nie zapychać dzieciaczkom czy niemowlaczkom skóry, tylko robić to bardzo delikatną, jakąś hipoalergiczną oliwką. Masujemy właśnie taką skórę głowy bardzo delikatnie. Możemy nałożyć jakąś przewiewną czapeczkę, coś w tym stylu, żeby ta oliwka była cały czas na skórze głowy i później bardzo miękką szczoteczką tak systematycznie właśnie wyczesywać tą ciemieniuchę. Ale to, co najważniejsze, żeby zadbać od samego początku, żeby jakoś nie bagatelizować problemu, że może to samo przejdzie, bo nie przejdzie, będzie jeszcze gorzej, a czym więcej bardzo właśnie tej ciemieniuchy na skórze głowy u niemowlaczka się zrobi, no tym później ciężko się tego pozbyć.
2: Więc tutaj obserwacja mam jest najlepszym sposobem właśnie tak na to, żeby zwracał uwagę na to, jak to się właśnie rozwija.
3: Powiem też, że ten problem ciemieniuchy nie tylko jakby samych niemowlaczków, bo zdarzają się też dzieci 5-6-letnie, gdzie jest właśnie wrażliwa skóra głowy. Częstym takim problemem jest to, że na przykład są gęste włosy, jest źle wypłukany szampon, gdzieś tam właśnie niedokładnie na czubku głowy, z tyłu głowy, i to też może powodować, że właśnie ta skóra głowy się czopuje i też może mogą powstawać takie jakby odmiany ciemieniucha, że to gdzieś tam się zakleja na skórze głowy, i powiem, że to jest bardzo niezdrowe. Warto o to zadbać właśnie, żeby prawidłowa skóra głowy też jest ważna i u dzieci, i u dorosłych, także dzieciaczkom też się dokładnie przyglądajmy, jak myją włosy. Nie zostawiałabym raczej samych dzieci właśnie takich nawet 6-7-8-letnich, żeby myły włosy, dlatego, że nie mają świadomości tego, żeby szampon dokładnie spłukać. To jest bardzo ważne, żeby produkt myjący był dokładnie spłukany ze skóry głowy.
2: A i też bardzo dokładnie trzeba umyć samą skórę głowy.
3: Tak, oczywiście, to też.
2: Więc tutaj przechodzimy już do momentu, kiedy te włosy są dłuższe, zazwyczaj u dziewczynek 4-5-6-letnich. Jakiego szamponu używamy?
3: Przede wszystkim szampon micelarny. Są w tej chwili kosmetyki dedykowane dzieciom, także używamy tych szamponów, które są dziecięce, do naturalnych włosów. Nie robimy i raczej bym nie była nawet, żeby pozwalać dziewczynkom jakby używać swoich kosmetyków, które są do włosów gdzieś tam farbowanych, rozjaśnianych, one mają inne pH i mogą być zbyt obciążające. Po prostu niepotrzebnie możemy wprowadzić jakieś takie właśnie obciążenie dla skóry głowy, że te włosy mogą się zacząć, czy skóra głowy nam przetłuszczać. U dzieci generalnie włosy same w sobie, czy skóra głowy się nie przetłuszcza, dopiero u nastolatków w takiej fazie dojrzewania. Natomiast no, używanie, wiem, że tak jest, że dziewczynki często lubią jakby mamy kosmetyki używać, ale nie pozwalajmy na to. Są fajne odżywki pachnące do rozczesywania włosów, natomiast szampon właśnie dedykowany do naturalnych dziecięcych włosów. I tu jeszcze tak jak mówiłyśmy o tej ciemieniusze, żeby sprawdzić też, żeby to był właśnie szampon wegański, jakiś hipoalergiczny, żeby właśnie oglądać tą skórę głowy, że nie było, jeżeli dziewczynka czy chłopiec drapią się po skórze głowy, czasami jest tak, że dzieci no, uprawiają już od małego jakiś sport, to też właśnie warto się zastanowić, bo to nie jest tak sobie, że się po prostu drapie. Coś, jakaś przyczyna jest, jakieś swędzenie, wtedy trzeba właśnie sprawdzić, czy jest szampon dobrze dobrany dla dziecka.
2: Tym bardziej, że dziewczynki czasami naprawdę te 5-6-7-letnie mają bardzo długie włosy, gęste włosy, więc tutaj też jednak trzeba zwracać uwagę, żeby ta skóra głowy i w ogóle włosy były tak dokładnie umyte.
3: Tak, dokładnie umyte, dokładnie spłukane. Absolutnie u dzieci nie trzeba włosów myć codziennie. Wystarczy no 2-3 razy w tygodniu, to już jest taki naprawdę maks. Nie przyzwyczajajmy skóry głowy u dzieci do codziennego mycia, bo to nie jest dobre. Dorośli już jakby w swojej fazie życia mają na przykład przyzwyczajenie, że myją codziennie, mają dedykowane kosmetyki, okej, okay, ale u dzieci absolutnie jest to zbyt wcześnie na to, żeby codziennie takie włosy przemywać. Tego nie stosujemy. 3 razy w tygodniu to już jest naprawdę takie optymalne mycie włosów. Ważne jest właśnie, żeby prawidłowo zawsze, nawet u dzieci, 2 razy umyć włosy, nie tylko raz. Bardzo dokładnie spłukać szampon. I u dzieci, zwłaszcza u dziewczynek, jak są dłuższe włosy, chociaż chłopcy też czasami noszą piękne loczki.
2: Tak, ważne szczególnie jest, do tego roku 5., 6.
3: Tak, ważne jest, żeby właśnie przy takich włosach mieć odżywkę do rozczesywania włosów, taka właśnie, która rozplątuje, bo też dzieci właśnie nie lubią czesania, nie możemy tak zostawić włosów, żeby one same w sobie wyschły, nierozczesane, bo to też jest niezdrowe dla końcówek włosów, żeby się żadne kołtuniki, nic w tym stylu nie tworzyły, bo później na sucho jeszcze gorzej jest to rozczesać.
2: I każda mama, która ma córkę i córka ma właśnie długie włosy, to pewnie wie, jaka to jest bolączka. I jest tak. mamo, boli, zostaw.
3: Zostaw, tak. Czyli spryskujemy włosy odżywką. No może być przy rozczesywaniu fajna zabawa, bo odżywka właśnie może być jakaś pachnąca, do tego fajna szczotka. Gdzieś właśnie fajny czas można spędzić przy rozczesywaniu takich włosów, ale ważne jest to, żeby no, włosy właśnie prawidłowo rozczesać. U dzieci włosy mogą schnąć same. Fajny sposób.
2: Tak, właśnie o to chciałam zapytać. Mhm. Czy włosy dziewcząt, czy chłopców też przed spaniem, bo zazwyczaj ta kąpiel jest wieczorem, powinny być wysuszone, czy też nie? Czy mogą wyschnąć same?
3: Na pewno nie można nawet u dzieci, żeby w włosach mokrych chodzić spać, bo one się dochodzi do mechanicznego uszkodzenia. Włosy przed spaniem muszą być dobrze wysuszone. No i jeżeli tego czasu do spania zostało niewiele, to lepiej jest je przesuszyć dobrą suszarką. I to jest bardzo ważne. Też raczej nie skłaniałabym się do tego, żeby dziecko samo suszyło sobie włosy, bo ważny jest też sposób suszenia włosów. Zawsze suszarkę trzymamy z góry na dół, zgodnie ze wzrostem łuski włosa, żeby suszarką, broń Boże, nie machać na boki, czy właśnie czasami jest tak, że dzieci sobie biorą do góry nogami, jakby głowę schylają w dół i suszą, bo wtedy dochodzi do mechanicznego uszkodzenia włosów, końcówki będą się rozwajały i właśnie włosy, które są jakby tak odwrotnie suszone, jest jeszcze ciężej rozczesać, czyli z góry na dół prawidłowo suszymy włosy. W międzyczasie można je właśnie szczotką, czy nawet palcami przeczesywać i końcówki włosów zawsze pryskać odżywką nawilżającą, jeżeli problem jest z rozczesaniem włosów i w takich włosach można dobrze przesuszonych iść spać. To, co jeszcze dla dziewczynek często proponuję, bo wiadomo, jak te dziewczynki lubią loki, można właśnie takie włosy, które są w 80%, 90% dosyszone, zwinąć w jakiegoś warkocza i na drugi dzień będą piękne loki.
2: No właśnie i to na pewno sprawi uśmiech na twarzy o poranku. No to Aniu, na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, wybór szczotki. Na co mamy powinny zwracać uwagę, wybierając tę szczotkę do tych włosów.
3: U niemowlaczków, u małych dzieci, szczotka przede wszystkim z bardzo miękkim włosiem i możemy właśnie taką szczotką nawet masować niemowlaczką skórę głowy. Uwielbiają to bardzo, bo widać to po minie dzieci. To jest taki bardzo subtelny masaż. Natomiast przy rozczesywaniu ciemieniuchy również taką mięciutką szczoteczką właśnie tak przeczesywać. Przy rozczesywaniu ciemieniuchy ważne jest, żeby nie iść jakby przy czesaniu ze wzrostem włosa, tylko tak jakby w przeciwną stronę wyczesywać. wypisywać tą ciemieniuchę. I tu jest bardzo ważne, żeby szczotka była bardzo mięciutka. Natomiast później już do rozczesywania dzieci właśnie, u których się plączą włosy, takich 3, 4, 5, 6, 7 latków, to najlepsze są szczotki właśnie kauczukowe, takie, które nie są, jakby nie mają sztywnego tego włosia, tak, do rozczesywania, bo to może boleć, tylko no są specjalne szczotki dedykowane, nawet i kolorystycznie, nawet takie, które są w kształcie myszki do komputera. Są przeróżne sposoby właśnie, żeby tak zachęcić dzieci do czesania.
2: Przekonać, że to nie jest nic strasznego.
3: Tak, tylko ważne, żeby był właśnie prawidłowy produkt do czesania włosów. Chodzi mi jakby o tworzywo, z czego jest szczotka stworzona, żeby to było tworzywo, które jakby wygina się razem z włosem, żeby to nie była szczotka jakby metalowa, czy taka plastikowa, twarda, bo to będzie bolało przy rozczesywaniu.
2: Więc tutaj chyba metodą prób i błędów trzeba dopasować tę szczotkę i zobaczyć, jaka dziecku najbardziej będzie odpowiadać.
3: Myślę, że to znaczy dobry sposób sprawdzenia jest to po prostu przejechać palcem po takiej szczotce. Jeżeli ona się jakby przegina z naszym palcem łatwo, bez problemu, to znaczy, że ona też będzie fajnie rozczesywać włosy. Jeżeli jest sztywna, taka dosyć twarda, fajnie też jest jak na końcówce szczotek, szczotki są takie kuleczki, które właśnie też jakby nie rozrywają nam włosów, to też jest to dobre do prawidłowego rozczesywania włosów, tak żeby nie bolało dziecka.
2: Więc jeśli dzisiaj już wiemy, jak dbać o te włosy najmłodszych, to stawiamy tutaj kropkę, ale mówimy do usłyszenia, bo dzisiaj oczywiście jak po każdej audycji będzie konkurs, no i nie może być nic innego jak zestaw dla najmłodszych. Także słyszymy się już za kilka chwil. Proszę z nami zostać, będą niespodzianki.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie pozostawi dziecka, niech brat jego pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie On jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
2: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? W podjętej dyskusji na temat zmartwychwstania tak właśnie mówi Chrystus o błędzie w rozumowaniu swoich rozmówców, bo nie rozumieją, jak mówi, Pisma ani mocy Bożej. Bóg w swoim Słowie, w tym Słowie zapisanym na kartach Pisma Świętego, otwiera przed ludźmi skarbiec Bożej mądrości. Ukazuje przez Słowo Boga swoje Słowo, okazuje swoją wolę względem człowieka. Jednak, aby ją poznawać, coraz lepiej poznawać, trzeba się w nią wczytywać, zgłębiać, rozważać, bo inaczej łatwo o błędne rozumienie tego, co Pan Bóg chce powiedzieć ludziom, co chce powiedzieć nam. Jednocześnie więc potrzebujemy współpracy z Bożą łaską, Bożym światłem. I Bóg nas nim obdarowuje, On chce nas tym światłem obdarowywać. Niedawno obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ona nam przypomniała o szczególnym obdarowaniu Kościoła przez trzecią osobę Trójcy Świętej. Duch Święty jednak ciągle zstępuje i dlatego Kościół woła: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. To wołanie ciągle jest obecne w modlitwach i nam trzeba ciągle o to Boże światło, dar Ducha Świętego prosić, coraz lepiej rozpoznając znaczenie Słowa Bożego, znaczenie woli Bożej dla każdego z nas. Dlatego prośmy. Pamiętajmy, że trzeba o ten dar prosić Pana Boga, nieustannie prosić, aby lepiej rozumieć Boże Słowo, lepiej rozumieć Bożą wolę względem każdego z nas.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Plus. Zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 7:09, to moje pierwsze spotkanie z Państwem w tym miesiącu. Anna Czytowska, dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Rozpoczynamy kolejne wydanie poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W pogodzie w najbliższych dniach raczej umiarkowane temperatury i deszcz. Na lato musimy jeszcze trochę poczekać. Nasza pierwsza porankowa rozmowa będzie o historii lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Krzysztof Drozdowski, publicysta, historyk, autor wielu książek, wielu artykułów, napisał książkę Tajemnice sojuszników Hitlera. Sojuszników w czasem takich nieoczywistych ramach, ale szczegóły zdradzimy Państwu za 20 minut, za 5 minut przegląd prasy, a gościem o 8:15 będzie dziś rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia. Come here, baby.

0: Prasowy poranek.
1: Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. To już jest wydanie świąteczne, bo jutro uroczystość Bożego Ciała, więc dzisiaj albo są magazyny na weekend, albo właśnie takie większe wydania, jeśli chodzi o gazety. Wyrwać pacjentów z onkologicznej dziury, czytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. Pracujemy nad rozwiązaniami. To odpowiedź NFZ na apel rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej Jakuba Kosikowskiego, by leczonych onkologicznie wyłączyć z limitów badań obrazowych. Pacjentów znajdujących się w takiej onkologicznej dziurze przybywa i trafiają do coraz dłuższych kolejek, zwraca uwagę też lekarz-onkolog Jakub Kosikowski. Rząd grabi małych przedsiębiorców, to kolejny temat z dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie. Rząd Donalda Tuska tak kieruje Krajową Administracją Skarbową, aby ta dawała jak największą liczbę mandatów. Takie informacje ujawniła Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego obserwujemy powrót do standardów znanych z poprzednich rządów Donalda Tuska. I przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. 7 barier głównych. Polska w czołówce krajów o największych przeszkodach dla biznesu. Największa bariera to koszty pracy. Firmom mocno doskwiera także rosnąca niepewność oraz wysokie ceny energii i paliw. Chociaż polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, a prognozy są optymistyczne, nasz kraj nadal wypada niekorzystnie w badaniu barier dla biznesu. Tegoroczne wyniki Rzeczpospolita opisuje jako pierwsza. Eksperci wzięli pod lupę 7 kluczowych barier w 34 największych gospodarkach świata. Wskaźnik barier dla Polski oszacowali na 52%, im wyżej, tym gorzej, wobec średnio 46% w całym badaniu i w krajach Europy także. Tylko 6 państw w całym badaniu wypadło gorzej niż Polska. Dobra wiadomość jest taka, że wobec wyniku z ubiegłego roku pozycja naszego kraju się poprawiła. Wtedy byliśmy na niechlubnym drugim miejscu, a poziom barier wynosił 58% wobec 45% średnio w całym badaniu i 45% w Europie. I te badania opisuje dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej. Jest tutaj też temat dotyczący prawa i podatków. Podatek od dobroczynnych zbiórek nawet 32%. Skarbówka twierdzi, że anonimowe wpłaty na leczenie nie są darowiznami i beneficjent musi od nich zapłacić PIT. Interpretacje fiskusa podcinają skrzydła charytatywnym zbiórkom. Urzędnicy chcą, aby zbierane pieniądze na leczenie płacili, aby zbierający płacili 12 albo nawet 32% PIT. Na internetowe dobroczynne zbiórki wpłacają tysiące filantropów, ale wielu z nich podpisuje się tylko jakimś pseudonimem albo skrótem. I w tym fiskus upatrzył sposób na opodatkowanie wpłat, mówi doradca podatkowy Bartosz Przybysz. Jak argumentują urzędnicy? Jeśli nie znamy danych dobroczyńcy, wpłata nie jest darowizną. Beneficjent nie skorzysta więc ze zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Musi opodatkować pieniądze na podstawie ustawy o PIT. Nie ma problemu z podatkiem od anonimowych wpłat, jeśli pieniądze na leczenie są zbierane za pośrednictwem fundacji bądź stowarzyszenia, zaznacza radca prawny Michał Gądek. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej i przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej, który jest magazynem na weekend, na dłuższy weekend. Sztuczne nie musi być złe, jak AI pomaga w tworzeniu muzyki. Sporo o sztucznej inteligencji w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej na weekend. Sztuczna inteligencja, pisze Konrad Wojciechowski, przebojem wdarła się do przemysłu muzycznego. Skoro nie można się jej pozbyć, może czas ją dobrze wykorzystać i czy jej wytwory nie okażą się kolejnymi klonami tej samej piosenki? Rozwój sztucznej inteligencji pozwala każdemu na stworzenie od podstaw piosenki. Nie trzeba być twórcą. Nie trzeba mieć zielonego pojęcia na temat rytmu, harmonii czy melodii. Czytanie nut nie jest wymagane. Wystarczy znaleźć odpowiedni program do generowania utworów, precyzyjnie określić, jaka to ma być muzyka i o czym powinien mówić tekst. A cyfrowa maszyna przygotuje piosenkę odpowiadającą oczekiwaniom, na przykład bluesa dla tęskniącego za dziewczyną czy black metalowy łomot dla prawdziwych mężczyzn. Wszystko wedle życzenia. Do czego takie narzędzia mogą się przydać profesjonalistom? Czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Jest także o najnowszej encyklice papieża Leona XIV. Czytelnik spodziewający się, że ogłoszona 15 maja encyklika papieża Leona XIV będzie kolejnym zbiorem ogólnych uwag o współczesnym człowieku, może się zdziwić. Czytamy. Tekst jest bowiem poważną próbą opisania kryzysu cywilizacyjnego, w którym sztuczna inteligencja, chociaż pozostaje narzędziem zaczyna działać jako element infrastruktury władzy, pracy, edukacji, relacji, komunikacji i wojny. Papież nie mówi o technologii w abstrakcji, wskazuje na konkrety. Przypomina, że technologia przyjmuje moralność tych, którzy ją projektują i finansują, więc nie może koncentrować się w rękach konkretnych i nielicznych grup. Rozpoznaje główne społeczne i polityczne zagrożenia związane z AI, ale pozostawia niedosyt tam, gdzie chodzi o granice między osobą a jej syntetyczną imitacją. O tym pisze Izabela Lipińska. To jeszcze temat dotyczący wschodu, dotyczący także wojny na Ukrainie, która się rozlewa. O tym pisze Michał Potocki, który pisze Łotewskie matury w piwnicach. Ta wojna już się rozlewa. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowania państw bałtyckich. Przez zbaczające z kursu ukraińskie drony alarmy powietrzne regularnie wybrzmiewają na Litwie i Łotwie, a afera z bezzałogowcem w tle wywołała kryzys, który doprowadził do rozpadł łotewską koalicję rządzącą. Uczniowie 9 klas 26 maja zdawali egzaminy z języka łotewskiego. 1350 z nich będzie musiało podejść do nich ponownie, nie ze względu na złe wyniki, pisze Michał Potocki. Egzaminy przerwał alarm ostrzegający przed ukraińskimi dronami, które mogły zboczyć z kursu wskutek działania rosyjskiej broni radioelektronicznej. Jeszcze jeden temat dotyczący wschodu. Ukraina, Kazachstan i Chiny podkopują rosyjskie panowanie nad euroazjatyckim wielkim stepem. O tym pisze z kolei Witold Sokała. Kłopoty Rosji w wojnie z Ukrainą, pozornie drobne złośliwości prezydenta Kazachstanu pod adresem Putina i rosnąca przewaga i aspiracje Chin w Azji to koherentne sygnały wskazujące na bliski koniec parowiekowej rosyjskiej hegemonii nad wielkim stepem. Czy Moskwa może wrócić do roli, jaką odgrywała jako podrzędne księstwo? O tym właśnie czytamy w dzisiejszym weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i kończymy tu przegląd prasy.
0: Prasowy poranek.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest środowe wydanie Poranka z Głośni Katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, a ja trzymam w ręku książkę Krzysztofa Drozdowskiego, Tajemnice sojuszników Hitlera. I to nie chodzi tylko o Włochy, o Japonię, o Węgry, czy nawet o Rumunię, ale sojuszników rozumianych znacznie, znacznie szerzej, na przykład jaką rolę u boku Hitlera odgrywała Hiszpania, albo Szwajcaria, albo też inne państwa naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Między innymi o tym porozmawiamy już za 4 minuty.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest dziś pan Krzysztof Drozdowski, historyk, publicysta i autor książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o książce Tajemnice sojuszników Hitlera. To słowo sojusznik traktuje pan szerzej niż tradycyjnie o tym myślimy, czyli Włochy, Japonia czy Węgry.
2: Oczywiście, że tak, bo to Włochy, Japonia, Węgry, Rumunia, nawet Finlandia, to są tacy sojusznicy trochę nie z przypadku, że tak powiem. To są sojusznicy, którzy sprzymierzyli się z Hitlerem w II wojnie światowej, bo chcieli coś ugrać dla siebie. Każde z tych państw miało jakąś swoją wizję, albo chciało zyskać gospodarczo, albo terytorialnie, czy też chociażby odzyskać, tak jak Finlandia, swoje tereny stracone w wojnie zimowej w 1940 roku. Więc to są sojusznicy tacy, że tak powiem, ideologiczni i pragmatyczni, ale byli też sojusznicy, których trochę trzeba traktować, powiedzmy w cudzysłowie, tacy jak Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania czy Szwecja właśnie.
1: Bardzo ciekawy jest ten wątek Finlandii, bo ich jednoczył wspólny wróg.
2: Dokładnie tak. ZSRR napadło na Finlandię w 1940 roku, chcąc ich pokonać. Tutaj się to nie udało formalnie, militarnie. Mała Finlandia pokonała, praktycznie można powiedzieć, albo inaczej, nie dała się pokonać Rosji. Natomiast i tak musiała ponieść pewne straty terytorialne właśnie na koszt ZSRR. I to sprzymierzenie się właśnie z Hitlerem dla nich było, jakby nie było dla nich włączeniem się w tak zwaną europejską krucjatę antybolszewicką, bo pod takim hasłem była prowadzona wojna właśnie przeciwko ZSRR. Dla nich to był pragmatyzm. Oni po prostu chcieli odzyskać swoje terytorium, a może zyskać nawet coś więcej, chociaż analiza działań wojennych, analiza ich dyplomacji pokazuje, że jak osiągnęła Finlandia te tereny, które zostały im zabrane w 1940 roku, to natychmiast się zatrzymali. Nie poszli dalej, mimo tego, że Hitler ich namawiał do tego, żeby atakowali dalej, żeby dalej uczestniczyli w tej walce przeciwko bolszewikom, a oni tutaj stawiali bardzo wysokie żądania wówczas, tak żeby jak najwięcej uzyskać. Z jednej strony odzyskali swoje terytorium, z drugiej strony chcieli jeszcze gospodarczo uzyskać coś od III Rzeszy.
1: Też sytuacja Finlandii jest o tyle ciekawa, że udało im się zachować niepodległość. Po zakończeniu II wojny światowej Finlandia nie podzieliła losu chociażby Bułgarii czy Rumunii.
2: To w sumie jedyne państwo właśnie Finlandia, które sprzymierzyło się z Hitlerem, które jakby powiedzmy nie straciło swojej suwerenności, swojej samodzielności po zakończeniu II wojny światowej. No bo większość państw sprzymierzonych z III Rzeszą weszła w orbitę wpływów komunistycznych. No bo i Polska przecież, znaczy Polska nie była sprzymierzona z III Rzeszą, ale Polska też weszła w tą strefę komunistyczną, ale państwa sprzymierzone, takie jak Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, to czy też państwa inflanckie tak zwane, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. To są wszystkie państwa sprzymierzone właśnie z III Rzeszą, walczące przeciwko bolszewickiej Rosji, które po wojnie były za tak zwaną żelazną kurtyną, czyli weszły w strefę właśnie wpływów ZSRR i Stalina. No i tutaj poniosły bardzo ciężkie straty, zwłaszcza gospodarcze.
1: Przyjrzyjmy się sytuacji państw Europy Środkowo-Wschodniej, już trochę wywołanych przez pana do tablicy. Mamy Węgry, mamy Słowację, Rumunię też chociażby. Dlaczego oni wchodzili w orbitę Hitlera? Jak rozumiem, Słowacja może miała mniejszy wybór niż chociażby Węgry czy Rumunia.
2: Każde z tych państw jakby miało swoją wizję powrotu do dawnej świetności. No, Rumuni byli kiedyś wielkim państwem, które w XX wieku straciło większość swojego terytorium, no bo część na korzyść Węgier, ale część też, chociażby Basarabię, zabrało właśnie ZSRR, więc Rumuni chcieli to odzyskać. Węgrzy dokładnie tak samo, chcieli odzyskać część swojego terytorium kosztem Rumunii. kosztem też Czech, trochę co się też działo w 1938 roku już. Więc każde z tych państw chciało rozbudować swoje państwo, zyskać gospodarczo, stać się takim mini militarnym hegemonem w swoim tutaj obszarze, a jednocześnie były te państwa ideologicznie też poniekąd bliskie nazizmowi, bliskie faszyzmowi, no bo przecież w Rumunii rządziła klika wojskowa, na Węgrzech rządził admirał Horthy, to jedyne państwo, które miało admirała, a nie miało przecież dostępu do morza. Więc to taka ciekawostka. Każde z tych państw właśnie próbowało w ten sposób zyskać na ważności, na jakimś takim statusie państwa, supermocarstwa, przynajmniej regionalnego. No i to tak sobie wymyślili, że najbliżej właśnie im będzie połączyć się z Hitlerem i to dzięki współpracy z nim mogą zyskać. Ale druga sprawa, o której się praktycznie nie mówi, te państwa też jakby nie widziały innej alternatywy, bo jeśli by się nie sprzymierzyły z III Rzeszą, to bardzo szybko mogłyby wpaść w militarną pułapkę i zostać przez III Rzeszę podbite i straciłyby całkowicie swoją suwerenność, więc to też mógł być pewien wybieg z ich strony, żeby sprzymierzyć się z III Rzeszą, zyskać coś jeszcze dzięki uczestnictwu w wojnie, a jednocześnie zapobiec właśnie tej utracie całkowitej suwerenności.
1: A kiedy widoczne już i jasne stawało się, że Hitler przegrywa wojnę, to ci sojusznicy trwali z nim do końca, czy może dokonywali zwrotu? Myślę o tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
2: No tu każde państwo było tak trochę takim kunktatorstwem się wykazywało i jak tylko wojna, front wschodni dokładnie zbliżały się do ich granicy, no to odwracali swoje sojusze. Zresztą w trakcie II wojny światowej wybuchła wojna węgiersko-rumuńska, no bo te dwa państwa, mimo że cały oficjalnie były sojusznikami z III Rzeszą, no i ze sobą, no to miały cały czas ten zatarg jeszcze właśnie z lat tam 38-39 o sporne terytorium. Więc to była taka wojna w wojnie, można powiedzieć. No i każde państwo po kolei się wycofywało, chcąc dołączyć się jednak do obozu zwycięzców. No ale nie przewidzieli tego, że dołączenie do obozu zwycięzców będzie ich też kosztowało to, że wpadną wpływy ZSRR. No i tak się stało, więc ich ani ideologia, którą mieli w swoich państwach, ani ich, powiedzmy, suwerenność polityczna nie przetrwała próby czasu. No jako osoby, czy też przywódcy,

0: Powinno nic z nikim robić. Ale status neutralnego państwa nie zabrania na przykład handlowania z państwami wojującymi, czy też prowadzącymi wojnę. No i też poniekąd Szwajcaria właśnie to wykorzystywała. Obawiając się tego, że Niemcy mogą chcieć podbić Szwajcary, no bo to było państwo małe, taka samotna wyspa na tej Europie podbitej przez III Rzeszą, rzeczywiście mogli się obawiać tego, tej akcji zbrojnej przeciwko sobie i też Niemcy taką akcję planowali, ona nie doszła do skutku, bo Hitler zrozumiał, że Szwajcaria bardziej się przysłuży Niemcom jako państwo, powiedzmy, cały czas oficjalnie neutralne, niepodbite, samodzielne, chociażby właśnie do tego, żeby transferować pieniądze, żeby transferować złoto i zabezpieczać się w innych państwach gospodarczo i też przez Szwajcarię właśnie pozyskiwać dalsze środki na prowadzenie wojny. No i to wszystko się spełniło. Jakby nie przewidywano oczywiście tego, że Szwajcaria będzie też wykorzystana od 1944 roku do transferowania środków do Ameryki Południowej na to, żeby naziści, którzy tam uciekną, mogli dalej sobie spokojnie żyć, a nawet odbudowywać tak zwaną czwartą Rzeszę, o której myślano, no bo jakby nikt nie brał pod uwagę przegranej, ale Himmler, który był szefem SS, już rozpoczął właśnie w 1944 roku taką działalność, więc Szwajcaria oprócz tej oficjalnej ścieżki takiej współpracy jednak mimo wszystko finansowo-gospodarczej z III Rzeszą, pomogła też w przetrwaniu nazistów po wojnie, tych przynajmniej, którzy uciekli do Ameryki Południowej.
1: A co z Hiszpanią generała Franco? Jaka była ich sytuacja w 1939 roku?
0: No, Hiszpania praktycznie po zwycięstwie generała Francisco Franco stała się jednym z państw totalitarnych w Europie, których wtedy nie brakowało. Można powiedzieć, że była wręcz taka moda na państwa totalitarne na początku XX wieku. No i byłaby naturalnym sojusznikiem III Rzeszy. Do tego też oczywiście chciał dążyć Hitler, bo po pierwsze Hiszpania stała na drodze do zajęcia Gibraltaru, który był strategiczną wyspą należącą do Wielkiej Brytanii i zdobycie tej wyspy powodowało zamknięcie jakby obszaru Morza Śródziemnego. No i tutaj Franco się na to do końca nie zgodził. Hitler też próbował wciągnąć Hiszpanię całościowo do II wojny światowej, do wojny przeciwko ZSRR i tu też Franco się na to nie zgodził, albo inaczej, on się zgodził, ale postawił tak wygórowane warunki pomocy gospodarczej i militarnej, że po prostu III Rzesza nie była w stanie tego spełnić, bo musiałaby połowę swojego sprzętu oddać Hiszpanom. Ale faktycznie rzecz biorąc i patrząc z punktu widzenia Hiszpanii, to było państwo wyniszczone właśnie wojną domową, państwo, które nie było w stanie uczestniczyć w wojnie. Oczywiście sympatie były po stronie III Rzeszy, po stronie nazistów, natomiast formalnie to państwo nie było w stanie uczestniczyć w pełnoskalowej wojnie. Żeby nieco załagodzić tą sytuację i udobruchać Hitlera, Franco zorganizował tak zwaną błękitną dywizję, dywizją Azul, która składała się z ochotników z falangi, czyli z partii tej hiszpańskiej, która przejęła władzę, z której właśnie wywodził się Franco, i ci ochotnicy zostali wysłani na front i rzeczywiście tam dosyć mężnie walczyli, wzbudzali, można powiedzieć, pewien zachwyt, niedowierzanie, zdziwienie też wśród Niemców, jakby przystosowanych do, powiedzmy, takiej twardej dyscypliny, do tego pruskiego drylu, tak to nazwijmy, kiedy Hiszpanie, no tak totalnie lajtowo, można by tak dzisiejszym językiem powiedzieć, podchodzili do zasad, do pewnych struktur, do rozkazów, ale też sami Niemcy powtarzali, że tam, gdzie trzeba było, to naprawdę Hiszpanie bili się mężnie.
1: Powiedzmy też o wątku angielskim, bardzo ciekawym, chociaż oczywiście marginalnym, ale też w państwach takich jak Wielka Brytania, jak Anglia zdarzali się zwolennicy Hitlera, nieliczni, ale wspomina pan,

0: Mosleya w tej książce.
1: Trzeba powiedzieć, że zwolennicy nazistów znajdowali się praktycznie na całym świecie, bo i w Anglii, i w Ameryce, i we Francji, naprawdę, naprawdę wszędzie ten nazizm, przynajmniej do tego 1939 roku, do momentu wybuchu II wojny światowej, był pewnym magnesem. No bo ideologicznie pewne rzeczy były bardzo bliskie, na przykład społeczeństwu amerykańskiemu, gdzie też zarówno były kwestie rasowe, kwestie eugeniki, eutanazji, bo przecież chociażby sprawy eutanazji to pierwsze były w Ameryce, dopiero później w III Rzeszy, o czym też się rzadko mówi. A jeśli chodzi o Anglików, no to Mosley akurat był, on raczej sam się kreował na wielkiego zwolennika i przywódcę faszystowskiego państwa angielskiego, ale to była raczej postać, można powiedzieć, karykaturalna wręcz. Tutaj, jeśli chodzi o Niemców, oni bardziej patrzyli, jakby wiązali swoje nadzieje z księciem Edwardem, który był rzeczywistym zwolennikiem nazizmu, narodowego socjalizmu, i to z nim chcieli współtworzyć jakby taką koalicję, to jego widzieli na tronie. No on tutaj jakby niestety dla Niemców miał zupełnie inne plany. Tutaj miłość, powiedzmy, do kobiety zwyciężyła, no i został wydalony z Anglii, więc tej władzy nie przejął ostatecznie. No i Anglicy nie uczestniczyli w II wojnie światowej po stronie III Rzeszy, czego Hitler cały czas chciał. Natomiast jest historia Legionu Angielskiego, złożonego z kilkuset Anglików, ale faktem ta jednostka praktycznie, można powiedzieć, że prawie że nie wzięła udziału w wojnie. To były raczej sporadyczne jakieś tam akcje, bardziej ćwiczenia, koszarowanie i tak dalej, ale jest taki fragment, że ten Legion Angielski powstał i był taki zaczyn właśnie współpracy, natomiast jest to taka raczej marginalna ciekawostka.
0: Jeśli interesuje Państwa temat Japonii i na przykład zbrodni popełnianych przez Japończyków w czasie II wojny światowej, równie jeśli nie bardziej okrutnych niż te przez Niemców, to ja odsyłam do książki już, bo na koniec chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Trochę o nim powiedzieliśmy, ale tak, żeby to zebrać i podsumować. Jak wyszli na sojuszu z Hitlerem jego sprzymierzeńcy? Opłacało się wejść z nim w sojusz? Bo i u nas to pytanie powraca, że może trzeba było z Hitlerem na Związek Radziecki ruszyć.
1: No praktycznie co roku w okolicach sierpnia, września to pytanie powraca, że czy warto było, czy można by było iść z Hitlerem, i rzeczywiście do 1938 roku niemalże do końca były takie możliwości, bo Hitler rzeczywiście chciał, żeby Polska współpracowała z Niemcami. Tutaj różne gesty wykonywał w stronę naszego kraju i można by powiedzieć, że może ta historia II wojny światowej wyglądałaby zupełnie inaczej, bo pójście razem z Niemcami, Polaków razem z Niemcami na front wschodni, zdobycie Moskwy, mogłoby to zupełnie inaczej poukładać, powiedzmy, ten światowy porządek. Natomiast może by też był mniejszy problem z wymordowaniem Żydów. Tutaj ten Holokaust może by miał zupełnie inny wymiar. Tu możemy oczywiście sobie gdybać. Ja tego jako osoba zajmująca się historią nie za bardzo lubię, bo to jest takie wróżenie z fusów, co by było gdyby. Natomiast faktem jest taki, że żadne państwo, absolutnie żadne państwo nie wyszło dobrze na współpracy z III Rzeszą. Bo albo to państwo w pewnym momencie się odwracało, zostało podbijane, albo zostało tak wyzyskane gospodarczo, że też ledwo zipiało. A tak czy siak Niemcy przegrali i większość tych państw, przynajmniej Europy tutaj środkowo-wschodniej, weszło właśnie w orbitę wpływów ZSRR. Jedynym tym wyjątkiem państwa, które utrzymało właśnie tą swoją neutralność, znaczy nie tą samodzielność państwową, suwerenność, no to właśnie była ta Finlandia, która też oczywiście po przegranej wojnie musiała podpisać traktat z ZSRR i też oddać część tych terenów, które w trakcie wojny zdobyła. Więc to było jedyne państwo, które wyszło, powiedzmy, na plus.
0: Reszta państw straciła. Po więcej zapraszam do książki Tajemnice sojuszników Hitlera. Autor tej książki, Krzysztof Drozdowski, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Rabbi Williams kończy pierwszą godzinę środowego spotkania w poranku z głośni katolickich. 7:09, wracam do Państwa już o godzinie 8:09. Naszym gościem będzie rzecznik Konfederacji, to 8:15. Wojciech Machulski, bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu. Siódma dziewiąta. Jest super.
1: Siódma dziewiąta.
2: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, wracamy więc do rozmów w środowym poranku rozgłośni katolickich. 7:09, wydawcą naszym jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palot i FM. Gościem poranka o 8:15 będzie rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich w świetle zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ostatnim gościem poranka będzie dziś Janusz Schulz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypominam też, że wszystkie porankowe rozmowy są do odsłuchania na naszej stronie 7:09.pl. Polecamy się Państwu również w mediach społecznościowych. Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam do dziewiątej.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: A dzisiejszym gościem poranka jest rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: W poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, która zaopiniuje, jak się spodziewamy, decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Czy ten order powinien zostać odebrany, pana zdaniem?
2: Myślę, że tak. Myślę, że przez prezydenta Andrzeja Dudę został bardzo pochopnie nadany prezydentowi Zełenskiemu, bo sprawa jest tutaj naprawdę symboliczna, ale w takich sprawach ważnych, dlatego że Order Orła Białego to jest najwyższe polskie odznaczenie, to jest odznaczenie dla tych, którzy przysłużyli się Polsce. Natomiast no, w takiej warstwie uznania tego wszystkiego, co wydarzyło się z obywatelami polskimi na terenach byłej II Rzeczpospolitej, prezydent Zełenski no, nie daje absolutnie podstaw do tego, żeby być kawalerem takiego orderu. Ja sobie nie wyobrażam, że gdyby podobna sytuacja wydarzyła się w Niemczech na przykład, niemieckie władze nadałyby jakiemuś oddziałowi imię, nie wiem, bohaterów SS, to również tutaj nie byłoby zgody klasy politycznej do tego, że osoba, która za taką decyzję odpowiada, nie powinna być kawalerem jednak polskich odznaczeń na religicznym po prostu temacie, tak, temacie polskich ofiar. Tutaj mamy do czynienia z ponad 100 tysiącami obywateli zamordowanych w bestialski sposób.
1: Kobiet i dzieci też w znacznej mierze. Wywołał pan prezydenta Andrzeja Dudę, który ten order nadał. Andrzej Duda zabrał głos w tej sprawie. Powiedział, Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego w innym czasie, gdy warunki były inne, teraz one się zmieniły i zachowanie Zełenskiego także i to wyraźnie. Może zbyt pochopnie, to pan też już powiedział, te ordery są przyznawane. Pod wpływem chwili, impulsu, emocji.
2: Myślę, że też dużym błędem była polityka Andrzeja Dudy. Ja mam nadzieję, że być może dzisiaj on po latach inaczej ją ocenia. Natomiast ja doskonale pamiętam taki obrazek, kiedy prezydent Andrzej Duda ze świętej pamięci księdzem Isakowiczem Zaleskim miał okazję na ulicy rozmawiać, kiedy właśnie ksiądz Isakowicz Zaleski stał z ludźmi, którzy domagali się tego, by jednak wymagać od Ukraińców potępienia bandery, ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Wtedy prezydent Duda powiedział, że to nie jest właściwe, co robi ksiądz Isakowicz-Zaleski. Ja pamiętam wtedy też oburzenie tych wszystkich, którzy właśnie zależy na tej sprawie. Andrzej Duda niestety kierował się polityką kompletnej naiwności wobec Ukrainy i myślę, że gdyby dzisiaj był prezydentem, on by takie decyzje odważne jak Karol Nawrocki nie podjął.
1: Ale cały czas są takie głosy, że teraz tej sprawy nie można podnosić, czyli sprawy i krytyki Wołodymyra Zełenskiego i tego, że na Ukrainie czczone są oddziały UPA, dowódcy UPA i OUN. Mówi się, że to nie ten moment, bo Ukraina walczy, chociaż minęło już 4 lata od wybuchu wojny i nie przeszkadza im to honorować UPA. Co pan na taki argument, że to nie jest ten moment?
2: Przeciwnie, uważam, że my za późno stawiamy na ostrzu noża ważne dla nas sprawy. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, rzeczywiście od Polski bardzo wiele zależało. Tak? Myślę, że to Polska miała decydujący jednak wpływ na to, że Ukraina nie upadła w pierwszych dniach wojny, bo to przez Polskę ta pomoc dotarła w tych pierwszych dniach, kiedy Rosjanie stali pod Kijowem. I wtedy, kiedy Polska była rzeczywiście tym istotnym graczem, trzeba było od Ukrainy jak najwięcej wywalczyć. Polska klasa polityczna miała takie podejście, że to nie jest właściwy moment i dzisiaj widzimy, że Wołodymyr Zełenski się w ogóle z nami nie liczy. To znaczy on uważa, że można bez Polski tak naprawdę załatwić sobie bardzo wiele spraw, że Polska nie jest decyzyjna, że Polska nie jest strategiczna i z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym rokiem ja uważam, że będziemy mieli mniej narzędzi do tego, żeby swoje interesy na Ukrainie zabezpieczać. Także ja uważam, że przeciwnie, że wręcz za późno my o swoje interesy rzeczywiście walczymy. Inne kraje robią to od dawna. Powinniśmy brać z tego przykład. Natomiast przez to spóźnienie i przez tę politykę uległości poprzednich premierów, poprzednich lat, mam obawy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie dzisiaj te rzeczy załatwić.
1: No właśnie, może Wołodymyr Zełenski się przyzwyczaił, że po takiej decyzji, jak ta nadania imienia UPA jednemu z ważnych oddziałów, w Polsce pojawią się tweety o tym, żeby nas przeszłość nie podzieliła, bo przyszłość powinna być wspólna i tyle. I może właśnie ten gest prezydenta Karola Nawrockiego, bardzo symboliczny, odebranie orderu Orła Białego, no, ma duże znaczenie, a nie tylko symboliczne.
2: Znaczy, to na pewno dzieli naszą klasę polityczną, niestety. I ja obawiam się, że premier Tusk może być tym człowiekiem, który będzie chciał storpedować decyzję o odebraniu tego orderu. Natomiast ja uważam, że to jest też swego rodzaju być może prowokacja ze strony władz ukraińskich. Może to jest zbyt daleko idący wniosek. Natomiast pojawiają się takie głosy, że być może władze ukraińskie za chwilę będą chciały pójść krok dalej. Ja przypominam, że twórca tej zbrodniczej ideologii, która doprowadziła do wymordowania Polaków, czyli Stefan Bandera, jest pochowany w Niemczech. on nie umarł w swojej ojczyźnie. I jest taki plan przecież, o czym słyszymy głośno, że być może Ukraina chciałaby sprowadzić jego szczątki, wyprawić mu wielki państwowy pogrzeb. Myślę, że to byłaby naprawdę prowokacja.
1: Mówi się też o mauzoleum, które miałoby powstać, mauzoleum tych dowódców właśnie ukraińskich nacjonalistów.
2: Ja nie wyobrażam sobie, żeby państwo, z którym mamy utrzymywać partnerskie stosunki, państwo, które jednak jest zależne od chociażby naszego hubu przeładunkowego, od dalej gigantycznej pomocy, którą udzielamy Ukrainie, żeby to państwo czciło morderców odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach, tylko dlatego, że byli Polakami. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Myślę, że polskie władze muszą być tutaj twarde i nieustępliwe, natomiast boję się, że właśnie premier Donald Tusk tę strategię nieustępliwości będzie torpedował w najbliższych tygodniach, bo to już widać po jego reakcji na właśnie propozycję prezydenta Nawrockiego.
1: I nie doczeka się kontrasygnaty premiera Donalda Tuska ta decyzja o odebraniu orderu Orła Białego?
2: No oczywiście nie chciałbym być złym prorokiem, natomiast obawiam się, że tak się może nie wydarzyć z wielu powodów. Też myślę, że kolejnym powodem jest to, że po prostu Donald Tusk w każdej sytuacji stara się grać na polaryzację z prezydentem Nawrockim i myślę, że nie będzie chciał tutaj po prostu przedstawić się jako polityk grający w jego drużynie. Problem w tym, że no właśnie na ołtarzu tej walki o polaryzację przed zbliżającymi się wyborami w przyszłym roku ważne sprawy dla Polski mogą paść i uważam, że to może być niestety jedna z nich. Polityka znowu wygra z interesem Rzeczypospolitej.
1: Marszałek Włodzimierz Czarzasty poszedł dalej, bo on twierdzi, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i powiedział, że życiowym interesem Polski jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Co pan o tym sądzi?
2: Kategorycznie się nie zgadzam z tą drugą częścią zdania. Oczywiście Konfederacja zresztą z samego początku powtarza, że tak, w naszym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała jako niepodległe od Rosji suwerenne państwo. Natomiast członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej sprawiłoby katastrofę dla polskiego rolnictwa, dla wielu polskich rynków. Myślę, że polskie władze jasno powinny wyartykułować, że nie będzie zgody nigdy na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to po prostu osłabiłoby naszą pozycję, to by zaszkodziło bardzo wielu naszym sektorom, to by zaszkodziło naszym rolnikom. Uważam, że nie jest w ogóle absolutnie w polskim interesie dążenie do członkostwa Ukrainy.
1: Czyli nawet nie tyle, że stawianie jakichś warunków, na przykład dotyczących ekshumacji, tylko wprost sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej?
2: Tak, myślę, że nie ma takich warunków, które zrekompensowałyby nieprzetrwanie polskiego rolnictwa, bo przypomnijmy, że już teraz Komisja Europejska od lat prowadzi taką politykę znoszenia barier celnych w handlu rolnym z Ukrainą, co bardzo negatywnie wpłynęło na ceny polskich produktów rolnych, co wpłynęło na polską branżę rolniczą. I to wszystko sprawia, że rolnicy mają coraz ciężej o przetrwanie. Oczywiście możemy stawiać warunki, moglibyśmy to przehandlować, ale problem w tym, że my potrzebujemy powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego. To znaczy, gdyby doszło do takiej sytuacji, mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, ale gdyby doszło do na przykład wojny w naszej części Europy, gdyby ta wojna rozlała się na Polskę, my potrzebujemy mieć własną żywność, dlatego że w czasie konfliktu sprowadzanie jej z Ukrainy czy z państw Ameryki Południowej chciałaby tego Unia Europejska może być po prostu niemożliwe i to by sprawiło, że Polska musiałaby w takiej wojnie się poddać. Tak? To jest przykład Niemiec z I wojny światowej, które stały na francuskich ziemiach, a jednak skapitulowały, bo po prostu zabrakło im żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne, co bezpieczeństwo militarne i tego nie da się kupić za żadną cenę w negocjacjach.
1: A czy na tej sytuacji z prezydentem Zełenskim nie ucierpią prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, bo one trwają, one się odbywają, my o nich też mówiliśmy w poranku, po wielu latach ich blokowania?
2: Oczywiście na tle tego, co było do tej pory, czyli absolutne blokowanie ekshumacji, to te prace, które w tym momencie trwają, mogą wydawać się dużym przełomem, jednak to nie są prace na tak szeroko zakrojoną skalę, jak powinny się odbywać, jak chciałby tego też IPN. Więc w tym momencie jest to, myślę, że bardziej fikcja, tak? Taka PR-owa, którą prezydent Zełenski stara się jakoś wpłynąć pozytywnie na relacje polsko-ukraińskie. Natomiast myślę, że my naprawdę potrzebujemy w tym momencie szeroko zakrojonej polityki, jeśli chodzi o ekshumację, która wiązałaby się z tym, że władze ukraińskie przyznałyby, że tak doszło do ludobójstwa na terytorium Wołynia, Małopolski Wschodniej. Bez tego przyznania myślę, że nie będzie nigdy zgody władz Ukrainy na to, żeby poznać w pełni tę prawdę.
1: Ale musieliby wskazać, pani rzeczniku, musieliby wskazać, kto dokonał tego ludobójstwa. I wyszłoby, dokładnie, że to tak. Są ci, którzy są teraz przez nich honorowani.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest ten problem. Także ja nie wierzę w to, że Ukraina, mająca tak gigantyczny problem, uprawiająca kult banderyzmu, jest w stanie pozwolić na pełnię ekshumacji na pełnię odkrycia prawdy o tym, co się wydarzyło 80 lat temu na tych terenach. I nawet jeżeli te ekshumacje zostałyby storpedowane, myślę, że my powinniśmy tym bardziej twardo stawiać te sprawy i mówić o tym na arenie międzynarodowej. Zresztą ważna sprawa, też już nie tylko Polacy dostrzegają to, że problem jest na Ukrainie bardzo duży z hołubieniem nie tylko zbrodniarza, ale też sojuszników Adolfa Hitlera, jakim było Owen Upa. Izrael, który reprezentuje naród żydowski, również zwrócił uwagę na to, że na Ukrainie wielbieni są ludzie, którzy nie tylko Polaków przecież mordowali, ale także Żydów. W związku z tym myślę, że powinniśmy na arenie międzynarodowej jak najgłośniej mówić o tym i wywrzeć presję na Ukraińcach, aby przestali na swoje sztandary brać bohaterów, którzy tymi bohaterami tak naprawdę nie są. Ukraina ma swoich bohaterów w tym momencie, którzy walczyli z Rosją podczas tej wojny. Nie widzę powodu, dla którego zamiast nich na sztandarach powinni być to banderowcy. Niestety ja byłem rok temu ze Sławomirem Męcynem w Lwowie, między innymi na cmentarzu Łuczakowskim, na cmentarzu Odlot Lwowskich. Tam jest kwatera żołnierzy, którzy zginęli w tej właśnie wojnie od 2022 roku. Niestety jest tam więcej czarno-czerwonych flag niż flag ukraińskich. To jest bardzo duży problem, że Ukraina morale swojej armii buduje na kulcie zbrodniarzy. To musi się skończyć, presja międzynarodowa musi być tutaj jak najmniejsza.
1: Minął rok w tym tygodniu od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta, jeszcze nie od zaprzysiężenia. Jak pan ocenia ten rok Karola Nawrockiego od momentu wyboru?
2: Myślę, że poprzeczka nie była wysoko postawiona, jeśli chodzi o poprzednich prezydentów. Ja bardzo negatywnie oceniam prezydenta Andrzeja Dudy, który oczywiście miał jakieś także pozytywne strony, ale był raczej notariuszem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Prowadził bardzo podległą politykę wobec Ukrainy, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy. Podobnie Bronisław Komorowski, który spektakularnie przegrał w 2015, bo Polacy no, bardzo negatywnie oceniali jego prezydenturę, więc ta poprzeczka nie była wysoko postawiona. Ja uważam, że Karol Nawrocki jest od nich znacznie lepszy. To znaczy coś, co jest dla rządu problemem, czyli wetowanie ustaw. Wcale też zdecydowanej większości. Jest to taki pewnego rodzaju mit, który rząd próbuje wytworzyć, bo jednak większość ustaw Karol Nawrocki podpisał. Ale te 34, zdaje się, weta Karola Nawrockiego, to są dobre decyzje. To jest, myślę, coś, na co liczyli także nasi wyborcy. Wyborcy Sławomira Męcena, którzy poparli, jak pokazują sondaże, w prawie 90% w drugiej turze Karola Nawrockiego. Gdyby Sławomir Męcen był prezydentem, to tych wet, myślę, że byłoby nawet znacznie więcej. Bo część jednak ustaw, którymi się sprzeciwialiśmy, Karol Nawrocki podpisał. Natomiast te 34 weta pokazują odwagę, której brakowało bardzo wielu poprzednikom Karola Nawrockiego, więc z małymi zastrzeżeniami, ale pozytywnie oceniam rok jego prezydenta.
1: A no właśnie, niektórzy mówią nawet, że może Nawrocki będzie waszym kandydatem, a nie Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach, jeśli by się zdecydował ubiegać o reelekcję.
2: Myślę, że to się nie wydarzy, bo jednak Karol Nawrocki, co też pokazuje składem swojej kancelarii i prowadzoną polityką, jest dalej politykiem sojuszniczym wobec Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no ja liczę na to, że jednak z myślą także o swojej własnej reelekcji w 2030 on na pewno będzie chciał prowadzić politykę sojuszniczą także wobec innych formacji prawicowych. My na pewno możemy liczyć zawsze na dialog z panem prezydentem, zawsze kiedy są sprawy ważne, to czy to sam pan prezydent, czy jego ministrowie podejmują naszych polityków, rozmawiają, słuchają faktycznie naszego głosu, my to bardzo pozytywnie oceniamy i no, tak jak mówię, no, Karol Nawrocki nie jest naszym politykiem i nigdy nim, myślę, nie będzie. Natomiast na pewno chcę prowadzić dialog z Konfederacją, my to bardzo pozytywnie oceniamy i na pewno zawsze będziemy to wykorzystywać, gdy będzie chodziło o ważną sprawę i będziemy potrzebowali prezydenta jako sojusznika do załatwienia czegoś ważnego dla Polaków.
1: No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość rządziło mając Andrzeja Dudę, który potrafił się sprzeciwić, ale zbyt często tego nie robił, teraz jest inaczej. I czy to jest sytuacja destrukcyjna dla rządzenia przez partię, która przejęła władzę, czy może dobry hamulec, taki prezydent jak Karol Nawrocki?
2: Znaczy, przy takiej władzy, jaką mamy obecnie, myślę, że Karol Nawrocki jest właściwym hamulcem i tego też oczekiwali Polacy. Ja w tym właśnie dostrzegam źródło zwycięstwa finalnie Karola Nawrockiego w 2025, że Polacy bardzo negatywnie oceniali wtedy półtora roku rządów Donalda Tuska i gdyby te rządy były czymś, co zyskało zaufanie Polaków, to dzisiaj Rafał Trzaskowski byłby prezydentem. Polacy zagłosowaliby za kontynuacją tej polityki. Polacy jednak zagłosowali za tym, żeby tę politykę zahamować, zablokować. Stwierdzili, że jest to szkodliwa polityka i Karol Nawrocki z tego się wywiązuje. Dlatego ja uważam, że potrzebny jest prezydent, który wetuje po prostu złe ustawy, który ma właściwy kompas moralny, a jednak co by nie mówić, tak jak mówię, są pewne różnice między nami, mamy zastrzeżenia, ale Karol Nawrocki jest człowiekiem prawicy, w związku z tym My myślę, że na wiele spraw patrzymy w podobnym kierunku.
1: I na koniec sam naszej rozmowy, taka ciekawa plotka, którą usłyszałam i chciałabym, żeby pan się do niej odniósł. Sławomir Mentzen szykuje się do bycia ministrem finansów w rządzie Radosława Sikorskiego. Jak to brzmi?
2: Myślę, że abstrakcyjnie. W tym momencie absolutnie my nie mamy takich planów. Ciężko jest zaplanować, co będzie się działo po kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast na jednym ze spotkań z wyborcami nie tak dawno w Ostrowcu Świętokrzyskim Sławomir Mentzen powiedział ważną rzecz. On rzeczywiście przez lata planował bycie ministrem finansów, natomiast zdał sobie też sprawę, obserwując politykę, że tak naprawdę osobą sprawczą w rządzie jest premier. I minister finansów nie ma aż tak dużo władzy, jak wynika to z ustaw, jak wynika to z rozporządzeń. Ma taką władzę, na jaką pozwoli mu premier. Jednak ta pozycja premiera jest bardzo ważna i myślę, że premier z Konfederacji to jest...
1: Czyli Radosław Sikorski, szef MSZ-u w rządzie Sławomira Mentzena. To brzmi lepiej dla pana.
2: Najlepiej byłoby, gdyby nie było polityków Koalicji Obywatelskiej w przyszłym rządzie, bo ci ludzie się nie sprawdzili, tak myślę.
1: I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dobrego dnia.
1: Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

Trwa środowe wydanie poranka rozgłośni katolickich, 7:09, już za 20 minut godzina 9:00, a przed nami za 3 minuty kolejna rozmowa. Moim i Państwa gościem będzie Janusz Szulc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wszyscy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe powinni zrobić głośniej. Już za chwilę przekażemy Państwu ważne informacje dotyczące naboru wniosków prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym temacie. Podsumujemy także ubiegłoroczną kampanię dopłat, a rolnikom, którzy spóźnili się z wysłaniem wniosków w ramach tegorocznej, wyjaśnimy, co mogą teraz zrobić. Naszym gościem jest pan Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje płatności bezpośrednie i obszarowe za 2025 rok. Jak dużo pieniędzy trafiło na konta rolników?
2: Na konta naszych beneficjentów trafiło obecnie już ponad 18,6 miliarda złotych.
1: Do kogo w pierwszej kolejności trafiło wsparcie?
2: Jak co roku, zarówno w kontekście wypłaty płatności zaliczkowych, jak również płatności końcowych, staramy się wypłacić w pierwszej kolejności pomoc rolnikom, których gospodarstwa położone są na terenach, gdzie wystąpiły niekorzystne warunki klimatyczne lub wystąpiły przypadki siły wyższej. Natomiast trzeba powiedzieć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przelewa nawet do 80 tysięcy przelewów dziennie, co oznacza, że pozostała grupa rolników nie musi czekać, załóżmy tydzień czy dwa tygodnie, również na te płatności.
1: Kiedy zakończy się przekazywanie pieniędzy rolnikom i jaka kwota pozostała do wypłacenia?
2: Praktycznie kampanię 2025 kończymy. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to do wydania decyzji pozostało około 1300 spraw. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dobrostanowe, pozostało nam około 700 spraw. Trzeba powiedzieć, że są to sprawy dość trudne, gdzie występują kontrole krzyżowe, gdzie agencja czeka na dokumenty w zakresie tytułu posiadania działek referencyjnych. Dlatego dajemy maksymalny czas jeszcze rolnikom na to, aby te dokumenty mogli przynieść. Ostateczna kwota do wypłaty jest trudna do określenia, ponieważ w tym momencie też nie wiemy, jaka będzie ostatecznie zakwalifikowana powierzchnia czy liczba zwierząt, ale jest ona już niewielka.
1: Tyle podsumowań, przejdźmy do tegorocznej kampanii. Nabór zakończył się w terminie podstawowym.
2: Tak. 1 czerwiec był terminem, gdzie można było składać wnioski w terminie bezsankcyjnym. Teraz do 26 czerwca możemy nadal składać wniosek, z tym, że pamiętajmy, 26 czerwiec jest ostatnim dniem na składanie wniosków i termin ten nie jest przywracalny.
1: Co z rolnikami, którzy złożą wnioski po 1 czerwca?
2: Tutaj zachęcam, żeby składać te wnioski jak najszybciej. Każdy dzień roboczy w opóźnieniu złożenia wniosku skutkuje 1% redukcją.
1: Czy są jakieś sankcje w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku?
2: Do 16 czerwca możemy wprowadzać zmiany do wniosku w zasadzie bez sankcji. Jeżeli zmiany te nie dotyczą dodawania nowych płatności, nowych powierzchni, to nie będą naliczane sankcje.
1: Powiedzmy, czy tegoroczna kampania różni się, jeśli chodzi o zasady, od ubiegłorocznej?
2: Tak, mamy kilka tak naprawdę pozytywnych zmian. Pierwsza z nich dotyczy normy GAIK-7 i tutaj mamy taką sytuację, że rolnicy, których gospodarstwa są do 30 hektarów gruntów rolnych, są zwolnieni z kontroli i z kar w zakresie zmianowania i dywersyfikacji. Druga bardzo ważna zmiana, zmienił się okres referencyjny zmiany gruntów ornych na TUS i z lat 5 wynosi on obecnie lat 7. I jeszcze jedna bardzo korzystna zmiana dla rolników w kontekście przestrzegania normy GAIK-7, która dotyczy ochrony torfowisk i terenów podmokłych. Tutaj poza obowiązkiem przestrzegania tej normy rolnicy mają również możliwość dobrowolnego wejścia w wsparcie takie rolno-środowiskowo-klimatyczne, gdzie można pozyskać dodatkowe środki.
1: W jaki sposób przyjmowane są wnioski?
2: Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej poprzez aplikację e-Wniosek Plus. Jest ona dostępna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: opowiedzmy, jak wygląda proces pracy agencji po złożeniu przez rolnika takiego wniosku.
2: Już od pierwszego dnia złożenia wniosku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przeprowadza kontrolę kompletności. Przeprowadzamy również kontrole administracyjne, które tak naprawdę mają bardzo szeroki zasięg. Mam tu na myśli to, że każdy wniosek złożony przez rolnika, każda działka rolna, każda działka referencyjna jest kontrolowana w sposób krzyżowy w tym zakresie, czy te deklaracje się nie powtarzają. Wykonujemy te wszystkie kontrole poprzez nasz system Ajax Plus, ale także od roku 2023 ta kontrola polega również na uwzględnieniu monitoringu satelitarnego. Z monitoringu satelitarnego pozyskujemy informacje o prowadzeniu działalności rolniczej przez rolników na danym gruncie. Pozyskujemy również informacje, czy zadeklarowane uprawy, gatunki roślin są zgodne z tym, co wykazuje monitoring satelitarny. Następnie zawsze w przypadku błędów informujemy o tym rolnika. Można te błędy wyjaśnić, złożyć jeszcze odpowiednie dokumenty, tak aby po prostu płatności, które potem będą przekazywane rolnikom, były jak najpełniejsze.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a jest to nabór na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. Jakie są warunki przyznania tego wsparcia?
2: Tak, tutaj mówimy o czterech interwencjach. Jest to zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeżeli chodzi na przykład o zalesianie gruntów rolnych, to musimy mieć plan zalesienia, musimy posiadać tytuł prawny do danych działek referencyjnych. Jeżeli stanowią one współwłasność, to również musimy mieć zgodę współwłaścicieli. W kontekście jakby innych pozostałych tych interwencji zawsze takim kryterium jest odpowiednia ilość drzew, odpowiednia ilość gatunków, które będziemy nasadzać, jak również proporcje pomiędzy tymi gatunkami drzew czy krzewów.
1: Jakie inwestycje będą mogły zostać sfinansowane z przyznanego wsparcia?
2: Poza typowym zakupem sadzonek drzew czy krzewów, również wsparciem objęta jest ochrona tych użytków. Dotyczy ona na przykład stawiania ogrodzenia, stosowania różnego rodzaju repelentów w zakresie ochrony drzew czy krzewów, jak również dostępne są premie pielęgnacyjne w okresie 5 lat.
1: Czemu mają służyć inwestycje leśne i zadrzewieniowe?
2: Przede wszystkim programy te służą ochronie środowiska, że wprowadzamy bioróżnorodność właśnie poprzez różne gatunki drzew czy krzewów. Mówimy również o tym, że te zadrzewienia, zalesienia chronią przed erozją wodną, ale trzeba przede wszystkim sobie powiedzieć, że w tym końcowym efekcie stoi właśnie człowiek, tak, że wszystkie te czynności, które robimy, wdrażamy te programy, służą tak naprawdę ochronie naszego zdrowia, dobrobytu naszym przyszłym pokoleniom.
1: Powiedzmy, do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski.
2: Wnioski w tym przypadku również składamy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-wniosek plus. Składamy je od 1 czerwca do 31 lipca. Następnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma czas na kontrolę kompletności, na przeprowadzenie kontroli administracyjnej złożonych dokumentów i 1 października prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza tak zwaną listę rankingową.
1: Ile pieniędzy przekazano w ramach 3 poprzednich edycji naborów?
2: Jeżeli byśmy mówili w ogóle o istnieniu całych tych programów leśno-zadrzewieniowych, to mówimy o kwocie 2,5 miliarda złotych. Natomiast ostatnie 3 lata płatności wynosiły 14,5 miliona złotych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś pan Janusz Szulc, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Dziękuję ślicznie.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Na tym kończymy środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09. Dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrej i spokojnej środy. Anna Czytowska, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
7: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
8: Kochać, zakochać się można.
1: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest środa, 3 czerwca, godzina 9. Anna Czytowska, jestem z Państwem od samego rana. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Leszek, Maciej i Jan. Słońce wstało o godzinie 4:10, zajdzie 9 minut przed godziną 21. Jeśli chodzi o pogodę, dziś to pierwsza część dnia raczej pochmurna, w drugiej mogą się pojawiać przejaśnienia. Temperatura maksymalna dziś do 21 stopni. Dziś znów także obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed lokalnie występującymi burzami. To ostrzeżenie obowiązuje od 13 do godziny 21. Jutro tylko 18 stopni na termometrach. W kolejnych dniach ma już być coraz cieplej. W niedzielę około 24 stopni. To tyle o pogodzie. Jeszcze zapowiedź rozmowy z gościem dnia. Gościem Kasi Polewko będzie dziś Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Zapraszamy na tę rozmowę o godzinie 9:30. Za 10 minut zrobimy konkurs.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i Zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.

my trochę przedłużamy Dzień Dziecka, ponieważ piękne książki dla dzieci trafiają w Państwa ręce w tym tygodniu. I już za 4 minuty zrobimy kolejny konkurs i książkę Marysia i Cuda Matki Bożej z Pompejów będzie można wygrać, więc bądźcie Państwo czujni, oczywiście bądźcie z nami.

10-letnia Marysia na lekcji katechezy dowiaduje się o nowennie pompejańskiej i sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Do tej pory w sercu dziewczynki od tej pory pojawia się marzenie, aby odwiedzić to miejsce. Plan nie jest łatwy do zrealizowania. Tata Marysi niedawno stracił pracę i cały ciężar utrzymania rodziny spadł na mamę. W takiej sytuacji, gdy liczy się każdy grosz, trudno spodziewać się, że podróż do Włoch dojdzie do skutku. Marysia jednak nie traci nadziei, bo wie, że Matka Boża z Pompejów dokonuje cudów. Niezwykła opowieść o zaufaniu pokładanym w Maryi i o wielkiej mocy nowenny pompejańskiej w tej pięknej historii Marysia i cuda Matki Bożej z Pompejów w książce autorstwa Katarzyny Tempes wydanej przez wydawnictwo Salvator. Książka jest dla dzieci, więc jest też oczywiście ilustrowana. Jeśli ktoś z Państwa chciałby ją otrzymać, proszę szybko zadzwonić do naszego studia, bo to jest nagroda w konkursie Radio Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do naszego studia.

0: a długi weekend, który przed nami zapowiada się pochmurno i deszczowo. Jeszcze dziś lokalnie popada do 35 mm deszczu. Wystąpią także burze z gradem. Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informuje, że jutro w Boże Ciało może przelotnie popadać, a na zachodzie i na wschodzie kraju zagrzmi.
1: W burzach spaść może lokalnie od 15 do 20 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągać do 65 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 18 stopni na wybrzeżu i Podkarpaciu do 25 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni.
0: A w kolejnych dniach kontynuacja dynamicznej pogody. Lokalnie wystąpią burze z silnym deszczem. W większości kraju będzie pochmurno i przelotnie popada deszcz. Jutro 18 stopni tylko na termometrach. W piątek 23, sobotę 22, w niedzielę 24 stopnie. Po 9.30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia. Gościem Katarzyny Polewko będzie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.

0: Nasz gość dnia.
1: Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Zaczniemy od sytuacji, która miała miejsce na ostatniej sesji Rady Sejmiku. Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali pikietę. Byli protestujący mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się paktowi migracyjnemu. Można jeszcze znaleźć na ten spór jakiś złoty środek?
2: Tak, no ta sesja była taka bardzo specyficzna, zresztą już druga w historii tej kadencji, gdzie nasza opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku, nie mając jakichś argumentów przekonywujących, które mogłaby przedstawić na sesji, posiłkuje się środkami z zewnątrz. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w tej tak zwanej pikiecie, później weszli na salę sejmikową. No już może o szczegółach nie będę opowiadał, to nie wyglądało dobrze, nie wyglądało normalnie.
1: Czy to jest konstruktywne? Czy to daje możliwość do takiej konstruktywnej rozmowy?
2: Pani, to wszystko używa się dla walki wyborczej. No jesteśmy cały czas, były marszałek Artur Kosicki, jakby nie opuściła go jeszcze ta frustracja z 7 maja 2024 roku, kiedy wygrał wybory tak naprawdę, a przegrał władzę. To tak to wyglądało. To nie jest moja wina, że nie potrafił zbudować zarządu, że odeszli od niego ludzie. Niemniej jednak nie opuszcza go jeszcze ta emocja i walczy o to, żeby do tej władzy wrócić. I używanie między innymi posiłków z Solidarności, czy z Konfederacji, czy jeszcze innych środowisk, on myśli, że w ten sposób zbuduje tą narrację siły i pokazuje nam, że on będzie pokazywał, bo na sali siedzą ludzie, którzy też razem z nim krzyczą. No, nie wygląda to dobrze. My oczywiście jesteśmy opanowani, spokojni, tam nie robimy jakichś zbędnych ruchów. Jeśli ludzie chcą wejść na salę, to nawet dopuszczamy ich do głosu, oczywiście według wszelkich procedur i rozmawiamy. A odpowiadając bezpośrednio na pani pytanie, czy uda się wypracować
1: jakieś stanowisko?
2: Będziemy coś wypracowywać takiego, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie blokowało nam środków unijnych w województwie. Trzeba pamiętać, że walczymy o sumę prawie 2 miliardów złotych, które można zainwestować ze środków unijnych w województwie i nie chcemy mieć takich sytuacji, jak na przykład w naszej Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, gdzie złożyliśmy projekt do programu Feniks, a Ministerstwo Kultury odrzuciło nam wskutek tego, że był przyjęty ten pakt właśnie nie przyjęty, tylko te stanowisko dotyczące paktu migracyjnego w Polsce, w naszym województwie, uznano to jako akt dyskryminacyjny, niezgodny z przepisami Unii Europejskiej i tych środków nie otrzymaliśmy. Dzięki Bogu, że uchyliliśmy ten pakt, ponieważ wczoraj otrzymaliśmy informację, że nasze odwołanie i złożyliśmy oczywiście odwołanie od tej decyzji Ministerstwa Kultury do Ministerstwa Funduszy i Ministerstwo Funduszy uchyliło decyzję Ministra Kultury i w tej chwili sprawa będzie procedowana jeszcze raz. Czyli mamy nadzieję, ja nie mówię, że nie przesądzam, ale mamy nadzieję, że z pozytywnym echem się to wszystko odbije.
1: Bo kluczowe słowo, które pojawia się w tej całej sytuacji, w tym sporze, to jest bezpieczeństwo województwa podlaskiego. Czy my o tym bezpieczeństwie dzisiaj możemy mówić?
2: Możemy.
1: Na tym spotkaniu pojawiały się transparenty typu pieniądze za bezpieczeństwo i tym podobne.
2: To są takie hasła wyborcze. No ja mówię, tam ci ludzie, którzy nawet może oni w dobrej wierze to robili, prawda, ale byli wykorzystywani przez ludzi, polityków. To nie wyglądało dobrze, aż mi szkoda było. Ale takie to są reguły władzy. No wie pani, dochodzenie do władzy czasami jest bardzo brutalne. No i tutaj mamy taki właśnie obraz człowieka, który na siłę nawet zakłócając porządek, jest w stanie ogłosić, że ma jakieś hasła, że chce je wprowadzić w życie, że się czemuś przeciwstawia.
1: A przejdźmy do tego bezpieczeństwa właśnie jeszcze.
2: A my, no właśnie o to chodzi. Ja powtarzam tak. Na pewno przyjmiemy stanowisko. Na pewno jesteśmy przeciwni relokacji z tego względu, że jesteśmy zwolnieni z tej relokacji migrantów ze względu na to, że przyjęliśmy taką dużą ilość Ukraińców. I to nas nie dotyczy. Ten pakt oczywiście jest do końca roku, później będzie przedłużany, bo takie są reguły. I my się nie obawiamy żadnych migrantów. Jesteśmy, tak, ja już tu 1000 razy mówiłem, w Radio Nadzieja również, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji. Nie po to wspieramy ten kordon, który jest na granicy wschodniej. On też powoduje, że liczba migrantów nielegalnych jest coraz mniejsza. Praktycznie zerowa, jeśli chodzi o przejście przez granicę tutaj z Białorusią. Ale jesteśmy też za tym, żeby ci wszyscy, którzy legalnie wjadą do Polski, spełnią wszelkie procedury i chcą w Polsce pracować i tworzyć naszą gospodarkę albo współuczestniczyć w naszym życiu społecznym, to nie należy im bronić.
1: Można połączyć bezpieczeństwo i pieniądze unijne, środki?
2: Można połączyć bezpieczeństwo i środki unijne, jeżeli podejmiemy mądre stanowisko, bo na pewno napiszemy, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, bo jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, ale też nie będziemy używać sformułowań, które uniemożliwią nam pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, bo tak jak powtarzam, potrzebujemy cały czas tych środków, potrzebujemy środków na rozwój infrastruktury i potrzebujemy środków na bezpieczeństwo, bo ta przyszła perspektywa unijna, tak bardzo mocno związana z tym systemem dual use, plus do tego też środki finansowe starczy, będą służyły bezpieczeństwu i wzmocnieniu naszych sił militarnych, ale też wzmacnianiu infrastruktury. I nie możemy na zasadzie jakiegoś stanowiska przyjętego uniemożliwiać rozwój naszego województwa.
1: A czy jesteście w stanie zagwarantować, że da się wypracować te wspólne stanowisko ze wszystkimi radnymi?
2: Myślę, że tak. Właśnie dlatego skierowaliśmy to z powrotem do wnioskodawcy, po to, żeby między innymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego to przedyskutować, skonsultować z różnymi radami, które funkcjonują na terenie województwa podlaskiego, również z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj nie znowu nie użyć jakichś sformułowań, które odrzucą nam środki finansowe. Także wydaje mi się, nasz marszałek chce to przedyskutować też w Unii Europejskiej. 12 czerwca się udaje do Brukseli z odpowiednimi urzędnikami. Także wydaje mi się, że zrobimy to tak, żeby było dobrze.
1: Więc czekamy na to, żeby było dobrze. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął stanowisko dotyczące inicjatywy wspominanej już Unii Europejskiej. Strategia dotycząca prawa do pozostania. Twój region, twoja przyszłość. Chodzi w skrócie o to, żeby młodzi ludzie chcieli pozostać w Podlaskiem. Co jest z pana marszałka perspektywy do poprawy? Który czynnik jest kluczowy, który decyduje o tym, że ten młody człowiek chce tutaj zostać albo szuka tego przysłowiowego chleba gdzieś indziej.
2: Trzeba pamiętać, że jesteśmy przed nową edycją finansowania lata 2028-2036 i w tej chwili w Unii Europejskiej tworzą się wszelkiego rodzaju

0: to jest taki nowy obszar tematyczny, w którym Unia Europejska chce szerzyć zasadę, że człowiek ma prawo do pozostania w miejscu, w którym jest jego dom, prawda? Czyli a wszelkie opuszczenie tego domu może nastąpić wówczas, kiedy będzie to jego zdecydowany wybór, prawda? Jego własny osobisty, a nie powodowany na przykład tym, że nie ma pracy, tym, że jest słaba infrastruktura, tym, że nie ma dostępu do kultury, prawda, czy innymi czynnikami, które jakby uniemożliwiają mu funkcjonowanie w danym miejscu. A więc w tym obszarze też tutaj cały czas, wczoraj marszałek zresztą przedstawił to na zarządzie województwa, na specjalnej konferencji, w tym obszarze też będą prawdopodobnie priorytety, w którym będziemy mogli wydawać środki finansowe. No oczywiście, no przede wszystkim chodzi tutaj o to, żebyśmy cały czas wspierali miejsca pracy, które są w miejscach, które są wyludniane, które się wyludniają, bo naturalnie widzimy, w których miejscach ludzie jakby opuszczają ze względów ekonomicznych czy innych powodów, o których mówiłem.
1: Czyli to ten czynnik ekonomiczny jest kluczowy, który decyduje?
0: Myślę, że tak, czynnik ekonomiczny trzeba na przykład, dlaczego opuszczają mieszkańcy wsi właśnie środowiska wiejskie z tego powodu, że rolnictwo to już tak naprawdę 13% funkcjonowania. Są duże areały ziemi, prawda, są duże hodowle, rolnictwo dzisiaj wygląda całkowicie inaczej i ci, którzy nie są w stanie konkurować, no niestety, jeżeli nie ma miejsc pracy innych w tym miejscu, niestety muszą szukać czegoś innego, to jest jakby naturalny pęd.
1: A wykluczenie komunikacyjne? To jest ten problem?
0: Myślę, że...
1: Bo jeśli nie ma tego wykluczenia komunikacyjnego, to przecież są rodziny, które decydują się mieszkać w mniejszych miejscowościach, ale jeśli jest dojazd dobry, czy to pociągiem właśnie, czy są drogi takie, jakie powinny być, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej funkcjonować takiej rodzinie.
0: Tak
1: nawet
0: jest.
1: Jeśli żyje w mniejszej
0: tak jest. Wykluczenie
1: wiosce.
0: Komunikacyjne jest jednym z tych punktów, o których mówił wczoraj marszałek, gdzie trzeba walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, bo dzisiaj, czy na przykład z dostępem do lekarza, prawda? No wiadomo, że trudno w każdym miejscu budować jakieś zaplecze zdrowotne.
1: Ale to też skłania się do dojazdu, dobrego dojazdu.
0: Dlatego będzie to jednym z priorytetów umożliwienie lepszego dostępu do transportu i będzie to przez Unię Europejską wspierane. Tam, gdzie widzimy, że ludzie wskutek właśnie tej blokady transportowej opuszczają to miejsce, to będzie wsparcie właśnie możliwości transportowych. Podobnie właśnie z ochroną zdrowia. Będziemy podejmować decyzje, kroki, żeby po pierwsze wzmacniać placówki zdrowia, ale też właśnie umożliwić dostęp do lepszego transportu, do ochrony zdrowia. Także jest tych priorytetów tam chyba 7.
1: Tak, 7 postulatów.
0: To jest sprawa całkowicie nowa. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wczorajszej konferencji prasowej marszałka województwa. To sprawa jest nowa, wczoraj przyjęta przez zarząd województwa. Na pewno w tej przyszłej edycji finansowania będzie ta przestrzeń i priorytety do finansowania, które związane są z tym prawem Right to Stay.
1: Nawiązałam do tego wykluczenia komunikacyjnego, bo Łomża już za chwilę nie będzie tą czarną kulką na mapie Polski, bo ta kolej wraca. Widzi pan, jak postępują te prace? Zwraca pan marszałek na to uwagę?
0: Nie, pięknie. Dzisiaj mamy 3 czerwca, a za 11 dni wjedzie tam pierwszy pociąg. Prawdopodobnie już 13 wieczorem, w nocy. Oczywiście właścicielem tego pociągu będzie województwo podlaskie, bo my wykupujemy bo to będzie pociąg Polregio. I następnego dnia, krótko przed godziną 6, pojedzie ten pociąg do Białegostoku. Takich pociągów będziemy mieli 4 pary. Do tego będą pociągi do Olsztyna, oczywiście do Ostrołęki, cały czas śniadowo. Wszystkie stacje, które są pod

0: drodze. Także tak, to jest właśnie to, o czym pani wcześniej mówiła, tym right to stay, czyli będziemy wspierać te ośrodki, w którym wykluczenie komunikacyjne następuje, jest. Łomża już nie będzie tym przykładem, bo to było jedno z większych miast w Polsce, które tego dostępu do kolei pasażerskiej nie miało. Trudno mi dzisiaj mówić o całej tej narracji kolejowej w Łomży, bo wszyscy tym żyją, prawda? Wszyscy o tym mówią, tych ojców sukcesu mamy już chyba, ja nie wiem, ponad tuzin.
1: A to zawsze tak jest.
0: Bo to każdy chce przyłożyć swoją cegiełkę.
1: To tylko porażka jest sierotą.
0: Tak. Tutaj to już nawet jakieś billboardy wiszą, plakaty gdzieś tam. Kto to
1: Ale
0: zrobił?
1: Ale trzeba przyznać, że to jest zasługa wielu, wielu lat pracy.
0: To jest zasługa wielu lat pracy, zasługa też wielu opcji politycznych, bo to był rok 2009, gdzie wymyślono tak zwany program Kolej Plus, prawda, gdzie czyli uzupełnianie, program uzupełniania tego systemu kolei regionalnej lub lokalnej. Później województwo podlaskie, bo to my, Urząd Marszałkowski, weszliśmy do tego programu. Daliśmy też środki finansowe z Unii Europejskiej dla PLK i PKP, żeby opracowali dokumentację. Później przyjęto nas do tego programu, oczywiście. W zeszłym roku, kiedy wizytował premier Donald Tusk Łomżę i był na kolei, zmieniono termin realizacji, bo pierwotnie, ja wiem, bo ja jestem w Urzędzie Marszałkowskim, a Zarząd Województwa i Urząd Marszałkowski jest partnerem tego projektu. Między innymi 65 milionów złotych musimy zapłacić, między innymi za naszego udziału. Całość to jest 430 i zmieniono termin nie do bo pierwotnie miało być to rok 2030, a zmieniono na rok 2026, a więc szybki postęp. Także mówię, poprzednia opcja wymyśliła projekt, a myśmy go tak naprawdę wykonali. Także
1: i wam przypadnie zaszczyt otwarcia tej kolei, ale zaprosicie kolegów z Prawa i Sprawiedliwości?
0: Oczywiście, to wszystko jest otwarte. Tu nikt nie ma prawa do tego, żeby zostać w domu. To myślę, że to takie jest wielkie święto, że powinniśmy się nim dzielić. Tym bardziej, że to jest nasze wspólne dzieło. Ja nie mówię, ja nie wieszam plakatów, że to ja zrobiłem, czy ktoś zrobił, tylko mówię, to jest nasze wspólne dzieło. I wydaje mi się, że wspólnie powinniśmy się z tego cieszyć, a nie przy okazji jeszcze tej kolei dzielić.
1: Więc to wszystko, drodzy państwo, 14 czerwca w Łomży, ale wcześniej będzie festyn w Konarzycach. Pan marszałek się wybiera?
0: Tak, festyn w Konarzycach. Mamy tych imprez naprawdę bardzo dużo w tym okresie późno-wiosennym. Jak otwieram strony internetowe, to tu coś i każdy organizuje.
1: I każdy zaprasza. I zauważyłam taką zależność, że jak każdy zaprasza i jest pan marszałek na tych wydarzeniach właśnie, to zawsze pada takie słowo od samorządowców: panie marszałku, liczymy na wsparcie, liczymy na dodatkowe pieniądze, na zadania, inwestycje. Pytanie, te pieniądze są, będą?
0: Tak, przecież w ramach kultury województwa podlaskiego, a w szczególności promocji, naprawdę wydajemy potężne pieniądze na wszelkiego rodzaju eventy i wydarzenia, które są w naszym województwie. Chcemy, żeby ludzie nie żyli tylko pracą, ale też korzystali z dóbr kultury i dlatego te imprezy mogą zafunkcjonować. Chociażby, nie wiem, teraz ta wirująca strefa, która w Łomży będzie, to też jest dofinansowanie samorządu województwa, wszelkiego rodzaju inne muzyczne dni Drozdowo-Łomża, dni kultury kurpiowskiej. My finansujemy wszystkie ważne wydarzenia kulturalne, które na ziemi łomżyńskiej się odbywają i w całym regionie również. I między innymi dzięki temu mogą one być. A o festynie, o którym pani mówi, to jest nasze wspólne partnerstwo z gminą Łomża, gdzie już w tą niedzielę, szanowni państwo, w tą niedzielę będzie się kończył długi weekend. Zapraszamy na potężny festyn w Konarzycach, w którym będzie zbudowane przez gminę Łomża miasteczko kół gospodyń wiejskich. Będzie oczywiście scena. Na scenie będą artyści wszelkiego rodzaju już od godziny 12, a też przy okazji gmina będzie obchodzić stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Wiele eventów tam się w tym wydarzeniu łączy. No i my jesteśmy sponsorami jako Urząd Marszałkowski ostatniego koncertu, czyli występu zespołu Akcent i Zenka Martyniuka. Myślę, że postaci nie trzeba reklamować.
1: Akurat w województwie podlaskim na pewno nie.
0: Tak, na ziemi łomżyńskiej również. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Powtarzam, gmina Łomża i województwo podlaskie. A jeszcze również trochę przedłużony Dzień Dziecka, bo to też będzie w tym czasie. Także myślę, że będzie ładna pogoda i miło Państwo spędzą czas. Zapraszamy wszystkich Łomżyniaków i wszystkich mieszkańców powiatu łomżyńskiego i też naszego regionu.
1: Więc okazji do świętowania jest. Bardzo dziękuję. Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.

Nawet 5000 policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach i o tych policyjnych przygotowaniach do tych kilku dni wolnych i długiego weekendu czerwcowego. O tych przygotowaniach powiem w wiadomościach o 10 już za 3 minuty. Tonight.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
2: Kontrole, przenośne radary i trzeźwość kierowców. Policja rozpoczyna akcję Bezpieczny Długi Weekend. To wyjątkowe świadectwo wiary. Już jutro procesję Bożego Ciała. W Łomży zakończyło się mycie wiat przystankowych. Kontrole, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5000 policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów i trzeźwość kierowców.
3: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
2: Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi między innymi o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości.
3: Mówimy o wszelkiego rodzaju zachowaniach, które skutkują powstawaniem wypadków drogowych, czyli mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o przekraczaniu prędkości, o nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale podczas każdej kontroli będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach, w tym dzieci, czy są one przewożone w specjalnych fotelikach.
2: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło 17 osób.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Będzie to kolejna okazja do publicznego wyznania wiary. Już jutro ulicami polskich miast, miasteczek i wiosek przejdą procesje Bożego Ciała. Tego dnia miejscem szczególnym na mapie Polski będzie Myszyniec. Myszyniecka procesja łącząca wiarę z kulturą kurpiowską została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Chcemy, żeby to było piękne świadectwo wiary, które pozna cała Polska, mówi Radiu Nadzieja proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski.
4: Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary, wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna, nasza nadzieja i jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
2: Uroczystość Bożego Ciała w Myszyńcu rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11.
4: Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13. Od godziny 13 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13.30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy.
2: Msza święta, jak i procesja będą transmitowane przez Telewizję Polską. Zielona energia w powiecie łomżyńskim wkracza w nowy etap. Związek Powiatowo-Gminny Łomżyńskie Forum Samorządowe rozpoczął bowiem kolejny etap projektu mającego wspierać budowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Wiceprezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Anna Gawrych wyjaśnia, na czym polegają główne założenia projektu.
5: Bardzo duży projekt opiewający na ponad 18 milionów złotych. Jego nazwa brzmi: samorządy wspierają poprawę wykorzystywania energii z OZE, budujemy magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła. I ten projekt realizujemy już blisko 2 lata. Namawiamy mieszkańców makroregionu do budowania instalacji magazynów energii, magazynów ciepła, ale także są te zadania poboczne, czyli wyjazd studyjny, gdzie zabraliśmy samorządowców naszego regionu po to, żeby doświadczyli, jak działają elektrownie wodorowe, jak można inwestować w takie nowoczesne systemy.
2: Przewodniczący Rady Gminy Zbójna Mariusz Nicewicz ocenił, że projekt cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, którzy chcą inwestować w OZE.
6: Też mieszkańcy zauważają, że jednak to nie są jakieś tam puste słowa i puste tabelki, tylko już jakieś oszczędności, już jest większa kultura ekologiczna, czyli wiemy, że musimy tą planetę naszą zostawić jednak dla naszych przyszłych pokoleń w lepszym stanie, żeby już o tą przyrodę dbać. W gminie Zbójna mieszkańcy chętnie przystępują do programów ekologicznych, jeśli chodzi o fotowoltaikę, o magazyny energii.
2: Celem projektu jest montaż 450 urządzeń magazynujących energię i ciepło w gospodarstwach domowych gmin powiatu łomżyńskiego, a także gmin Kolno, Sokoły i Zambrów.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Dokładne czyszczenie i dezynfekcja. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży zakończyli mycie wiat przystankowych. Czyszczenie obejmowało usunięcie zabrudzeń z szyb, zadaszeń oraz siedzisk, mówi dyrektor zakładu Marek Olbryś.
7: Każdy przystanek musi być dwukrotnie w czasie roku dokładnie umyty, tak żeby ta dezynfekcja była skuteczna, ale też napisy różnego rodzaju. No to nie jest takie łatwe do usunięcia, trzeba dużo sprzętu i można powiedzieć pracy ludzkiej, żeby doprowadzić. I tu taki apel, że to jest nasze dobro wspólne. I ja apeluję tak o dbałość, jest czysto, schludnie, ładnie, to ludziom chce się usiąść na ławeczce, posiedzieć i poczekać na środek transportu.
2: W Łomży do dyspozycji mieszkańców jest ponad 150 wiat przystankowych.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Pierwsza część dnia w regionie była pochmurna, w drugiej nieco więcej przejaśnień. 18 stopni na termometrach teraz, 21 to temperatura maksymalna w nocy, spadnie do 12. Jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu, maksymalnie jutro 19 stopni.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Marszałek Województwa Podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy Szkole Podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
9: Kochać, zakochać się można.
8: Po reklamie.

0: Kask pozwala ograniczyć lub uniknąć poważnych uszkodzeń mózgu. Dziś wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. Ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie, dr Łukasz Rakas, podkreśla, że w czasie wypadku niechroniona kaskiem głowa przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg.
1: Energia, którą mamy, tą kinetyczną energię, musimy ją przekształcić w jakąś inną energię i ona jest pochłonięta przez coś. Jeżeli to jest, są nasze tkanki i nasz mózg, no to niestety tam dochodzi do urazu. Jeżeli możemy zrobić taką prostą interwencję, jak założyć kask, który ma się połamać, ma się zniszczyć, ma tą całą energię pochłonąć, to o tyle mniej energii musi pochłonąć nasz mózg i o tyle mniejsze będziemy mieli uraz. To jest taka prosta interwencja, a tak skuteczna.
0: Lekarz przywołuje znane powiedzenie o osobach, które uczestniczyły w wypadkach w kasku.
1: Jest dużo osób, które żałowały, że nie miały kasku na głowie, ale nie ma osoby, która by żałowała, że ten kask miała na głowie. To jest prosta odpowiedź. To może nam się nie zdarzyć, ten wypadek, za każdym razem jak wyjeżdżamy i oby nie. Natomiast ten jeden raz, kiedy ten wypadek nam się zdarzy, jest wart tego, żeby ten kask nosić na głowie przez cały czas.
0: Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu spoczywa na rodzicach dziecka. Mogą otrzymać mandat do 100 zł.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Rowerzyści z Ostrołęki oficjalnie walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski dla swojego miasta. Miłośnicy dwóch kółek przejechali trasę liczącą ponad 11 kilometrów. Rowerowa, stolica Polski to ogólnopolski konkurs skierowany do miast i gmin. Uczestnicy zbierają kilometry pokonane na rowerze za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, która zapisuje każdy przejechany dystans. Każdy kilometr trafia na konto wybranego miasta, zwiększając jego dorobek w klasyfikacji generalnej. Mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
1: Przez cały czerwiec mieszkańcy Ostrołęki będą zbierać punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie. Cel jest jasny: pokazać rowerową siłę miasta i wykręcić na dwóch kółkach jak najlepszy wynik. W ubiegłym roku Ostrołęka znalazła się na wysokim 9. miejscu w kraju. Wynik był wyraźnym sygnałem dla władz miasta, że infrastruktura rowerowa jest potrzebna i warto w nią inwestować. Na terenie miasta jest ponad 30 km ścieżek rowerowych. Cały nasz podregion Ostrołęki jest pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Zajmuje trzecie miejsce w Polsce z wynikiem 13,2 km dróg rowerowych na 10 tysięcy mieszkańców.
0: Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, założyć konto, wybrać kategorię rywalizacji, następnie miasto oraz grupę, w której chce się zdobywać kilometry. W rywalizacji bierze także udział miasto Łomża.

32 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę. Za 9 minut na naszej antenie audycja z cyklu Sprawę mnie na lewo.

0: nie na lewo.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym taką troszkę stronę praktyczną działań, ale na płaszczyźnie prawnej oczywiście, poruszyć, a mianowicie jakie działania, jakie czynności powinniśmy podjąć w sytuacji, kiedy mamy chęć, zamiar zakupu, zakupić nieruchomość. Bardzo nam się podoba, w pięknym miejscu, działka, czy to przy lesie, z pięknym widokiem, czy też na jakimś osiedlu domków jednorodzinnych, czy też po prostu jest to działka gruntu rolnego, która jest dobrze położona, lub też z innych względów, czysto takich rolniczych, jesteśmy zainteresowani zakupem takiej nieruchomości, czy to jest też mieszkanie, które byśmy chcieli zakupić, własnościowe. W związku z tym, co zrobić, żebyśmy się, jak to przysłowo, no, określając brzydko, no, nie wkąpali się, żeby jakieś nie weszli, jak to się mówi, przenosili na minę w związku z zakupem nieruchomości, bo okazuje się, że jest atrakcyjna cena i chcielibyśmy dokonać transakcji zakupu. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy owa nieruchomość ma księgę wieczystą. Większość w tej chwili nieruchomości, głównie gruntowych, czyli takich, no, działek, ma założoną księgę wieczystą i w sytuacji chęci zakupu powinniśmy uzyskać informacje od ewentualnie sprzedającego numer księgi wieczystej. I następnie wejść. W tej chwili nie jest to trudne, nie trzeba, prawda, udawać się do sądu, gdzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych odszukać lub też pisać, oczywiście z opłatą, żeby uzyskać dokument, który da nam możliwość sprawdzenia księgi wieczystej, ale możemy to zrobić internetowo i w internecie przeszukać, bo wszystkie księgi wieczyste właśnie zostały tak, no, możliwość ich sprawdzenia jest w internecie i po numerze księgi wieczystej możemy ustalić, no, treść księgi wieczystej. Oczywiście nie ma tam zawartości wszystkich dokumentów, które są w tej księdze wieczystej, ale w tych działach niezbędnych nam informacyjne oczywiście znajdziemy. I księga wieczysta składa się z czterech działów. W pierwszym dziale to jest informacja o samej nieruchomości, czyli tam jest adres na przykład tej nieruchomości, numer działki, powierzchnia gruntu, przeznaczenie, jeżeli chodzi o mieszkalną, to liczba pomieszczeń, jak również to jest tak zwany pierwszy dział. Drugi dział to jest własność. Tam jest wpisana osoba, kto jest właścicielem nieruchomości, bo często, co z praktyki wiem, zdarzały się sytuacje, że ktoś chętnie sprzedaje, okazuje się, że w księdze wieczystej, owszem, jest wpisany właściciel, ale jest to na przykład ojciec sprzedającego, który nie żyje. No ale mówi, no to było taty, teraz ja jestem tutaj następcą i ja chcę sprzedawać tą nieruchomość. No wszystko ładnie może być pod warunkiem, że przeprowadzone zostało postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu i może się okazać, że nie tylko syn, ale rodzeństwo tego, czyli dzieci zmarłego, a często i małżonek zmarłego, czyli w tym wypadku żona, również są współwłaścicielami i tylko wszyscy współwłaściciele mają prawo dysponować własnością, czyli ewentualnie do aktu notarialnego powinni stanąć wszyscy współwłaściciele lub też jeden, ale dysponujący pełnomocnictwami stosownymi od pozostałych. Czyli w tym wypadku ustalamy, kto jest właścicielem, jeżeli osoba, która chce sprzedać, rzeczywiście

0: się widnieje w księdze wieczystej jako właściciel, nie ma ku temu żadnych przeszkód. No, ale często zdarza się, że taki sprzedający nam pokazuje tylko jakby te dwa pierwsze działy, czyli jaka to działka, gdzie położona i kto jest właścicielem. Ale my powinniśmy sięgnąć do działu trzeciego i czwartego i sprawdzić, czy dana nieruchomość nie jest obciążona na przykład prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich, na przykład służebnością jakąś, czy to służebność mieszkania, czy przez tą działkę została sądownie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu i na rzecz osoby trzeciej, która, prawda, nie jest stroną tej umowy sprzedaży. No i ta działka, no samo przejście, że ktoś mógłby lub też przechodzi lub przejeżdża przez tą działkę, oczywiście automatycznie wartość tej działki jest niższa, no i korzystanie z tej działki jest zdecydowanie utrudnione, bo ponieważ przez działkę prowadzi droga lub też służebność osobista na rzecz, czyli może polegać na tym, że osoba, na rzecz którą ustanowiono tą służebność, może korzystać z tej działki i nawet przy sprzedaży ta służebność będzie w dalszym ciągu obciążała, bo ta służebność jest służebnością związaną z tą nieruchomością. No i pamiętajmy również, czy tam nie ma ograniczeń, na przykład wpisów dotyczących prawa pierwokupu, no i innych jakichś tego typu spraw. I w czwartym dziale tak zwane hipoteki. Może się zdarzyć, że ta nieruchomość jest obciążona hipoteką, ale też jest wpis hipoteki, ale sprzedający mówi: ta hipoteka już została dawno temu spłacona, w związku z tym tej w zasadzie ta hipoteka już nie obowiązuje. Ona obowiązuje, no jeżeli taki wpis istnieje, ona obowiązuje. Owszem, wierzyciel, ten były wierzyciel, który zabezpieczył własne roszczenie o spłatę jakiegoś długu, czy to bank był, czy to prywatna pożyczka i zabezpieczył hipoteką na tej nieruchomości, został spłacony. Żeby wykreślić ten wpis hipoteki, musi wyrazić na to zgodę, czyli czy to bank, czy to ta osoba fizyczna musi złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na wykreślenie tej hipoteki z tej księgi wieczystej. Co oznacza, że ten obowiązek, nawet jeżeli już jak mówię, hipoteka zabezpieczała kredyt, który został spłacony, i tak trzeba dokonać tych czynności w Wydziale Ksiąg Wieczystych i tutaj właściwej dla miejsca położenia nieruchomości, czyli ten sąd, ta właściwość sądu rejonowego, na którym jest położona nieruchomość, jest właściwy do tego, żeby taką hipotekę wykreślić. I tutaj może powstać pewna niedogodność, a mianowicie, że kupimy nieruchomość, gdzie jest wpisana hipoteka, a jednocześnie już jak gdyby ona nie zabezpiecza, bo kredyt został spłacony, ale czynności związane z wykreśleniem, no trochę trwają. A na przykład chcemy wziąć kredyt z banku na budowę domu właśnie na tej działce, ale bank mówi, no chcemy też ustanowić hipotekę na zabezpieczenie tego kredytu. No, ale no, przynosimy wypis księgi wieczystej aktualnej, gdzie jesteśmy wpisani już jako nowi właściciele, ale ta hipoteka stara istnieje. I bank powie, no nie możemy zabezpieczyć, nie możemy udzielić kredytu, bo niestety wcześniejsze hipoteki mają pierwszeństwo przed tymi późniejszymi, czyli my nie wiemy, czy ona została spłacona. W związku z tym wykreślenie powoduje, że takiej hipoteki, takiego zabezpieczenia nie ma. Pamiętajmy również jeszcze o obowiązkach i takich rzeczach, które trzeba sprawdzić spoza ksiąg wieczystych. A mianowicie w szczególności powinniśmy sprawdzić wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych. To są prowadzone w starostwach powiatowych, w wydziałach geodezji. Różnie to się nazywa, ale to Wydział Geodezji to prowadzi. Również powinniśmy w stosownym urzędzie gminy, tam gdzie jest położona nieruchomość, sprawdzić, plan zagospodarowania przestrzennego, czyli kupujemy działkę z zamiarem zbudowania na przykład domu jednorodzinnego, okazuje się, że w planie zagospodarowania przestrzennego ten grunt przeznaczony jest zupełnie pod coś innego i nasza wizja, plany nasze związane z budową takiego domu nie mogą być zrealizowane, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam budowę zupełnie inne jest przeznaczenie tego gruntu. Jeżeli planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, powinna być decyzja o warunkach zabudowy, czyli jeżeli nawet takiej decyzji nie ma, powinniśmy się zwrócić do urzędu gminy jeszcze przed zakupem. Czy na tej działce jest możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowych zgodnie z naszą wolą, czyli w tym przykładzie wybudowania domku jednorodzinnego. No i tak na koniec, jeżeli udajemy się do przepraszam bardzo, do notariusza, pamiętajmy zabrać ze sobą dowód osobisty i wszelkie dokumenty związane z tą nieruchomością. Tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień.
1: Z prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szynowski.
2: Po reklamie.

0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości, przedstawię jej Katarzyna Polewko.
1: Łomżyńscy policjanci odnaleźli skradzione BMW oraz zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież auta. Prezydent Mariusz Chrzanowski upamiętnił dziś pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Sezon na wypoczynek rozpoczęty. Mazowsze startuje z kampanią Czarne Punkty Wodne. Łomżeńscy policjanci odnaleźli skradzione BMW oraz zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież auta. 31-latek i jego 27-letnia partnerka odpowiedzą nie tylko za kradzież. Funkcjonariusze znaleźli bowiem u nich także narkotyki. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: W minionym tygodniu łomżeńscy policjanci otrzymali zgłoszenia o skradzionym BMW. Właściciel auta nie do końca potrafił określić okoliczności, w jakich doszło do kradzieży. Okazało się, że w chwili zdarzenia był pod mocnym wpływem alkoholu. Mundurowym udało się ustalić, że za kradzieżą stoi para z Łomży. W trakcie policyjnych czynności wyszło na jaw, że 31-letni mężczyzna wraz ze swoją 27-letnią partnerką dosiedli się pod sklepem do pijanego mężczyzny. Nawiązali rozmowę, a gdy wywnioskowali z niej, że jest on właścicielem BMW, postanowili mu pomóc. Odprowadzili go do domu, a w międzyczasie zabrali kluczyki od jego samochodu, którym odjechali.
1: Cel pary był prosty. Skradziony samochód należy sprzedać.
2: Szybko znaleźli również kupca na BMW, mówiąc, że samochód jest świeżo sprowadzony z Niemiec i dlatego nie ma jeszcze tablic rejestracyjnych ani kompletnych dokumentów. Wzięli też zaliczkę w wysokości 1500 zł. Podczas zatrzymania złodziei BMW policjanci znaleźli u nich narkotyki w postaci amfetaminy. Oboje trafili do policyjnej celi, a samochód został odzyskany przez łomżyńskich mundurowych.
1: Oboje usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków oraz kradzieży samochodu z włamaniem. Za te przestępstwa grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 31-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dlatego tym razem odpowie w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Jak co roku przedstawiciele władz miasta wraz z lokalnymi parlamentarzystami złożyli kwiaty pod umieszczoną na budynku łomżeńskiego ratusza tablicą upamiętniającą pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne, które przeprowadzono 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił Radiu Nadzieja, jak ważna jest pamięć o przełomowych momentach polskiej historii.
4: I my już od wielu lat staramy się ten dzień w sposób taki szczególny poprzez złożenie właśnie kwiatów upamiętnić, żeby też pokazać przyszłym pokoleniom, że o tę demokrację trzeba było walczyć, o te wartości, które dzisiaj wyznajemy. Również wiele osób poświęciło swojego kawał życia i warto na pewno o tych osobach pamiętać i cieszyć się z tego, że możemy żyć w wolnej Polsce.
1: Poseł na Sejm RP Bogumiła Olbryś przypomniała o członkach antykomunistycznej opozycji, którzy sprzeciwiali się reżimowi.
5: Po raz pierwszy uwolniliśmy się od jarzma właśnie komunizmu, socjalizmu. Dobrze, że tak się stało. Dzisiaj mamy naszą ojczyznę wolną, demokratyczną. Staramy się każdego dnia, żeby tej wolności, suwerenności strzec. I dzisiejsze kwiaty są symboliczne dla tego wydarzenia, dla tej daty, ale są też dla hołdu, dla tych wszystkich, którzy dali daninę czasami zdrowia i życia, żeby właśnie Polska była tym krajem wolnym i takim suwerennym.
1: W uroczystości upamiętnienia przypadającej jutro rocznicy udział wzięli także między innymi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński, przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała czy posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sezon na wypoczynek rozpoczęty. W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, a ponad 1/3 tych wypadków wydarzyła się podczas wakacji. Aby poprawić bezpieczeństwo nad wodą, samorząd województwa wspólnie z policją wyznacza tak zwane czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla wypoczywających. O szczegółach mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Ta nasza akcja czarnych punktów nad wodą. Oznaczamy te miejsca, w których miały miejsce takie tragiczne wydarzenia i staramy się co roku po prostu odnawiać te oznaczenia, a tam, gdzie nastąpiło jakieś tragiczne wydarzenie, stawiać nowe. W tej chwili na Mazowszu mamy 114 tych punktów, sami w Warszawie jest 26, więc no, to jest apel taki o rozsądek, o jakąś wyobraźnię, o to, żeby niepotrzebnie nie tracić życia. Ja też zawsze apeluję o to, żeby nie skakać w znanych miejscach na głowę do wody.
1: Jak podkreśla Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, liczba utonięć wciąż jest wysoka.
7: Niestety te utonięcia rok w rok, tak jak zresztą obserwujemy statystyki, one cały czas są i jest to, zawsze będzie to liczba, która nie będzie nas satysfakcjonowała, w sensie to będzie liczba dla nas zła. Wymarzona liczba, którą bardzo byśmy chcieli osiągnąć, jest to oczywiście zero, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że bardzo trudno jest to osiągnąć, jednak cały czas nad tym pracujemy, jeśli chodzi o wybieranie się nad zbiorniki wodne, aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
1: Oprócz wyznaczania czarnych punktów, samorząd województwa mazowieckiego wspiera również jednostki zajmujące się ratownictwem wodnym. W tym roku jest to blisko 1,5 miliona złotych, które trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Beneficjentem jest m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A na termometrach w regionie 18 stopni, temperatura maksymalna nieco wyższa, bo do 21 stopni w nocy, spadnie do 12 jutro. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu na termometrach tylko od 18 do 19 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Środa, 3 czerwca dziś i już 6 minut po godzinie 11 spędzają Państwo ten dzień oczywiście z Radiem Nadzieja. Przed nami audycja z cyklu Zasmakuj w Łomży. Zapraszam ponownie w imieniu Kasi Polewko już o godzinie 11.15.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, 3 Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Radny Piotr Chmielewski jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy. Miło was widzieć ponownie.
2: I słyszeć również. I widzieć, i słyszeć, bo jeśli ktoś chce nas oglądać, to wystarczy tylko wejść na nasze media społecznościowe, bądź na nasz profil na YouTubie i tam wszystko będzie i słychać, i widać. Dobrze, przechodzimy do pierwszego tematu. Jutro będziemy obchodzić 37. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Jak należy dzisiaj doceniać i przekazywać młodym to, że żyjemy w wolnej Polsce, że mamy takie wolne prawo.
3: Cieszę się, że pani redaktor zaznaczyła częściowo wolnych wyborów. Niemniej jednak, tak, jest to bardzo ważny czas, bo to nie chodzi tylko o wybory, ale to, co dokonały te wszystkie pokolenia, które żyły przed nami, pani redaktor. Mam tu na myśli całe pokolenie Andrzeja Gwiazdy, jego żony, to co dokonały. Mogę się nie zgadzać z byłym marszałkiem Senatu, panem Borusowiczem, ale dokonania miał. I to, co się zdało, czyli ten cały przełom, który był lata 89-91, to jest potężny krok w sypaniu się muru, który dzielił wschód i zachód. To nie tylko Polska, ale te wszystkie kraje, bo zdaliśmy zaczątkę, daliśmy zaczyn pewnych działań, upadku tego muru, jak wcześniej wspomniałem, i to, co się zadziało, czyli ta fala upadku komunizmu w całej Europie. To, co kiedyś przepowiedziała w swoich przepowiedniach siostra Faustyna Kowalska, że z Polski wyjdzie iskra. I tak się stało.
2: I wyszła ta iskra. Dzisiaj doceniamy to, że jest ta iskra i jest ta wolność, bo nasi rodzice doskonale pamiętają tamte czasy. Wydaje mi się, że te nasze pokolenie już trochę mniej, trochę o tym zapominamy.
3: Musiałbym się i zgodzić, i nie zgodzić z panią redaktor, bo o ile młodzi może nie doceniają, ale po wyjeździe za granicę, kiedy wracają do najpiękniejszego kraju nad Wisłą, jakim jest Polska, to mówią, na przykład jak, kiedy ja rozmawiam czy z uczniami, czy ze studentami, mówią do mnie: panie Piotrze, chciałem do Polski. I to chyba jest laurka dla tego kraju i dokonań wszystkich takich pokoleń, które, tak jak wspomniałem wcześniej, były przed nami. Chyba najpiękniejsze, co można powiedzieć, chciałem do Polski. Wie pani, jest coś też, ja powiem, z prywatnego podwórka, z mojej rodziny. Wyjeżdżając na wakacje z moją rodziną, ostatnio usłyszałem od mojej córki hasło: nie chcę do domu, tylko: tato, ja chcę do Polski. Od mojej młodszej córki.
2: A gdzie spędzacie wakacje? Za granicą czy w Polsce?
3: Różnie. O, to jest, po pierwsze, to są doraźne pomysły. Jakieś plany mamy. Czy one wypalą? No to nie chcę powiedzieć, bo...
2: Ale w Polsce czy za granicą?
3: I w Polsce, i za granicą. Ale właśnie o tym mówię, bo my mamy...
2: Może to jest taki współczesny patriotyzm?
3: To znaczy?
2: Że na przykład spędzamy wakacje też w Polsce, ale że ci młodzi ludzie mówią, że chcemy wracać, chcemy do domu.
3: Ale wie pani, dlaczego ja...
2: Może właśnie tak się objawia ten...
3: Ma pani całkowitą rację. Ja mam tu na myśli młodzi, którzy pracują...
2: Bo patriotyzm to nie tylko walczenie z bronią.
3: My żeśmy rozmawiali ostatnio o patriotyzmie, pani redaktor, prawda? I... Ja mówię o tym patriotyzmie typu: wyjeżdżam za granicę zarabiać pieniądze, a okazuje się, że nie o pieniądze chodzi, ale o ten spokój, który mam wewnątrz serca i w głowie, z którym każdy powinien się kłaść spać i budzić rano. I to właśnie dzieje się tu, w Polsce. To pod każdym względem. I finansowym, i gospodarczym, i bankowym, i społecznym.
2: Mamy możliwości, żeby tutaj się rozwijać w Polsce, że nie trzeba
3: że tak,
2: wyjeżdżać pani, i szukać
3: pani redaktor,
2: czegoś więcej?
3: Pani redaktor, jeżeli oglądamy wyniki olimpiad informatycznych, fizycznych, chemicznych, to już nieraz u państwa w studiu mówiłem, że Polska jest zawsze w czubie, a informatycznie jest w ogóle jesteśmy najlepsi. I firmy, które dzisiaj są potęgami, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, zakładali i rządzą nimi Polacy, no to pytanie jest może nie tyle bezsensowne, co odpowiedź nasuwa się sama. prawda? Że mamy potencjał. Tak, możemy tutaj się rozwijać, możemy tu pracować, możemy tutaj mieszkać, a okazuje się, ja teraz wracam do takiego lokalnego podwórka. Pani redaktor, niedawno rozmawiałem z jedną z moich uczennic z drugiego LO. Spotkałem ją po wielu latach i pytam się, co u niej słychać. Za rękę trzyma dwoje dzieci. I ona mówi, panie Piotrze, wróciłam ze Stanów Zjednoczonych. Tam się nie da żyć. To jest kraj demokracji, tak? Podobno ojczyzna, tak jak i Francja. Okazuje się, że najlepiej wychowywać i kształcić dzieci tutaj. Powtarzam, to jest druga laurka, którą usłyszeliśmy.
2: Może to jest miłość. Może to jest właśnie tak się ten patriotyzm objawia, tak jak żeśmy tutaj rozmawiali. Ale przechodzimy do kolejnego tematu. Dzisiaj duża część naszego życia przenosi się do sieci. To tam szukamy informacji, tam szukamy treści. Mamy internet, ale mamy też telewizję. W Hali Kultury niebawem odbędzie się konferencja pod hasłem czy telewizja publiczna ma jeszcze sens? To ma ten sens? Czy nie ma sensu?
3: Dziękuję pani redaktor, że wspomniała, czy miała ochotę wspomnieć na ten temat. Ja mam przyjemność organizować to spotkanie. Zaprosiliśmy, ja sobie przełączę, może dobrze sprawdzę. Mamy nie lada prelegentów, bo mamy na przykład panią, będę wymieniał nie może w kolejności alfabetycznej, ale w kolejności, którą użyliśmy na planszy, czyli panią Dorotę Gawryluk, pana Jacka Rzekowskiego, Jana Pospieszalskiego, pana Krzysztofa Ziemca, panią Agnieszkę Siewieryniuk-Maciorowską, pana redaktora Karnowskiego, Jana Wróbla i prowadzącym będzie Rafał Dudkiewicz z Polskiego Radia 24.
2: Wachlarz nazwisk bardzo szeroki.
3: Ale to właśnie chodzi o to, żebyśmy, pani redaktor, tak jak kiedyś moim marzeniem było, żeby Łomża może nie była miejscem, gdzie się leczy rany tego podziału, który nastąpił w społeczeństwie, ale żebyśmy rzucali mosty i że chciałbym, żeby ta Łomża, czyli ten najpiękniejszy gród nad Narwią, bo takiego, za taki uważam ten gród, najpiękniejszy nad tą rzeką, żeby stał się miejscem rozmów. Ale jeżeli rozmów, to musi być od lewa do prawa, od bieli do czerni.
2: To ta telewizja publiczna ma sens czy nie? Bo o to pytałam.
3: Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie.
2: Dlaczego?
3: Każdy odpowie sobie samemu. I zapraszam,
2: a pan niech odpowie.
3: Zapraszam państwa 11 czerwca na godzinę 18 do Hali Kultury i tam państwo sobie wyrobią zdanie, bo z pewnością każdy jakieś ma dziś.
2: Ale nie bez powodu organizuje pan te debaty.
3: Tak, żebyśmy dyskutowali.
2: Wspomniał.
3: Bo wie pani, ja czasem, kiedy oglądam telewizje tak zwane niezależne, pojawiające się w sieci.
2: A dzisiaj są telewizje niezależne? W ogóle jest jakieś medium niezależne?
3: Bardzo dobre pytanie. Bo jeżeli widzę sponsorów na przykład przed programem, czy przed emisją czegokolwiek. Przepraszam, że ja się zapytam, czy to jest niezależność? Prawda? Chociaż z drugiej strony, kiedy oglądam telewizję, które wynikły albo powstały z dawnej TVP, czy z ludźmi z pracującymi w dawnej TVP, ale dzisiaj jako niezależni, to mam wątpliwość. Moje zdanie jest następujące. Ja uważam, że ta telewizja ma sens. Należy jednak zmienić w niej bardzo dużo. Od momentu powołania prezesa telewizji polskiej poprzez finansowanie i na koniec tak naprawdę stwierdzenie, czy ma sens prowadzenie telewizji misyjnej, czy tak naprawdę szerokopasmowej. Bo jeżeli do telewizji publicznej zaliczamy TVP seriale, to ja zaczynam mieć wątpliwości.
2: Ale mówimy na przykład tutaj o telewizji informacyjnej, prawda?
3: Dokładnie,
2: czy ta
3: tak,
2: machina
3: tak,
2: mediów nie jest dzisiaj aż tak bardzo rozpędzona, że my nie mamy wpływu na to, żeby wszystko było tak bardzo niezależne.
3: Pani, to tak samo jest jak i ze szkołami, czyli tą moją dziedziną, w której pracuję. Jeżeli mamy szkoły prywatne i system nauczania, tak zwany państwowy, czyli publiczny, to ja się pytam, czy telewizja publiczna i telewizja tak zwana prywatna, niezależna ma sens. Ja uważam, że i jedna, i druga. Wie pani, dlatego że my mamy wciąż taki obraz tak zwanej BBC. Mówię tak zwanej, bo ona gdzieś tam też skręciła w jedną stronę, ale ona była takim wyznacznikiem telewizji niezależnej, typowo informacyjnej, typowo publicystycznej, gdzie się ścierały poglądy. No moim marzeniem byłoby taką mieć telewizję, natomiast ja nie jestem sprawczy, ja nie jestem wiodący, ja nie jestem opiniotwórczy. Ja jestem zwykłym Piotrem Chmielewskim, pracującym w Winnicy Pańskiej i Wpływu nie ma, natomiast mogę mieć tylko i wyłącznie zdanie. A tego zdania i też konkluzji, a mam nadzieję też i sporów, oczekuję 11 czerwca.
2: A skąd pomysł, żeby taką debatę właśnie zorganizować?
3: Panie
2: akurat na temat telewizji publicznej.
3: Bardzo się dużo mówi o tak zwanej dezinformacji. Jedni drugich oczerniają, mówiąc o tym, że to jest dezinformacja, podając wiadomości w tak zwanej sieci, w mediach społecznościowych, czy w kanałach przekazu.
2: A pan kiedykolwiek złapał się na taką dezinformację w sieci?
3: Oczywiście, że tak. To na przykład dotyczy szczepionek.
2: A to jest temat, który tabu. Pewnie w tym momencie wzbudza wiele emocji.
3: Wciąż,
2: dokładnie.
3: Prawda? Wciąż. Dezinformacją w ogóle było to w ogóle cała ta i nie tylko sam fakt, ale i otoczka. Ale to zostawmy, bo to nie jest tematem tego, mówimy o telewizji. Tak, wie pani, dezinformacją jest podawanie na przykład fałszywych informacji na mój prywatny temat w sieci.
2: Jest pan radnym, jest pan osobą publiczną, więc...
3: Ale no. to, że jestem osobą publiczną, nie predysponuje osób, które komentują dane zjawiska na mój temat, żeby kłamać.
2: A co mają powiedzieć politycy?
3: No, panie redaktor, po części też jestem lokalnym, ale politykiem. No, musiałem to przełknąć. Tak, jestem jakimś lokalnym.
2: No i znowu, ja chyba skłaniałabym się, że to jest taka machina, będąc w polityce, no jako osoby publiczne musicie przygotować się na to, że gdzieś tam pewnie nawet nieprawdziwe pani, informacje w sieci się pojawią.
3: Zaczęliśmy rozmowę od 3 czerwca. Ja bym chciał ten temat zamknąć takim wielką klamrą.
2: A my znowu do niego wróciliśmy.
3: Wróciliśmy. A wie pani dlaczego? Był taki człowiek. Człowiek honoru. Niesamowity. Którego zdjęcia mało publikowane otrzymam od swojego przyjaciela Andrzeja Chrechrowicza, dawnego prezydenckiego fotografa. To był premier Olszewski. Chciałbym, żebyśmy byli takimi politykami.
2: Takich Amen. Polityków brakuje.
3: Dokładnie.
2: Dobrze, to wróćmy jeszcze do tej debaty, do tego spotkania, które odbędzie się w Hali Kultury już 11 czerwca.
3: Tak jest.
2: Jak dobrze pamiętam,
3: tak jest.
2: O godzinie
3: 18 w Hali Kultury.
2: Tak, w Hali Kultury. Kto powinien wziąć udział w takim spotkaniu?
3: Pani redaktor, tak jak prowadzę zajęcia w bibliotece na 3 maja i znowu pozdrawię wszystkie moje panie, które ze mną współpracują. Może odwrotnie, to ja z nimi współpracuję. Mam przyjemność, mam ten honor współpracować z nimi od 2 do 102 lat. No może przesadzam, ale ci wszyscy, którzy świadomie interesują się informacją, czy też polityczną, czy też publicystyką, czy też felietonami wizualnymi, powinni wziąć udział. Wszyscy zainteresowani dobrem Polski, bo to, panie redaktor, umówmy się, że przecież chodzi o dobro Polski, chodzi o dobro małych ojczyzn. Bo przecież telewizja publiczna to nie tylko telewizja ogólnopolska, ale to są telewizje lokalne. Najbliżej Białystok, prawda, Olsztyn, Lublin, Warszawa, Katowice i tak dalej, i tak dalej.
2: Jednostki regionalne.
3: Dokładnie, tak to się to mówi. Czym... Dziękuję bardzo.
2: Tak, dobrze. Jeszcze jeden wątek. Zdradzę, że to nie będzie jedyne spotkanie w najbliższym czasie, bo planujecie już kolejne. Podobne, ale o nieco innej tematyce. Możemy to zdradzić?
3: Ma pani na myśli... Już jest ich kilka, pani redaktor.
2: Mam na myśli te sportowe.
3: jako, że Łomża żyje sportem, co mnie bardzo cieszy. Ja tu pozdrawiam wszystkich, którzy są fanami sportu, działają wokół tego sportu, wszystkich radnych, którzy działają wokół sportu, zwłaszcza z mojego klubu. Pani redaktor, planujemy na bazie tego, co się wydarzy 11 czerwca, zorganizować 3 takie debaty. Nie będę mówił o 3. Ona się już nagrywa, też ze znanymi osobami, ale też i wrześniowa, bo to wrześniowa będzie o sporcie. Tu pojawiają się bardzo znane nazwiska, zaczynamy rozmowy, wstępne deklaracje są, natomiast nie mogę ogłosić do momentu, kiedy miasto nie podpisze umów.
2: Tak, ale możemy ogłosić. To już jest pewniak, że
3: tak,
2: tego 11
3: to będzie,
2: czerwca
3: panie,
2: na pewno
3: pani redaktor,
2: temat...
3: ja tylko powiem o tym, że to będzie wrzesień, ostatni tydzień, najprawdopodobniej września. To też zależy od decyzji władz miasta i władz Hali Kultury. To chyba tyle.
2: Tak, i dzisiaj tutaj stawiamy kropkę i zapraszamy na te spotkanie, które już 11 czerwca w Hali Kultury.
3: I kolejne w listopadzie, pani.
2: Tak, ale nie, jeszcze spokojnie. Na razie mówimy o tym, co najbliższe. Bardzo dziękuję. Radny Piotr Chmielewski był naszym gościem w audycji Zasmakuj
3: Łomży. Bardzo pani redaktor, dziękuję. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szynowski.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Dorota pyta, która forma jest poprawna. Czy nietolerancja składników pokarmowych, czy nietolerancja na składniki pokarmowe? Kiedy ja toleruję, to mogę tolerować coś, a kiedy mam tolerancję, to mogę mieć tolerancję wobec czegoś, na coś. I ta tolerancja na coś jest, wydaje mi się, właściwsza niż tolerancja czegoś. Owszem, tolerowanie już będzie czegoś. Jeżeli użyjemy czasownika albo rzeczownika bardzo związanego z tym czasownikiem, tolerować, tolerowanie, to będę mówił o tolerowaniu na przykład przestępstw, to zresztą niewłaściwe, czy tolerować przestępstwa, tolerowanie przestępstw. Ale czy, gdy powiem tolerancja, to powiem o tolerancji przestępstw? Być może tak bym mógł powiedzieć, ale częściej bym powiedział tolerancja na coś. Tak ja bym powiedział. Ale tutaj jeszcze w przypadku postawy człowieka można by tę tolerancję czegoś nie uznać. W przypadku organizmu i zjawisk fizycznych, biologicznych jednak przyjęło się, że mamy tolerancję na coś. Obniżoną czy podwyższoną tolerancję na przykład na składniki pokarmowe. Tak byłoby lepiej. Może jeszcze miałoby to pewien związek z tym, że na przykład tolerancja czy też nietolerancja składników mogłaby, gdybyśmy abstrahowali od znaczeń tych słów, oznaczyć, że to składniki coś tolerują albo czegoś nie tolerują. No właśnie, jeżeli powiem tolerancja przestępców, to już nie powiem, czy ja toleruję przestępców, czy przestępcy może mnie tolerują i nie są przestępcami wobec mnie chociażby. Ale tu przyjmijmy, że formą poprawną, właściwą, jednoznaczną jest nietolerancja lub też tolerancja na składniki pokarmowe.
0: Słowo o słowie. Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Jesteśmy świadkami tego, że nasz Mistrz Boski, wzywając nas do współpracy z sobą, którą podejmujemy jako Jego uczniowie, aby stać się Jego apostołami, zaprasza nas niejako do Kany Galilejskiej. Zastawia bowiem przed nami, jak to pięknie i obrazowo wyrazili ojcowie Kościoła, dwa stoły. Stół Słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega na tym, żeby zbliżać się do obu tych stołów i czerpać z nich. Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo, prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim, kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Marszałek Województwa Podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
3: Kochać, zakochać się można. Tylko raz.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
4: Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów i trzeźwość kierowców.
1: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
0: Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości.
1: Mówimy o wszelkiego rodzaju zachowaniach, które skutkują powstawaniem wypadków drogowych, czyli mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o przekraczaniu prędkości, o nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale podczas każdej kontroli będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach, w tym dzieci, czy są one przewożone w specjalnych fotelikach.
0: A w czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło aż 17 osób.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Mateusz Rainka, psycholog. Temat rozmowy to nastolatki, a presja bycia online. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: 13. Czas na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: W Łomży powstanie nowe, pełnowymiarowe boisko. Od dzisiaj osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy urządzeniami transportu osobistego obowiązkowo muszą posiadać zapięty kask. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o tych zmianach. Dziś reprezentacja Polski zagra z Nigerią. Orzeł wylądował w Łomży. Miasto Łomża otrzymało 4 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9. To w ramach programu ministerialnego dotyczącego budowy boisk pełnowymiarowych pod nazwą Orzeł. To są bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało, mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Właśnie chodzi o boiska pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią, z oświetleniem, z zapleczem szatniowym, właśnie po to, żeby dziewczyny i chłopacy mogli trenować przez cały rok. Właśnie po to, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Z tego boiska będą korzystać zawodnicy i zawodniczki wielu klubów. Bez takiego wsparcia, bez takiego programu nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły funkcjonować w bardzo dobrych warunkach sportowych. Nowy Orzeł wyląduje, wy! No widzicie, bo przede wszystkim te wszystkie działania robimy dla tych dzieciaków.
1: Oprócz samego boiska powstanie cała infrastruktura i kompleks sportowo-rekreacyjny, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
3: Znajdzie się tutaj również boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, ale też istotne jest to, że bardzo ważna jest dla nas aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Dlatego będzie jeszcze dodatkowe boisko, które będzie dostosowane właśnie dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, jak i również siłownia dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo, to dla nas bardzo ważne, że ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Już niedługo ogłaszamy przetarg i będziemy czekali na oferty od wykonawców.
1: Dofinansowanie otrzymała również gmina Juchnowiec i Sokółka.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Do 15 czerwca powinno zostać zwołane posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma nadzieję, że tak się stanie. Wyjaśnia, że KRS ma do odegrania kluczową rolę w procesie przywracania w Polsce praworządności.
5: Z takich przekazów medialnych widać, że będzie zwołane, ale tak naprawdę termin upływa 15 czerwca dla pełniącego obowiązki pierwszego prezesa, więc wszyscy czekamy. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej KRS zacznie funkcjonować, tym więcej sędziów wsiądzie za stołem sędziowskim i skrócimy czas oczekiwania na wyrok.
1: Pierwsze posiedzenie KRS zwołuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Powinien to zrobić w ciągu 30 dni od wyboru jej składu. 15 maja Sejm wybrał do KRS 15 sędziów. Oprócz nich w Radzie zasiadają pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości oraz przedstawiciel prezydenta.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: To ważna zmiana dla dziesiątek tysięcy młodych ludzi. Od dzisiaj osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną, a także innymi urządzeniami transportu osobistego obowiązkowo muszą posiadać zapięty kask. O nowe regulacje zapytaliśmy mieszkańców Łomży i ich reakcje były jednoznaczne.
6: Myślę, że lepiej nosić kaski.
7: To nie zaszkodzi.
8: Te hulajnogi to utrapienie i wypadki.
9: Nierozważni są ci młodzi?
8: Jasne.
10: Ze względu na wypadki. Że jak się przewróci, to choć się nic nie uszkodzi. Raz, że ja, żebym była nie odsunęła się, to by mnie uderzył. Bym chulajnogu. Się przewrócił, tak. Rower to jeszcze jak rower, ale hulajnogi to jeżdżę jak szalone.
11: Bardzo dobrze.
9: Dlaczego?
11: Żeby głowy się nie rozbić. Bardzo nierozważni. Jeszcze gorzej się popisuje, jak kogoś zobaczą, to jeszcze bardziej nogi do góry podnoszą, że aż nie można patrzeć. Tak, aż żal mi tych dzieci.
12: Zdarza się, że jeżdżą niebezpiecznie, ale można jeździć bezpiecznie, ale ktoś może niebezpiecznie jechać, tak?
9: Czyli dla bezpieczeństwa lepiej, żeby mieli te kaski.
12: Jestem za.
1: Niestosowanie się do nowego obowiązku grozi mandatem w wysokości do 100 zł. Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią w spotkaniu towarzyskim w Warszawie. Minioną niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban zapowiada, że kadra rozpocznie spotkanie w najsilniejszym składzie, ale później nastąpi wiele zmian. Reprezentant Polski Nikola Zalewski przekonuje, że pomimo braku dwóch gwiazd, reprezentacja Nigerii będzie wymagającym przeciwnikiem.
13: Dowiedziałem się teraz, że nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Musimy uważać na nich. Myślę, że to będzie dobry mecz.
1: Mecz Polska-Nigeria o godzinie 20:45.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, 20 stopni na termometrach, 21 to temperatura maksymalna, w nocy spadnie do 12, jutro maksymalnie 19 stopni, bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
4: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
6: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, a ponad 1/3 tych wypadków wydarzyła się w czasie wakacji. Aby poprawić bezpieczeństwo nad wodą, samorząd województwa wspólnie

0: wyobraźni o to, żeby niepotrzebnie, tak powiem, nie tracić życia. Ja też zawsze apeluję o to, żeby nie skakać w nieznanych miejscach na głowę do wody.
1: Jak podkreśla Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, liczba utonięć wciąż jest wysoka.
2: Niestety te utonięcia rok w rok, tak jak zresztą obserwujemy statystyki, one cały czas są i jest to, zawsze będzie to liczba, która nie będzie nas satysfakcjonowała, w sensie to będzie liczba dla nas zła. Wymarzona liczba, którą bardzo byśmy chcieli osiągnąć, jest to oczywiście zero, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że bardzo trudno jest to osiągnąć, jednak cały czas nad tym pracujemy, jeśli chodzi o wybieranie się nad zbiorniki wodne, aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
1: Oprócz wyznaczenia czarnych punktów, samorząd województwa mazowieckiego wspiera także jednostki zajmujące się ratownictwem wodnym. W tym roku jest to blisko 1,5 miliona złotych, które trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Beneficjentem jest m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

Już za 3,5 minuty, godzina 14, za 3,5 minuty najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Nadzieja. Anna Czytawska, dziękuję za wspólnie spędzony dzień, przedpołudnie i popołudnie też. Życzę Państwu dobrej drugiej części dnia. Do usłyszenia.

0: Jest godzina 14. Wiadomości przedstawi Bartosz Święciński.
1: To ważny dzień dla łomżyńskiego sportu. Miasto otrzymało 4 miliony złotych na budowę nowego boiska. Policjanci zapowiadają intensywne kontrole w długi weekend. Ponad 70 ton makulatury, blisko 6 ton zużytych baterii udało się zebrać podczas drugiej edycji łomżyńskich igrzysk ekologicznych. Cztery miliony złotych otrzymała Łomża z Ministerstwa Sportu na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Powstanie one przy Szkole Podstawowej nr 9. O przyznanym dofinansowaniu poinformował dzisiaj minister sportu Jakub Rutnicki podczas spotkania w Łomży. To ważny dzień dla łomżyńskiej piłki młodzieżowej, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
2: 4 miliony złotych to duże wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować długo oczekiwaną inwestycję. To boisko będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i też osób, które będą chciały tutaj zagrać. Zapraszamy, panie ministrze, do tego, żeby tutaj budować relacje, żeby też wzmacniać swoje umiejętności. Pani dyrektor przekazała mi dzisiaj informację, że te bramy będą otwarte, więc będą mogli wszyscy korzystać z naszej infrastruktury.
1: Prezes młodzieżowego ŁKS-u Łomża Łukasz Uściłowski mówi, że to nowe boisko zupełnie zmieni możliwości i jakość treningów, jeżeli chodzi o wszystkie dzieci, które uprawiają sport w mieście.
3: Boisko na Łordzie sztuczne jest okupowane od poniedziałku do piątku do godziny 21:00-21:30 przez 10-11-latków. Ta inwestycja pomoże rozładować ten ruch i sprawi to, że te młodsze dzieciaczki będą mogły trenować o bardziej dostępnych godzinach, a w tych godzinach wieczornych zajęcia będą mogły być prowadzone dla grup starszych.
1: Dofinansowanie w województwie podlaskim otrzymamy jeszcze Juchnowiec i Sokółka.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Intensywne kontrole na drogach. Policjanci przez cały długi weekend będą sprawdzali trzeźwość kierowców, prędkość i stan samochodów na trasach, mówi naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula.
5: W tym okresie dedykujemy na drogi naszego kraju bardzo dużej ilości policjantów. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. W ruch pójdą oczywiście wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.
1: Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Wielkopolskiej Policji podkreśla, że kierowcy mogą liczyć na pomoc służb na drodze, ale nie będzie taryfy ulgowej dla łamiących przepisy.
6: Każdego dnia policjanci codziennie sprawdzają stan trzeźwości kierujących, właśnie sposób przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, no i przede wszystkim prędkość, z jaką poruszają się kierowcy.
1: Dziś od 18 do 22 oraz jutro od 8 do 22 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenia nie dotyczą autobusów.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 70 ton makulatury i blisko 6 ton zużytych baterii udało się zebrać podczas drugiej edycji łomżyńskich igrzysk ekologicznych. Konkurs organizowany jest przez Zakład Gospodarowania Odpadami. Przedszkola i szkoły podstawowe z Łomży rywalizowały o tytuł najbardziej ekologicznej placówki, zbierając makulaturę oraz zużyte baterie. Jak podkreśla prezes ZGO w Łomży Bartosz Nieprzedowski, akcja pokazała, że ekoedukacja może skutecznie łączyć naukę z dobrą zabawą.
7: Wypadło to bardzo dobrze. Jesteśmy wręcz zaskoczeni osiągniętymi efektami, o ile w dotychczasowych latach poszczególne szkoły łącznie zbierały około 20 ton, to w tym roku mamy ponad 70 ton zebranej makulatury. Prawie trzykrotny wzrost rok do roku, co pokazuje, że ta forma rywalizacyjna, konkursowa, czyli takie nietypowe akcje sprawdzają się, ale też z drugiej strony widzimy ten efekt, że świadomość edukacji ekologicznej, świadomość ekologiczna rośnie wśród mieszkańców Łomży. To też nas cieszy.
1: Pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe zajęła Zuzanna Grześ z SP nr 10, która zebrała blisko 2 tony makulatury.
8: Udało mi się zbierać dokładnie 1 tonę i 992 chyba kilogramów i to dzięki mojemu tacie i wujku, ponieważ bardzo dużo mi pomagali. Mój tata bardzo włożył w to pracę, żeby to wozić tam i z powrotem. To jest laptop? Tak, na pewno się przyda. Myślę, że na gry i na naukę znajdę czas.
1: W klasyfikacji szkół podstawowych liczył się wynik osiągnięty w przeliczeniu na jednego ucznia. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 9. Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Polska tenisistka w ćwierćfinale w Paryżu pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Tak ostatnie piłki tego meczu prosto z Paryża relacjonował Cezary Gurjew.
9: I Maja Chwalińska ma piłkę meczową 7-6, 5-3, 40-30. Serwuje Rosjanka. Maja Chwalińska podskakuje za końcową linią. Maja Chwalińska tutaj wywierała presję cały czas na swoją rywalkę. I już Rosjanka Anna Kalińska uderza. Odpowiada Maja na forehand Rosjanki. Rosjanka trafiła. Out! Out! Maja Chwalińska w półfinale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Co za sensacja!
1: W walce o finał na kortach Rolanda Garrosa rywalką Chwalińskiej będzie albo Białorusinka Aryna Sabalenka, albo Rosjanka Diana Schneider.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane nad regionem, ale też spodziewajmy się okresowych przejaśnień, okresowych chwil ze słońcem. Temperatura maksymalna na poziomie 21 stopni Celsjusza, do tego wiatr słaby wiał będzie z południowego wschodu na barometrach 1010 hektopaskali. Wieczorem i w nocy około 13-14 kresek na plusie pokażą termometry w naszym regionie. Jutro w ciągu czwartkowego dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni. No i pochmurnego nieba raczej spodziewajmy się nad naszym regionem, a do tego w okolicach południa może padać deszcz. Na chwilę ze słońcem możemy liczyć jutro w godzinach wieczornych.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Póki co mamy jeszcze środowe, wczesne popołudnie. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
11: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Mateusz Rainka, psycholog. Temat rozmowy to nastolatki, a presja bycia online. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
11: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
12: Ogłoszenie nadawcy.

0: Tak, śpiewa Blue Nowland. Za chwilę sięgniemy na półkę z muzyką zagraniczną. Najpierw Neil Horan, później grupa U2. Jest godzina 14.12, ale zanim muzyka, to powiedzmy o tym, że jutro i pojutrze za benzynę zapłacimy mniej niż dziś. Wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. W czwartek i piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł. Litr 98 6,52 zł. A litr oleju napędowego 6,40 zł. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna podkreślił, że w ostatnich dniach cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr.
1: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, w piątek kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy. Deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany. Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
0: Obowiązujący od marca program ceny paliwa niżej został przedłużony do połowy czerwca.

Gramy twoją muzykę. Muzykę. Radio Nadzieja. 103,6 FM. 103,6 FM.

0: YouTube na antenie Radio Nadzieja i na live. Za chwilę Kasia Popowska, później Dean Lewis, a jeszcze później Anita Lipnicka. Spoglądam na zegar studiów, prawie 22 minuty po godzinie 14. Długi weekend przyniesie przelotne opady deszczu, burze i zmiany temperatury. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na zachodzie może zagrzmieć burzowo. Będzie również w piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Posłuchajmy.
1: W Boże Ciało w Polsce temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie. W piątek ciepło będzie na wschodzie, tam temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni, natomiast chłodniej zrobi się w zachodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: W sobotę i niedzielę termometry mogą pokazać maksymalnie 26 stopni na południu, nad morzem do 18 stopni.
1: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni w sobotę i od 21 stopni na zachodzie do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich w niedzielę.
0: Synoptycy apelują, by nie ignorować ostrzeżeń burzowych i związanych ze wzrostami stanów wód.

Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. Tracing our fingers from right to left, where

Stay Awake, wprost z Australii, Dean Lewis na antenie Radia Nadzieja, prawie 30 minut po 14, teraz o pewnej rocznicy, 44 lata temu, 3 czerwca 1982 roku. W niewyjaśnionych okolicznościach został zamordowany Emil Barchański, niespełna 17-letni uczeń warszawskiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja. Działacz opozycji demokratycznej jest uznawany za najmłodszą ofiarę stanu wojennego. Emil wraz z kolegami działał w tajnej organizacji Konfederacja Młodzieży Polskiej Piłsudczycy. Dwa miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego, 10 lutego 1982, oblali farbą i obrzucili koktajlami Mołotowa pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w centrum Warszawy, stanowiący dla wielu symbol komunistycznego terroru. Wskutek tego monument stanął w ogniu. Później licealista został zamordowany 3 czerwca przez tak zwanych nieznanych sprawców nad Wisłą, gdzie wybrał się z kolegą. Dwa dni później, 5 czerwca, jego ciało wyłowiono z rzeki w przeddzień 17. urodzin Emila. Prokuratura podjęła dochodzenie, które umorzyła jesienią 1982 roku na wniosek matki Emila, Krystyny Barchańskiej. Kobieta złożyła oświadczenie, że nie wierzy w sprawiedliwość tego systemu. W podjętych później śledztwach też nie odnaleziono sprawców. W 2008 roku Emil Barchański został uhonorowany pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Matka Emila do końca życia walczyła o zachowanie pamięci o swoim synu. W 2019 roku nakładem Instytutu Pamięci Narodowej ukazał się wywiad Rzeka Małgorzaty Winkler-Pogody właśnie z Krystyną Barchańską, zatytułowany Miałam syna Emila. Są to wspomnienia matki, uczestniczki i świadka tamtych wydarzeń. O Emilu Barchańskim opowiada też film dokumentalny w reżyserii Ryszarda Romanowskiego z roku 1996. Anita Lipnicka na antenie Radia Nadzieja.

0: Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja. To ważna zmiana dla dziesiątek tysięcy młodych ludzi. Od dzisiaj osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną, także innymi urządzeniami transportu osobistego obowiązkowo muszą posiadać zapięty kask. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, zmiana ma poprawić bezpieczeństwo młodych ludzi.
1: Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie.
0: O nowe regulacje zapytaliśmy mieszkańców Łomży. Ich reakcje były jednoznaczne. Posłuchajmy.
2: Myślę, że lepiej nosić kaski.
3: To nie zaszkodzi. No,
4: te hulajnogi to utrapienie. I wypadki.
3: Nierozważni są ci młodzi?
4: Jasne.
5: Ze względu na wypadki. Że jak się przewróci, to choć się nic nie uszkodzi. Raz, że ja, żebym była nie odsunęła się, to by mnie uderzył. Bym się przewrócił, tak. Rower to jeszcze jak rower, ale hulajnogi to jeżdżek szalony.
6: Bardzo dobrze.
3: Dlaczego?
6: Żeby głowy się nie rozbić. Bardzo nierozważni. Jeszcze gorzej się popisuje, jak kogoś zobaczą, to jeszcze bardziej nogi do góry podnoszą, że aż nie można patrzeć. Tak, aż żal mi tych dzieci.
7: Zdarza się, że jeżdżą niebezpiecznie, ale można jeździć bezpiecznie, ale ktoś może niebezpiecznie jechać, tak?
3: Czyli dla bezpieczeństwa lepiej, żeby mieli te kaski.
7: Jestem za.
0: Niestosowanie się do nowego obowiązku grozi mandatem w wysokości do 100 zł. Najpierw Blue, później Dermot Kennedy na antenie Radia Nadzieja.

0: Dermot Kennedy, to jest Radio Nadzieja w środę, za 13 minut 15. Czy tradycja może być modna i inspirować młode pokolenie? Odpowiedź na to pytanie będzie można poznać podczas kolejnego spotkania z cyklu W Niedzielę po Kościele w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tym razem gośćmi będą członkowie Towarzystwa Krzewicieli Tradycji Kurpiowskich. Zapraszam Martyna Lewandowska ze wspomnianego Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
1: Czy tradycja jest tylko dla starszych? Nie tym razem. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu W Niedzielę po Kościele. Naszymi gośćmi będą młodzi ludzie z Towarzystwa Krzewicieli Tradycji Kurpiowskich. To oni z własnej inicjatywy zaczęli szukać dawnych przedmiotów, odwiedzać domy i odkrywać kulturę Kurpi na nowo. Dziś tworzą grupę, która działa, spotyka się i rozwija swoją pasję w chałupie w Brzozówce. Pokazują, że tradycja może być żywa. Jeśli chcecie zobaczyć, jak młode pokolenie odnajduje się w świecie kultury ludowej, bądźcie z nami.
0: Wydarzenie w najbliższym

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur SA, właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako czyste hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

A teraz co do siostry, to dobrze, że siostra jest w takiej obojętności co do woli Bożej i więcej zrównoważona i proszę się o tę równowagę starać. A teraz co się tyczy tych wszystkich rzeczy, to siostra ściśle zależy od ojca Andrasza. Ja się całkowicie z nim zgadzam. Niech siostra nic na swoją rękę nie robi, ale we wszystkim niech się zawsze porozumie ze swym kierownikiem. Proszę we wszystkim zachować równowagę i jak największy spokój. I jeszcze jedno. Dałem do druku tę koroneczkę, która ma być na odwrotnej kartce tego obrazka i także te wezwania, które są w podobieństwie do litanii, także na odwrotnej stronie tego obrazka. I jeszcze jeden większy obrazek, a przy nim parę kartek z tą nowenną do miłosierdzia. Niech się siostra modli, aby to było zatwierdzone.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Godzina wiary. Jest 15:30. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Od najbliższego poniedziałku Łomża będzie gospodarzem trzydniowego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Do miasta przyjadą biskupi z całego kraju, by obradować nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi życia Kościoła w Polsce. Zebrania plenarne KEP odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Wybór Łomży na miejsce obrad ma również wymiar jubileuszowy. Diecezja łomżyńska świętuje ważne rocznice swojej historii, mówi biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, biskup Tadeusz Bronakowski.
2: 405. zebranie plenarne w dniach od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży 405. zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Będziemy dziękować Bogu za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej, za 500 lat istnienia Kościoła Świętego Michała Archanioła w Łomży, obecnie katedry. Dziękować za wizytę świętego Jana Pawła II w Łomży przed 35 laty. Najserdeczniej zapraszam do katedry łomżyńskiej na uroczystą Eucharystię z udziałem księży biskupów 8 czerwca o godzinie 18 i później braterskie spotkanie przy katedrze.
1: Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej, dodaje biskup Bronakowski.
2: Księża biskupi 9 czerwca o godzinie 7 odprawią mszę świętą w kościele Krzyża Świętego w Łomży, który został zbudowany jako wotum wdzięczności za 1000 lat chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Także serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Otoczmy, kochani, naszą gorącą modlitwą to historyczne, niezwykle ważne wydarzenie i prośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszej łomżyńskiej diecezji i Kościoła w Polsce.
1: Głównymi tematami zebrania KEP będą m.in. parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, a także katecheza parafialna.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: To wyjątkowy jubileusz będący świadectwem wiary, oddania, służby Bogu oraz drugiemu człowiekowi. Ksiądz kanonik Jan Wnorowski świętował dzisiaj 60 lat kapłaństwa. W tym dniu towarzyszyli jemu księża biskupi diecezji łomżyńskiej, duchowni, a także najbliższa rodzina. W rozmowie z Radiem Nadzieja ksiądz kanonik Wnorowski mówił, że dziś jest spełnionym, szczęśliwym człowiekiem, wspominając przy tym najpiękniejsze momenty w życiu kapłańskim.
3: Każdego dnia czuję się, że trzeba po prostu robić wszystko, żeby na pierwszym miejscu był Pan Jezus. Najpiękniejszy to są momenty chyba, kiedy człowiek spowiada i ktoś tak szczerze dziękuje za jakąś tam radę.
1: Punktualnie w południe w kaplicy domu księży emerytów dzisiaj została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Ksiądz Wnorowski pełnił funkcję proboszcza w parafii w Krasnym Boże, Wąsewie czy Wąsoszu. Po przejściu na emeryturę przez 8 lat posługiwał w diecezji Grodno na Białorusi.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: To będzie muzyczne przedłużenie świętowania uroczystości Bożego Ciała. Już po raz czwarty parafia pod wezwaniem Świętego Zbawiciela Świata w Ostrołęce wraz ze wspólnotą Zjednoczeni dla Miłości organizuje koncert uwielbienia oraz festiwal piosenki chrześcijańskiej. Ksiądz kanonik Jarosław Kotowski, proboszcz parafii, zachęca mieszkańców Ostrołęki i nie tylko, by w czwartek znaleźli czas zarówno na udział w uroczystych procesjach, jak i świętowanie poprzez muzykę. muzykę.
4: Przed południem idziemy z procesją eucharystyczną, żeby Pan Jezus nawiedził miejsca, w których żyjemy. Świętowanie nasze chce znaleźć przedłużenie w koncercie. Początek o godzinie 17:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, mieszkańców Ostrołęki, diecezjan, którzy będą blisko Ostrołęki, żeby wspólnie z nami świętowali. Szczęść Boże!
1: Muzyczne wydarzenia odbędą się na parkingu przy parafii. Koncert uwielbienia odbędzie się również w Ostrowie Mazowieckiej o godzinie 18:30 w Ogródku Jordanowskim.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie pozostawi dziecka, niech brat jego pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie On jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
1: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? W podjętej dyskusji na temat zmartwychwstania tak właśnie mówi Chrystus o błędzie w rozumowaniu swoich rozmówców, bo nie rozumieją, jak mówi, Pisma ani mocy Bożej. Bóg w swoim Słowie, w tym Słowie zapisanym na kartach Pisma Świętego, otwiera przed ludźmi skarbiec Bożej mądrości. Pokazuje przez Słowo Boga swoje Słowo, okazuje swoją wolę względem człowieka. Jednak, aby ją poznawać, coraz lepiej poznawać, trzeba się w nią wczytywać, zgłębiać, rozważać, bo inaczej łatwo o błędne rozumienie tego, co Pan Bóg chce powiedzieć ludziom, co chce powiedzieć nam. Jednocześnie więc potrzebujemy współpracy z Bożą łaską, Bożym światłem. I Bóg nas nim obdarowuje, On chce nas tym światłem obdarowywać. Niedawno obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ona nam przypomniała o szczególnym obdarowaniu Kościoła przez trzecią osobę Trójcy Świętej. Duch Święty jednak ciągle zstępuje i dlatego Kościół woła: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. To wołanie ciągle jest obecne w modlitwach i nam trzeba ciągle o to Boże światło, dar Ducha Świętego prosić, coraz lepiej rozpoznając znaczenie Słowa Bożego, znaczenie woli Bożej dla każdego z nas. Dlatego prośmy. Pamiętajmy, że trzeba o ten dar prosić Pana Boga, nieustannie prosić, aby lepiej rozumieć Boże Słowo, lepiej rozumieć Bożą wolę względem każdego z nas.
2: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Grupa Kadosz, piłkarska reprezentacja Polski, zmierzy się z Nigerią w spotkaniu towarzyskim w Warszawie. W minioną niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban twierdzi, że drużynie potrzebny jest młody napastnik, który będzie mógł zastąpić w przyszłości Roberta Lewandowskiego.
1: Już od dawna mówiliśmy o tym, że tam no nie jest za wesoło. Natomiast tak jak pojawiają się, nie wiem, Pietuszewski, nie wiem, Ziółkowski, Potulski, no to w każdej chwili mam nadzieję, że może się pojawić taki młody napastnik, który dostanie swoją szansę i wykorzysta, bo proszę zauważyć, jak szybko dzieją się rzeczy w piłce nożnej, nie? Niedawno no był, nie wiem, w Jagiellonii Białystok, dzisiaj już może świętować mistrzostwo Portugalii, już się mówi o dalszej sprzedaży. Mam nadzieję, że Robert da czas temu nowemu napastnikowi albo tym napastnikom, aby się przygotowali do zastąpienia go. Myślę tutaj o tym, że będzie grał dalej, będzie chciał grać w kolejnym turnieju i to byłby czas dla tych innych zawodników.
0: Trener Urban mówi o ewentualnej zmianie ustawienia zespołu. Posłuchajmy.
1: Są różne momenty w reprezentacji, trzeba wykorzystać ten potencjał zawodników, jaki jest. Na pewno też będziemy próbowali wzmocnić tą defensywę, no taką typową szóstką, która zagra na tej pozycji i będzie trzymała to miejsce, nie będzie go łatwo traciła, ale tak naprawdę to wszyscy bronią, wszyscy atakują i tutaj każdy małą cząstkę z obrony musi wziąć na siebie i każdy, kto atakuje, również.
0: Mecz Polska-Nigeria, kwadrans przed godziną 21. Póki co dochodzi godzina 16 i za chwilę w naszym programie przegląd najważniejszych informacji dnia, mijającego już dnia z regionu. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.
2: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Mateusz Rainka, psycholog. Temat rozmowy to nastolatki, a presja bycia online. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
6: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
5: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
7: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
8: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Orzeł wylądował w Łomży. Miasto otrzymało 4 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 9. To w ramach programu ministerialnego przeznaczonego na budowę boisk pod nazwą Orzeł. To bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało, mówił będący z wizytą w Łomży minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Właśnie chodzi o boiska pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią, z oświetleniem, z zapleczem szatniowym, właśnie po to, żeby dziewczyny i chłopacy mogli trenować przez cały rok. Właśnie po to, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Z tego boiska będą korzystać zawodnicy i zawodniczki wielu klubów. Bez takiego wsparcia, bez takiego programu nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły funkcjonować w bardzo dobrych warunkach sportowych. Nowy Orzeł wyląduje w
3: Łomży!
2: No widzicie, bo przede wszystkim te wszystkie działania robimy dla tych dzieciaków.
1: Oprócz samego boiska powstanie cała infrastruktura i kompleks sportowo-rekreacyjny, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński.
4: Znajdzie się tutaj również boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, ale też istotne jest to, że bardzo ważna jest dla nas aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Dlatego będzie jeszcze dodatkowe boisko, które będzie dostosowane właśnie dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, jak i również siłownia dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo, to dla nas bardzo ważne, że ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Już niedługo ogłaszamy przetarg i będziemy czekali na oferty od wykonawców.
1: Dofinansowanie otrzymała również gmina Juchnowiec i Sokółka. To ważna zmiana dla dziesiątek tysięcy młodych ludzi. Od dzisiaj osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną, a także innym urządzeniem transportu osobistego obowiązkowo muszą posiadać zapięty kask. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, zmiana ma poprawić bezpieczeństwo młodych ludzi.
5: Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: O nowe regulacje zapytaliśmy mieszkańców regionu. Ich reakcje były jednoznaczne.
6: Te hulajnogi to utrapienie i wypadki.
7: Ze względu na wypadki. Że jak się przewróci, to choć się nic nie uszkodzi. Raz, że ja, żebym była nie odsunęła się, to by mnie uderzył. Bym chyba się przewrócił, tak. Rower to jeszcze jak rower, ale hulajnogi to jeżdżę jak szalone.
8: Bardzo dobrze.
2: Dlaczego?
8: Żeby głowy się nie rozbić. Bardzo nierozważni. Jeszcze gorzej się popisuje, jak kogoś zobaczą, to jeszcze bardziej nogi do góry podnoszą, że aż nie można patrzeć. Tak, aż żal mi tych dzieci.
9: Zdarza się, że jeżdżą niebezpiecznie, ale można jeździć bezpiecznie, ale ktoś może niebezpiecznie jechać, tak?
2: Czyli dla bezpieczeństwa lepiej, żeby mieli te kaski.
9: Jestem za.
1: Niestosowanie się do nowego obowiązku grozi mandatem w wysokości do 100 zł. Jak co roku przedstawiciele władz miasta wraz z lokalnymi parlamentarzystami złożyli kwiaty pod umieszczoną na budynku łomżeńskiego ratusza tablicą upamiętniającą pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne, które przeprowadzono 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał, jak ważna jest pamięć o przełomowych momentach polskiej historii.
10: I my już od wielu lat staramy się ten dzień w sposób taki szczególny poprzez złożenie właśnie kwiatów upamiętnić, żeby też pokazać przyszłym pokoleniom, że o to demokrację trzeba było walczyć, o te wartości, które dzisiaj wyznajemy. Również wiele osób poświęciło swojego kawał życia i warto na pewno o tych osobach pamiętać i cieszyć się z tego, że możemy żyć w wolnej Polsce.
1: Poseł na Sejm RP Bogumiła Olbryś przypominała o członkach antykomunistycznej opozycji, którzy sprzeciwiali się reżimowi.
11: Po raz pierwszy uwolniliśmy się od jarzma właśnie komunizmu, socjalizmu. Dobrze, że tak się stało. Dzisiaj mamy naszą ojczyznę wolną, demokratyczną. Staramy się każdego dnia, żeby tej wolności i suwerenności strzec. I dzisiejsze kwiaty są symboliczne dla tego wydarzenia, dla tej daty, ale są też dla hołdu, dla tych wszystkich, którzy dali daninę czasami zdrowia i życia, żeby właśnie Polska była tym krajem wolnym i takim suwerennym.
1: W uroczystości upamiętnienia przypadającej jutro rocznicy udział wzięli także m.in. wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński, przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała, a także posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś. sezon na wypoczynek rozpoczęty. W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, a ponad 1/3 tych wypadków wydarzyła się podczas wakacji. Aby poprawić bezpieczeństwo nad wodą, samorząd województwa wspólnie z policją wyznacza tak zwane czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla wypoczywających, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Ta nasza akcja czarnych punktów nad wodą, oznaczamy te miejsca, w których miały miejsce takie tragiczne wydarzenia i staramy się co roku po prostu odnawiać te oznaczenia, a tam, gdzie nastąpiło jakieś tragiczne wydarzenie, stawiać nowe. W tej chwili na Mazowszu mamy 114 tych punktów, w samej Warszawie jest 26, więc no, to jest apel taki o rozsądek, o jakąś wyobraźnię, o to, żeby niepotrzebnie, tak powiem, nie tracić życia. Ja też zawsze apeluję o to, żeby nie skakać w znanych miejscach na głowę do wody.
1: Oprócz wyznaczania czarnych punktów, samorząd województwa mazowieckiego wspiera również jednostki zajmujące się ratownictwem wodnym. W tym roku jest to blisko 1,5 miliona złotych, które trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Beneficjentem jest m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce. Ponad 70 ton makulatury i blisko 6 ton zużytych baterii udało się zebrać podczas drugiej edycji Łomżyńskich Igrzysk Ekologicznych. Konkurs organizowany został przez Zakład Gospodarowania Odpadami. Przedszkola i szkoły podstawowe z Łomży rywalizowały o tytuł najbardziej ekologicznej placówki. Jak podkreśla prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski, akcja pokazała, że ekoedukacja może skutecznie łączyć naukę z dobrą zabawą.
3: Wypadło to bardzo dobrze. Jesteśmy wręcz zaskoczeni osiągniętymi efektami, o ile w dotychczasowych latach poszczególne szkoły łącznie zbierały około 20 ton, to w tym roku mamy ponad 70 ton zebranej makulatury. Prawie trzykrotny wzrost rok do roku, co pokazuje, że ta forma rywalizacyjna, konkursowa, czyli takie nietypowe akcje sprawdzają się, ale też z drugiej strony no, widzimy ten efekt, że świadomość edukacji ekologicznej, świadomość ekologiczna rośnie wśród mieszkańców Łomży, co też nas cieszy.
1: Pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe zajęła Zuzanna Grześ ze szkoły podstawowej numer 10, która zebrała blisko 2 tony makulatury.
12: Udało mi się zbierać dokładnie 1 tonę i 992 chyba kilogramów i to dzięki mojemu tacie i wujku, ponieważ bardzo dużo mi pomagali. Mój tata bardzo włożył w to pracę, żeby to wozić tam i z powrotem.
13: To jest laptop?
12: Tak, na pewno się przyda.
13: Myślę, że na gry i na naukę znajdę czas.
1: Organizatorzy zapowiadają już kolejne edycje konkursu Łomżyńskie Igrzyska Ekologiczne Gra o EkoGrant, a pełna relacja z dzisiejszego finału konkursu jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
14: Flash regionu.
15: Zapraszamy na reklamy.
16: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
17: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
16: Co?
17: A mleko i śmietanę kupiłeś?
16: Tak, mazurski smak.
17: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
16: Tak, mazurski smak.
17: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
16: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
18: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
19: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
20: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
21: Kochać, zakochać się można.
15: Po reklamie.
22: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
15: Ogłoszenie nadawcy.

0: Basia Kurdej, Szatan, Liber. Najpierw kask, potem jazda. Dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, by chronić najmłodszych przed skutkami wypadków. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że skutki jazdy bez kasku mogą być tragiczne.
1: Kiedy konstruowaliśmy te przepisy, opieraliśmy się o danych i statystykach policyjnych, niestety ze szpitali, ale także na opinii ekspertów, którzy wprost wskazywali, kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
0: Dotychczas jazda w kasku była jedynie zalecana, teraz za brak tego zabezpieczenia grozi mandat w wysokości 100 zł. Zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster, przypomina, że kaski ochronne powinni nosić także dorośli użytkownicy hulajnóg i rowerów. Posłuchajmy.
2: Chroniąc osoby najmłodsze, wierzę, że ta edukacja pójdzie dalej. To jest tak naprawdę profilaktyczne działanie wobec tej grupy najmłodszej. I rzeczywiście te wzorce będą mocno powielane. Wybrzmiewajmy, szanowni państwo, przez najbliższe tygodnie i podkreślajmy to, jak ważnym jest używanie kasków ochrony.
0: Jeśli policja nałoży mandat na nieletniego, karę będą musieli zapłacić rodzice. 16.15, Patrycja Markowska w Radiu Nadzieja, a następnie rozmowa, ostatnia sesja Sejmiku Województwa dotycząca paktu migracyjnego, która wzbudziła wiele emocji. Stanowisko zarządu województwa wobec unijnej strategii prawo do pozostania, powrót Łomży na kolejową mapę Polski i zbliżający się Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. To tematy rozmowy z środowym gościem dnia, a jest nim członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Rozmawia Katarzyna Polewko.

0: Nasz gość dnia.
1: Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Zaczniemy od sytuacji, która miała miejsce na ostatniej sesji Rady Sejmiku. Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali pikietę. Byli protestujący mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się paktowi migracyjnemu. Można jeszcze znaleźć na ten spór jakiś złoty środek?
2: Tak, no ta sesja była taka bardzo specyficzna, zresztą już druga w historii tej kadencji, gdzie nasza opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku, nie mając jakichś argumentów przekonywujących, które mogłaby przedstawić na sesji, posiłkuje się środkami z zewnątrz. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w tej tak zwanej pikiecie, później weszli na salę sejmikową. No już może o szczegółach nie będę opowiadał, to nie wyglądało dobrze, nie wyglądało normalnie.
1: Czy to jest konstruktywne? Czy to daje możliwość do takiej konstruktywnej rozmowy?
2: Wie pani, to wszystko używa się dla walki wyborczej. No jesteśmy cały czas, były marszałek Artur Kosicki, jakby nie opuściła go jeszcze ta frustracja z 7 maja 2024 roku, kiedy wygrał wybory tak naprawdę, a przegrał władzę. To tak to wyglądało. To nie jest moja wina, że nie potrafił zbudować zarządu, że odeszli od niego ludzie. Niemniej jednak nie opuszcza go jeszcze ta emocja i walczy o to, żeby do tej władzy wrócić. I używanie między innymi posiłków z Solidarności, czy z Konfederacji, czy jeszcze innych środowisk, on myśli, że w ten sposób zbuduje tą narrację siły i pokazuje nam, że on będzie pokazywał, bo na sali siedzą ludzie, którzy też razem z nim krzyczą. No, nie wygląda to dobrze. My oczywiście jesteśmy opanowani, spokojni, tam nie robimy jakichś zbędnych ruchów. Jeśli ludzie chcą wejść na salę, to nawet dopuszczamy ich do głosu, oczywiście według wszelkich procedur. I rozmawiamy. A odpowiadając bezpośrednio na pani pytanie, czy uda się wypracować
1: jakieś stanowisko?
2: Będziemy coś wypracowywać takiego, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie blokowało nam środków unijnych w województwie. Trzeba pamiętać, że walczymy o sumę prawie 2 miliardów złotych, które można zainwestować ze środków unijnych w województwie i nie chcemy mieć takich sytuacji, jak na przykład w naszej Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, gdzie złożyliśmy projekt do programu Fenix, a Ministerstwo Kultury odrzuciło nam wskutek tego, że był przyjęty ten pakt właśnie nie przyjęte, tylko te stanowisko dotyczące paktu migracyjnego w Polsce, w naszym województwie, uznano to jako akt dyskryminacyjny, niezgodny z przepisami Unii Europejskiej i tych środków nie otrzymaliśmy. Dzięki Bogu, że uchyliliśmy ten pakt, ponieważ wczoraj otrzymaliśmy informację, że nasze odwołanie i złożyliśmy oczywiście odwołanie od tej decyzji Ministerstwa Kultury do Ministerstwa Funduszy i Ministerstwo Funduszy uchyliło decyzję Ministra Kultury i w tej chwili sprawa będzie procedowana jeszcze raz. Czyli mamy nadzieję, ja nie mówię, że nie przesądzam, ale mamy nadzieję, że z pozytywnym echem się to wszystko odbije.
1: Bo kluczowe słowo, które pojawia się w tej całej sytuacji, w tym sporze, to jest bezpieczeństwo województwa podlaskiego. Czy my o tym bezpieczeństwie dzisiaj możemy mówić? Na tym spotkaniu pojawiały się transparenty typu pieniądze za bezpieczeństwo i tym podobne.
2: To są takie hasła wyborcze. Tam ci ludzie, którzy nawet może oni w dobrej wierze to robili, prawda, ale byli wykorzystywani przez ludzi, polityków. To nie wyglądało dobrze, aż mi szkoda było. Ale takie to są reguły władzy. No wie pani, dochodzenie do władzy czasami jest bardzo brutalne. No i tutaj mamy taki właśnie obraz człowieka, który na siłę nawet zakłócając porządek, jest w stanie ogłosić, że ma jakieś hasła, że chce je wprowadzić w życie, że się czemuś przeciwstawia.
1: A przejdźmy do tego bezpieczeństwa właśnie jeszcze.
2: A my, no właśnie o to chodzi. Ja powtarzam tak. Na pewno przyjmiemy stanowisko. Na pewno jesteśmy przeciwni relokacji z tego względu, że jesteśmy zwolnieni z tej relokacji migrantów ze względu na to, że przyjęliśmy taką dużą ilość Ukraińców. I to nas nie dotyczy. Ten pakt oczywiście jest do końca roku, później będzie przedłużany, bo takie są reguły. I my się nie obawiamy żadnych migrantów. Jesteśmy, tak, ja już tu 1000 razy mówiłem, w Radio Nadzieja również, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji. Nie po to wspieramy ten kordon, który jest na granicy wschodniej. On też powoduje, że liczba migrantów nielegalnych jest coraz mniejsza. Praktycznie zerowa, jeśli chodzi o przejście przez granicę tutaj z Białorusią. Ale jesteśmy też za tym, żeby ci wszyscy, którzy legalnie wjadą do Polski, spełnią wszelkie procedury i chcą w Polsce pracować i tworzyć naszą gospodarkę albo współuczestniczyć w naszym życiu społecznym, to nie należy im bronić.
1: Można połączyć bezpieczeństwo i pieniądze unijne, środki?
2: Można połączyć bezpieczeństwo i środki unijne, jeżeli podejmiemy mądre stanowisko, bo na pewno napiszemy, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, bo jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, ale też nie będziemy używać sformułowań, które uniemożliwią nam pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, bo tak jak powtarzam, potrzebujemy cały czas tych środków, potrzebujemy środków na rozwój infrastruktury i potrzebujemy środków na bezpieczeństwo, bo ta przyszła perspektywa unijna, tak bardzo mocno związana z tym systemem dual use, plus do tego też środki finansowe starczy, będą służyły bezpieczeństwu i wzmocnieniu naszych sił militarnych, ale też wzmacnianiu infrastruktury. I nie możemy na zasadzie jakiegoś stanowiska przyjętego uniemożliwiać rozwój naszego województwa.
1: A czy jesteście w stanie zagwarantować, że da się wypracować te wspólne stanowisko ze wszystkimi radnymi?
2: Myślę, że tak. Właśnie dlatego skierowaliśmy to z powrotem do wnioskodawcy, po to, żeby między innymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego to przedyskutować, skonsultować z różnymi radami, które funkcjonują na terenie województwa podlaskiego, również z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj znowu nie użyć jakichś sformułowań, które odrzucą nam środki finansowe. Także wydaje mi się, nasz marszałek chce to przedyskutować też w Unii Europejskiej. 12 czerwca się udaje do Brukseli z odpowiednimi urzędnikami. Także wydaje mi się, że zrobimy to tak, żeby było dobrze.
1: Więc czekamy na to, żeby było dobrze. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął stanowisko dotyczące inicjatywy wspominanej już Unii Europejskiej. Strategia dotycząca prawa do pozostania. Twój region, twoja przyszłość. Chodzi w skrócie o to, żeby młodzi ludzie chcieli pozostać w Podlaskiem. Co jest z pana marszałka perspektywy do poprawy? Który czynnik jest kluczowy, który decyduje o tym, że ten młody człowiek chce tutaj zostać albo szuka tego przysłowiowego chleba gdzieś indziej.
2: Trzeba pamiętać, że jesteśmy przed nową edycją finansowania lata 2028-2036 i w tej chwili w Unii Europejskiej tworzą się wszelkiego rodzaju obszary tematyczne, które związane będą z finansowaniem unijnym, w tym naszego regionu oczywiście, bo cały czas jeszcze te PKB nie jest na tyle mocne, żebyśmy byli pozbawieni tych środków. W każdym razie i te obszary się tworzą, tak jak mówiłem wcześniej o tarczy, prawda, tak jak mówiłem o bezpieczeństwie, o DUJUS, tak następnym obszarem jest tak zwany right to stay, czyli prawo do pobytu. To jest taki nowy obszar tematyczny, w którym Unia Europejska chce szerzyć zasadę, że człowiek ma prawo do pozostania w miejscu, w którym jest jego dom, prawda? Czyli a wszelkie opuszczenie tego domu może nastąpić wówczas, kiedy będzie to jego zdecydowany wybór, prawda? Jego własny, osobisty, a nie powodowany na przykład tym, że nie ma pracy, tym, że jest słaba infrastruktura, tym, że nie ma dostępu do kultury, prawda, czy innymi czynnikami, które jakby uniemożliwiają mu funkcjonowanie w danym miejscu. A więc w tym obszarze też tutaj cały czas, wczoraj marszałek zresztą przedstawił to na zarządzie województwa, na specjalnej konferencji, w tym obszarze też będą prawdopodobnie priorytety, w którym będziemy mogli wydawać środki finansowe. No oczywiście, przede wszystkim chodzi tutaj o to, żebyśmy cały czas wspierali miejsca pracy, które są w miejscach, które są wyludniane, które się wyludniają, bo naturalnie widzimy, w których miejscach ludzie jakby opuszczają ze względów ekonomicznych czy innych powodów, o których mówiłem.
1: Czyli to ten czynnik ekonomiczny jest kluczowy, który decyduje?
2: Myślę, że tak, czynnik ekonomiczny trzeba na przykład, dlaczego opuszczają mieszkańcy wsi właśnie środowiska wiejskie z tego powodu, że rolnictwo to już tak naprawdę 13% funkcjonowania. Są duże areały ziemi, prawda, są duże hodowle. Rolnictwo dzisiaj wygląda całkowicie inaczej i ci, którzy nie są w stanie konkurować, niestety, jeżeli nie ma miejsc pracy innych w tym miejscu, to niestety muszą szukać czegoś innego, to jest jakby naturalny pęd.
1: A wykluczenie komunikacyjne? To jest ten problem?
2: Myślę, że...
1: Bo jeśli nie ma tego wykluczenia komunikacyjnego, to przecież są rodziny, które decydują się mieszkać w mniejszych miejscowościach, ale jeśli jest dojazd dobry, czy to pociągiem właśnie, czy są drogi takie, jakie powinny być, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej funkcjonować takiej rodzinie,
2: tak
1: nawet
2: jest.
1: Jeśli żyje w mniejszej
2: Tak jest, wykluczenie
1: wiosce.
2: Komunikacyjne jest jednym z tych punktów, o których mówił wczoraj marszałek, gdzie trzeba walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, bo dzisiaj, czy na przykład z dostępem do lekarza, prawda? Wiadomo, że trudno w każdym miejscu budować jakieś zaplecze zdrowotne.
1: Ale to też skłania się do dojazdu, dobrego dojazdu.
2: Dlatego będzie to jednym z priorytetów umożliwienie lepszego dostępu do transportu i będzie to przez Unię Europejską wspierane. Tam, gdzie widzimy, że ludzie wskutek właśnie tej blokady transportowej opuszczają to miejsce, to będzie wsparcie właśnie możliwości transportowych. Podobnie właśnie z ochroną zdrowia. Będziemy podejmować decyzje, kroki, żeby po pierwsze wzmacniać placówki zdrowia, ale też właśnie umożliwić dostęp do lepszego transportu, do ochrony zdrowia. Także jest tych priorytetów tam chyba 7.
1: Tak, 7 postulatów.
2: To jest sprawa całkowicie nowa. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wczorajszej konferencji prasowej marszałka województwa. To sprawa jest nowa, wczoraj przyjęta przez zarząd województwa. Na pewno w tej przyszłej edycji finansowania będzie ta przestrzeń i priorytety dofinansowania, które związane są z tym prawem right to stay.
1: Nawiązałam do tego wykluczenia komunikacyjnego, bo Łomża już za chwilę nie będzie tą czarną kulką na mapie Polski, bo ta kolej wraca. Widzi pan, jak postępują te prace? Zwraca pan marszałek na to uwagę?
2: Nie, no pięknie. Dzisiaj mamy 3 czerwca, a za 11 dni wjedzie tam pierwszy pociąg. Prawdopodobnie już 13 wieczorem, w nocy. Oczywiście właścicielem tego pociągu będzie województwo podlaskie, bo my wykupujemy te, bo to będzie pociąg Polregio. I następnego dnia, krótko przed godziną 6, pojedzie ten pociąg do Białegostoku. Takich pociągów będziemy mieli 4 pary. Do tego będą pociągi do Olsztyna, oczywiście do Ostrołęki, cały czas Śniadowo, wszystkie stacje, które są po drodze. Także tak, to jest właśnie to, o czym pani wcześniej mówiła, tym right to stay, czyli będziemy wspierać te ośrodki, w którym wykluczenie komunikacyjne następuje, jest. Łomża już nie będzie tym przykładem, bo to było jedno z większych miast w Polsce, które tego dostępu do kolei pasażerskiej nie miało. Trudno mi dzisiaj mówić o całej tej narracji kolejowej w Łomży, bo wszyscy tym żyją, prawda? Wszyscy o tym mówią, tych ojców sukcesu mamy już chyba, ja nie wiem, ponad tuzin.
1: A to zawsze tak jest.
2: Bo to każdy chce przyłożyć swoją cegiełkę.
1: To tylko porażka jest sierotą.
2: Tak. Tutaj to już nawet jakieś billboardy wiszą, plakaty gdzieś tam. Kto to
1: Ale
2: zrobił?
1: Ale trzeba przyznać, że to jest zasługa wielu, wielu lat pracy.
2: Tak. To jest zasługa wielu lat pracy, zasługa też wielu opcji politycznych, bo to był rok 2009, gdzie wymyślono tak zwany program Kolej Plus, prawda, gdzie czyli uzupełnianie, program uzupełniania tego systemu kolei regionalnej lub lokalnej. Później województwo podlaskie, bo to my, Urząd Marszałkowski, weszliśmy do tego programu. Daliśmy też środki finansowe z Unii Europejskiej dla PLK i PKP, żeby opracowali dokumentację. Później przyjęto nas do tego programu, oczywiście. W zeszłym roku, kiedy wizytował premier Donald Tusk Łomżę i był na kolei, zmieniono termin realizacji, bo pierwotnie, ja wiem, bo ja jestem w Urzędzie Marszałkowskim, a Zarząd Województwa i Urząd Marszałkowski jest partnerem tego projektu. Między innymi 65 milionów złotych musimy zapłacić, między innymi za naszego udziału. Całość to jest 430 i zmieniono termin nie do bo pierwotnie miał być to rok 2030, a zmieniono na rok 2026, a więc szybki postęp. Także mówię, poprzednia opcja wymyśliła projekt, a myśmy go tak naprawdę wykonali. Także
1: i wam przypadnie zaszczyt otwarcia tej kolei, ale zaprosicie kolegów z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Oczywiście, to wszystko jest otwarte. Tu nikt nie ma prawa do tego, żeby zostać w domu. To myślę, że to takie jest wielkie święto, że powinniśmy się nim dzielić. Tym bardziej, że to jest nasze wspólne dzieło. Ja nie mówię, ja nie wieszam plakatów, że to ja zrobiłem, czy ktoś zrobił, tylko mówię, to jest nasze wspólne dzieło i wydaje mi się, że wspólnie powinniśmy się z tego cieszyć, a nie przy okazji jeszcze tej kolei dzielić.
1: Więc to wszystko, drodzy państwo, 14 czerwca w Łomży, ale wcześniej będzie festen w Konarzycach. Pan marszałek się wybiera?
2: Tak, festyn w Konarzycach. Mamy tych imprez naprawdę bardzo dużo w tym okresie późno-wiosennym. Jak otwieram strony internetowe, to tu coś i każdy organizuje.
1: I każdy zaprasza. I zauważyłam taką zależność, że jak każdy zaprasza i jest pan marszałek na tych wydarzeniach właśnie, to zawsze pada takie słowo od samorządowców: panie marszałku, liczymy na wsparcie, liczymy na dodatkowe pieniądze, na zadania, inwestycje. Pytanie, te pieniądze są, będą?
2: Tak, no przecież w ramach kultury województwa podlaskiego, a w szczególności promocji, naprawdę wydajemy potężne pieniądze na wszelkiego rodzaju eventy i wydarzenia, które są w naszym województwie. No chcemy, żeby ludzie nie żyli tylko pracą, ale też korzystali z dóbr kultury i dlatego te imprezy mogą zafunkcjonować. No chociażby, nie wiem, teraz ta wirująca strefa, która w Łomży będzie, to też jest dofinansowanie samorządu województwa, wszelkiego rodzaju inne muzyczne dni Drozdowo-Łomża, dni kultury kurpiowskiej. My finansujemy wszystkie ważne wydarzenia kulturalne, które na ziemi łomżyńskiej się odbywają i w całym regionie również. I między innymi dzięki temu mogą one być. A o festynie, o którym pani mówi, to jest nasze wspólne partnerstwo z gminą Łomża, gdzie już w tą niedzielę, szanowni państwo, w tą niedzielę będzie się kończył długi weekend. Zapraszamy na potężny festyn w Konarzycach, w którym będzie zbudowane przez gminę Łomża miasteczko kół gospodyń wiejskich. Będzie oczywiście scena. Na scenie będą artyści wszelkiego rodzaju już od godziny 12, a też przy okazji gmina będzie obchodzić stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Wiele eventów tam się w tym wydarzeniu łączy. My jesteśmy sponsorami jako Urząd Marszałkowski ostatniego koncertu, czyli występu zespołu Akcent i Zenka Martyniuka. Myślę, że postaci nie trzeba reklamować.
1: Akurat w województwie podlaskim na pewno nie.
2: Tak, na ziemi łomżyńskiej również. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Powtarzam, gmina Łomża i województwo podlaskie. Jeszcze również trochę przedłużony Dzień Dziecka, bo to też będzie w tym czasie. Także myślę, że będzie ładna pogoda i miło państwo spędzą czas. Zapraszamy wszystkich łomżyniaków i wszystkich mieszkańców powiatu łomżyńskiego i też naszego regionu.
1: Więc okazji do świętowania jest. Bardzo dziękuję. Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Panie marszałku, dziękuję bardzo.
2: I ja również dziękuję.
0: Nasz gość dnia.

0: Teddy Swims na antenie Radio Nadzieja. Warto się wyspać, mieć ze sobą coś do picia i pomyśleć o przerwach. Instytut Transportu Samochodowego radzi, jak bezpiecznie dojechać do celu podróży w czasie długiego weekendu. W tym czasie bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować nawet 5 tysięcy policjantów. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński radzi, by nie spieszyć się w czasie podróży i mieć zapas czasowy.
1: Jeżeli wyruszamy w dłuższą podróż, to zaplanujmy ją tak, żeby wyjechać z wyprzedzeniem, żeby w cudzysłowie nie pędzić do punktu docelowego, żeby zbyt mocno nie wciskać pedału gazu, żeby się nie spieszyć, nie łamać przepisów ruchu drogowego, bo to też z kolei powoduje, że jesteśmy bardziej zestresowani jako kierowcy, a wiadomo, że stres na drodze to zły doradca, tak samo jak pośpiech, a zatem zaplanujmy podróż z wyprzedzeniem.
0: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło 17 osób. Wśród przyczyn policja wymieniała najczęściej nadmierną prędkość, nieuwagę i wymuszanie pierwszeństwa. 43 minuty po godzinie 16. Teraz wysłuchajmy kolejnej rozmowy. Tym razem rozmówcą Katarzyny Polewko jest Piotr Chmielewski, radny Piotr Chmielewski, i ta rozmowa już teraz na naszej antenie.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży, każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.30.

0: wolnych wyborów parlamentarnych. Jak należy dzisiaj doceniać i przekazywać młodym to, że żyjemy w wolnej Polsce, że mamy takie wolne prawo?
1: Cieszę się, że pani redaktor zaznaczyła częściowo wolnych wyborów. Niemniej jednak, tak, jest to bardzo ważny czas, bo to nie chodzi tylko o wybory, ale to, co dokonały te wszystkie pokolenia, które żyły przed nami, pani redaktor. Mam tu na myśli całe pokolenie Andrzeja Gwiazdy, jego żony. To, co dokonały. Mogę się nie zgadzać z byłym marszałkiem Senatu, panem Borusowiczem, ale dokonania miał. I to, co się zdało, czyli ten cały przełom, który był lata 89-91, to jest potężny krok w sypaniu się muru, który dzielił wschód i zachód. To nie tylko Polska, ale też wszystkie kraje, bo zdaliśmy zaczątkę, daliśmy zaczyn pewnych działań, upadku tego muru, jak wcześniej wspomniałem, i to, co się zadziało, czyli ta fala upadku komunizmu w całej Europie. To, co kiedyś przepowiedziała w swoich przepowiedniach siostra Faustyna Kowalska, że z Polski wyjdzie iskra. I tak się stało.
0: I wyszła ta iskra. Dzisiaj doceniamy to, że jest ta iskra i jest ta wolność, bo nasi rodzice doskonale pamiętają tamte czasy. Wydaje mi się, że to nasze pokolenie już trochę mniej, trochę o tym zapominamy.
1: Musiałbym się i zgodzić, i nie zgodzić z panią redaktor, bo o ile młodzi może nie doceniają, ale po wyjeździe za granicę, kiedy wracają do najpiękniejszego kraju nad Wisłą, jakim jest Polska, to mówią na przykład, jak kiedy ja rozmawiam czy z uczniami, czy ze studentami, mówią do mnie: panie Piotrze, chciałem do Polski. I to chyba jest laurka dla tego kraju i dokonań wszystkich takich pokoleń, które, tak jak wspomniałem wcześniej, były przed nami. Chyba najpiękniejsze, co można powiedzieć: chciałem do Polski. Wie pani, jest coś też, ja powiem, z prywatnego podwórka, z mojej rodziny. Wyjeżdżając na wakacje z moją rodziną, ostatnio usłyszałem od mojej córki hasło: nie chcę do domu, tylko: tato, ja chcę do Polski. Od mojej młodszej córki.
0: A gdzie spędzacie wakacje? Za granicą czy w Polsce?
1: Różnie. O, to jest, po pierwsze, to są doraźne pomysły. Jakieś plany mamy. Czy one wypalą? No to nie chcę powiedzieć, bo...
0: Ale w Polsce czy za granicą?
1: I w Polsce, i za granicą. Ale właśnie o tym mówię, bo my mamy...
0: Może to jest taki współczesny patriotyzm?
1: To znaczy?
0: Że na przykład spędzamy wakacje też w Polsce, ale że ci młodzi ludzie mówią, że chcemy wracać, chcemy do domu.
1: Ale wie pani, dlaczego ja...
0: Może właśnie tak się objawia ten...
1: Ma pani całkowitą rację. Ja mam tu na myśli młodzi, którzy pracują...
0: Bo patriotyzm to nie tylko walczenie z bronią.
1: My żeśmy rozmawiali ostatnio o patriotyzmie, pani redaktor, prawda? I ja mówię o tym patriotyzmie typu: wyjeżdżam za granicę zarabiać pieniądze, a okazuje się, że nie o pieniądze chodzi, ale o ten spokój, który mam wewnątrz serca i w głowie, z którym każdy powinien się kłaść spać i budzić rano. I to właśnie dzieje się tu, w Polsce. To pod każdym względem. I finansowym, i gospodarczym, i bankowym, i społecznym.
0: Mamy możliwości, żeby tutaj się rozwijać w Polsce? Że
1: no,
0: nie trzeba,
1: że tak,
0: wyjeżdżać i szukać...
1: Pani redaktor, jeżeli oglądamy wyniki olimpiad informatycznych, fizycznych, chemicznych, to już nieraz u państwa w studiu mówiłem, że Polska jest zawsze w czubie, a informatycznej w ogóle jesteśmy najlepsi. I firmy, które dzisiaj są potęgami, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, zakładali i rządzą nimi Polacy, no to pytanie jest może nie tyle bezsensowne, co odpowiedź nasuwa się sama. Prawda? Że mamy potencjał. Tak, możemy tutaj się rozwijać, możemy tu pracować, możemy tutaj mieszkać, a okazuje się, a teraz wracam do takiego lokalnego podwórka. Pani redaktor, niedawno rozmawiałem z jedną z moich uczennic z drugiego LO. Spotkałem ją po wielu latach i pytam się, co u niej słychać. Za rękę trzyma dwoje dzieci. I ona mówi: panie Piotrze, wróciłam ze Stanów Zjednoczonych. Tam się nie da żyć. To jest kraj demokracji, tak? Podobno ojczyzna, tak jak i Francja. Okazuje się, że najlepiej wychowywać i kształcić dzieci tutaj. Powtarzam, to jest druga laurka, którą usłyszeliśmy.
0: Może to jest miłość. Może to jest właśnie tak się ten patriotyzm objawia, tak jak żeśmy tutaj rozmawiali. Ale przechodzimy do kolejnego tematu. Dzisiaj duża część naszego życia przenosi się do sieci. To tam szukamy informacji, tam szukamy treści. Mamy internet, ale mamy też telewizję. W hali kultury

0: które niebawem odbędzie się konferencja pod hasłem "Czy telewizja publiczna ma jeszcze sens?". To ma ten sens, czy nie ma sensu?
1: Dziękuję pani redaktor, że wspomniała, czyż miała ochotę wspomnieć na ten temat. Ja mam przyjemność organizować to spotkanie. Zaprosiliśmy, ja sobie przełączę, może dobrze sprawdzę. Mamy nie lada prelegentów, bo mamy na przykład panią, będę wymieniał, nie może w kolejności alfabetycznej, ale w kolejności, którą ułożyliśmy na planszy, czyli panią Dorotę Gawrylu, pana Jacka Żakowskiego, Jana Pospieszalskiego, pana Krzysztofa Ziemca, panią Agnieszkę Siewieryniuk-Maciorowską, pana redaktora Karnowskiego, Jana Wróbla i prowadzącym będzie Rafał Dudkiewicz z Polskiego Radia 24.
0: Wachlarz nazwisk bardzo szeroki.
1: Ale to właśnie chodzi o to, żebyśmy, panie redaktor, tak jak kiedyś moim marzeniem było, żeby Łomża może nie była miejscem, gdzie się leczy rany tego podziału, który nastąpił w społeczeństwie, ale żebyśmy rzucali mosty i że chciałbym, żeby ta Łomża, czyli ten najpiękniejszy gród nad Narwią, bo takiego, za taki uważam, ten gród to najpiękniejszy nad tą rzeką, żeby stał się miejscem rozmów. Ale jeżeli rozmów, to musimy być od lewa do prawa, od bieli do czerni.
0: To ta telewizja publiczna ma sens, czy nie? Bo o to pytałam.
1: Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie.
0: Dlaczego?
1: Każdy odpowie sobie samemu. I
0: a
1: zapraszam.
0: Pan niech odpowie.
1: Zapraszam państwa 11 czerwca na godzinę 18 do Hali Kultury i tam państwo sobie wyrobią zdanie, bo z pewnością każdy jakieś ma dziś.
0: Ale nie bez powodu organizuje pan tę debatę.
1: Tak, żebyśmy dyskutowali,
0: wspomniał.
1: Bo wie pani, ja czasem, kiedy oglądam telewizje tak zwane niezależne, pojawiające się w sieci.
0: A dzisiaj są telewizje niezależne? W ogóle jest jakieś medium niezależne?
1: Bardzo dobre pytanie, bo jeżeli widzę sponsorów na przykład przed programem, czy przed emisją czegokolwiek, przepraszam, że ja się zapytam, czy to jest niezależność? Prawda? Chociaż z drugiej strony, kiedy oglądam telewizję, które wynikły albo powstały z dawnej TVP, czy z ludźmi z pracującymi w dawnej TVP, ale dzisiaj jako niezależni, to mam wątpliwość. Moje zdanie jest następujące. Ja uważam, że ta telewizja ma sens. Należy jednak zmienić w niej bardzo dużo. Od momentu powołania prezesa telewizji polskiej poprzez finansowanie i na koniec tak naprawdę stwierdzenie, czy ma sens prowadzenie telewizji misyjnej, czy tak naprawdę szerokopasmowej, bo jeżeli do telewizji publicznej zaliczamy TVP seriale, to ja zaczynam mieć wątpliwości.
0: Ale mówimy na przykład tutaj o telewizji informacyjnej, prawda?
1: Dokładnie,
0: czy ta
1: tak,
0: machina
1: tak,
0: mediów nie jest dzisiaj aż tak bardzo rozpędzona, że my nie mamy wpływu na to, żeby wszystko było tak bardzo niezależne?
1: Pani, to tak samo jest jak jest ze szkołami, czyli tą moją dziedziną, w której pracuję. Jeżeli mamy szkoły prywatne i system nauczania, tak zwany państwowy, czyli publiczny, to ja się pytam, czy telewizja publiczna i telewizja tak zwana prywatna, niezależna ma sens. Ja uważam, że i jedna, i druga. Wie pani, dlatego, że my mamy wciąż taki obraz tak zwanej BBC. Mówię tak zwanej, bo ona gdzieś tam też skręciła w jedną stronę, ale ona była takim wyznacznikiem telewizji niezależnej, typowo informacyjnej, typowo publicystycznej, gdzie się ścierały poglądy. No moim marzeniem byłoby taką mieć telewizję, natomiast ja nie jestem sprawczy, ja nie jestem wiodący, ja nie jestem opiniotwórczy. Ja jestem zwykłym Piotrem Chmielewskim, pracującym w Winnicy Pańskiej i wpływu nie ma, natomiast mogę mieć tylko i wyłącznie zdanie. A tego zdania i też konkluzji, a mam nadzieję też i sporów, oczekuję 11 czerwca.
0: A skąd pomysł, żeby taką debatę właśnie zorganizować?
1: Pani
0: akurat
1: redaktor,
0: na temat telewizji publicznej.
1: Bardzo się dużo mówi o tak zwanej dezinformacji. Jedni drugich oczerniają, mówiąc o tym, że to jest dezinformacja, podając wiadomości w tak zwanej sieci, w mediach społecznościowych, czy w kanałach przekazu.
0: A pan kiedykolwiek złapał się na taką dezinformację w sieci?
1: Oczywiście, że tak. To na przykład dotyczy szczepionek.
0: A to jest temat, który
1: tabu.
0: Pewnie w tym momencie wzbudza wiele emocji.
1: Wciąż,
0: dokładnie.
1: Prawda? Wciąż. Dezinformacją w ogóle było to w ogóle cała ta i nie tylko sam fakt, ale i otoczka. Ale to zostawmy, bo to nie jest tematem tego, mówimy o telewizji. Tak, wie pani, Dezinformacją jest podawanie na przykład fałszywych informacji na mój prywatny temat w sieci.
0: Jest pan radnym, jest pan osobą publiczną, więc...
1: Ale to, że jestem osobą publiczną, nie predysponuje osób, które komentują dane zjawiska na mój temat, żeby kłamać.
0: A co mają powiedzieć politycy?
1: No, panie redaktor, po części też jestem lokalnym, ale politykiem. No, musiałem to przełknąć. Tak, jestem jakimś lokalnym.
0: No i znowu, ja chyba skłaniałabym się, że to jest taka machina, będąc w polityce, no jako osoby publiczne musicie przygotować się na to, że gdzieś tam pewnie nawet nieprawdziwe informacje w sieci się pojawią.
1: Zaczęliśmy rozmowę od 3 czerwca. Ja bym chciał ten temat zamknąć takim wielką klamrą.
0: A my znowu do niego wróciliśmy.
1: Wróciliśmy. A wie pani dlaczego? Był taki człowiek. Człowiek honoru. Niesamowity. Którego zdjęcia mało publikowane otrzymam od swojego przyjaciela Andrzeja Chachrowicza, dawnego prezydenckiego fotografa. To był premier Olszewski. Chciałbym, żebyśmy byli takimi politykami.
0: Takich polityków brakuje.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, to wróćmy jeszcze do tej debaty, do tego spotkania, które odbędzie się w Hali Kultury już 11 czerwca.
1: Tak jest.
0: Jak dobrze pamiętam,
1: tak jest.
0: O godzinie
1: 18 w Hali Kultury.
0: Tak, w Hali Kultury. Kto powinien wziąć udział w takim spotkaniu?
1: Pani redaktor, tak jak prowadzę zajęcia w bibliotece na 3 maja i znowu pozdrawię wszystkie moje panie, które ze mną współpracują. Może odwrotnie, to ja z nimi współpracuję, mam przyjemność, mam ten honor współpracować z nimi od 2 do 102 lat. No może przesadzam, ale ci wszyscy, którzy świadomie interesują się informacją, czy też polityczną, czy też publicystyką, czy też felietonami wizualnymi, powinni wziąć udział. Wszyscy zainteresowani dobrem Polski, bo to, panie redaktor, umówmy się, że przecież chodzi o dobro Polski, chodzi o dobro małych ojczyzn. Bo przecież telewizja publiczna to nie tylko telewizja ogólnopolska, ale to są telewizje lokalne. Najbliżej Białystok, prawda, Olsztyn, Lublin, Warszawa, Katowice i tak dalej, i tak dalej.
0: Jednostki regionalne.
1: Dokładnie, tak to się to mówi. Czym... Dziękuję bardzo.
0: Tak, dobrze. Jeszcze jeden wątek. Zdradzę, że to nie będzie jedyne spotkanie w najbliższym czasie, bo planujecie już kolejne. Podobne, ale o nieco innej tematyce. Możemy to zdradzić?
1: Ma pani na myśli... Już jest ich kilka, pani redaktor.
0: Mam na myśli te sportowe.
1: Jako, że Łomża żyje sportem, co mnie bardzo cieszy. Ja tu pozdrawiam wszystkich, którzy są fanami sportu, działają wokół tego sportu, wszystkich radnych, którzy działają wokół sportu, zwłaszcza z mojego klubu. Pani redaktor, planujemy na bazie tego, co się wydarzy 11 czerwca, zorganizować 3 takie debaty. Nie będę mówił o 3. Ona się już nagrywa, też ze znanymi osobami, ale też i wrześniowa, bo to wrześniowa będzie o sporcie. Tu pojawiają się bardzo znane nazwiska. Zaczynamy rozmowy. Wstępne deklaracje są, natomiast nie mogę ogłosić do momentu, kiedy miasto nie podpisze umów.
0: Tak, ale możemy ogłosić. To już jest pewniak, że
1: tak,
0: tego 11
1: to będzie,
0: czerwca panie, na pewno.
1: Pani redaktor, ja tylko powiem o tym, że to będzie wrzesień, ostatni tydzień, najprawdopodobniej września. To też zależy od decyzji władz miasta i władz Hali Kultury. To chyba tyle.
0: Tak, i dzisiaj tutaj stawiamy kropkę i zapraszamy na te spotkanie, które już 11 czerwca w Hali Kultury.
1: I kolejne w listopadzie, pani.
0: Tak, ale nie jeszcze. Jeszcze spokojnie. Na razie mówimy o tym, co najbliższe. Bardzo dziękuję. Radny Piotr Chmielewski był naszym gościem w audycji Zasmakuj
1: Łomży. Bardzo pani redaktor, dziękuję. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Mateusz Rainka, psycholog. Temat rozmowy to nastolatki, a presja bycia online. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Po reklamie.
5: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 17.
0: Flesz regionu.
2: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Orzeł wylądował w Łomży. Miasto otrzymało 4 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9. To w ramach programu ministerialnego przeznaczonego na budowę boisk pod nazwą Orzeł. To bardzo potrzebne inwestycje, których brakowało, mówił będący z wizytą w Łomży minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
3: Właśnie chodzi o boiska pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią, ale bardzo bezpieczną nawierzchnią, z oświetleniem, z zapleczem szatniowym, właśnie po to, żeby dziewczyny i chłopacy mogli trenować przez cały rok. Właśnie po to, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Z tego boiska będą korzystać zawodnicy i zawodniczki wielu klubów. Bez takiego wsparcia, bez takiego programu nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły funkcjonować w bardzo dobrych warunkach sportowych. Nowy Orzeł wyląduje, wy!
4: Łomży!
3: No widzicie, bo przede wszystkim te wszystkie działania robimy dla tych dzieciaków.
2: Oprócz samego boiska powstanie cała infrastruktura i kompleks sportowo-rekreacyjny, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński.
5: Znajdzie się tutaj również boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, ale też istotne jest to, że bardzo ważna jest dla nas aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Dlatego będzie jeszcze dodatkowe boisko, które będzie dostosowane właśnie dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, jak i również siłownia dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo, to dla nas bardzo ważne, że ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Już niedługo ogłaszamy przetarg i będziemy czekali na oferty od wykonawców.
2: Dofinansowanie otrzymała również gmina Juchnowiec i Sokółka. To ważna zmiana dla dziesiątek tysięcy młodych ludzi. Od dzisiaj osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną, a także innym urządzeniem transportu osobistego obowiązkowo muszą posiadać zapięty kask. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, zmiana ma poprawić bezpieczeństwo młodych ludzi.
6: Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: O nowe regulacje zapytaliśmy mieszkańców regionu. Ich reakcje były jednoznaczne.
7: Te hulajnogi to utrapienie i wypadki. Ze względu na wypadki. Jak się przewróci, to choć się nic nie uszkodzi. Raz, że ja, żebym była nie odsunęła się, to by był mnie uderzył. Bym chyba się przewrócił, tak. Rower to jeszcze jak rower, ale hulajnogi to jeżdżę jak szalone.
8: Bardzo dobrze.
9: Dlaczego?
8: Żeby głowy się nie rozbić. Bardzo nierozważni. Jeszcze gorzej się popisuje, jak kogoś zobaczą, to jeszcze bardziej nogi do góry podnoszą, że aż nie można patrzeć. Tak, aż żal mi tych dzieci.
10: Zdarza się, że jeżdżą niebezpiecznie, ale można jeździć bezpiecznie, ale ktoś może niebezpiecznie jechać, tak?
9: Czyli dla bezpieczeństwa lepiej, żeby mieli te kaski.
10: Jestem za.
2: Niestosowanie się do nowego obowiązku grozi mandatem w wysokości do 100 zł. Jak co roku przedstawiciele władz miasta wraz z lokalnymi parlamentarzystami złożyli kwiaty pod umieszczoną na budynku łomżeńskiego ratusza tablicą upamiętniającą pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne, które przeprowadzono 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał, jak ważna jest pamięć o przełomowych momentach polskiej historii.
11: I my już od wielu lat staramy się ten dzień w sposób taki szczególny poprzez złożenie właśnie kwiatów upamiętnić, żeby też pokazać przyszłym pokoleniom, że o tę demokrację trzeba było walczyć, o te wartości, które dzisiaj wyznajemy. Również wiele osób poświęciło swojego kawał życia i warto na pewno o tych osobach pamiętać i cieszyć się z tego, że możemy żyć w wolnej Polsce.
2: Poseł na Sejm RP Bogumiła Olbryś przypominała o członkach antykomunistycznej opozycji, którzy sprzeciwiali się reżimowi.
12: Po raz pierwszy uwolniliśmy się od jarzma właśnie komunizmu, socjalizmu. Dobrze, że tak się stało. Dzisiaj mamy naszą ojczyznę wolną, demokratyczną. Staramy się każdego dnia, żeby tej wolności i suwerenności strzec. I dzisiejsze kwiaty są symboliczne dla tego wydarzenia, dla tej daty, ale są też dla hołdu, dla tych wszystkich, którzy dali daninę czasami zdrowia i życia, żeby właśnie Polska była tym krajem wolnym i takim suwerennym.
2: W uroczystości upamiętnienia przypadającej jutro rocznicy udział wzięli także m.in. wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński, przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała, a także posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś. sezon na wypoczynek rozpoczęty. W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, a ponad 1/3 tych wypadków wydarzyła się podczas wakacji. Aby poprawić bezpieczeństwo nad wodą, samorząd województwa wspólnie z policją wyznacza tak zwane czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla wypoczywających, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Ta nasza akcja czarnych punktów nad wodą, oznaczamy te miejsca, w której miały miejsce takie tragiczne wydarzenia i staramy się co roku po prostu odnawiać te oznaczenia, a tam, gdzie nastąpiło jakieś tragiczne wydarzenie, stawiać nowe. W tej chwili na Mazowszu mamy 114 tych punktów, w samej Warszawie jest 26, więc no, to jest apel taki o rozsądek, o jakąś wyobraźnię, o to, żeby niepotrzebnie tak powiem, nie tracić życia. Ja też zawsze apeluję o to, żeby nie skakać w znanych miejscach na głowę do wody.
2: Oprócz wyznaczania czarnych punktów, samorząd województwa mazowieckiego wspiera również jednostki zajmujące się ratownictwem wodnym. W tym roku jest to blisko 1,5 miliona złotych, które trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Beneficjentem jest m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce. Ponad 70 ton makulatury i blisko 6 ton zużytych baterii udało się zebrać podczas drugiej edycji Łomżyńskich Igrzysk Ekologicznych. Konkurs organizowany został przez Zakład Gospodarowania Odpadami. Przedszkola i szkoły podstawowe z Łomży rywalizowały o tytuł najbardziej ekologicznej placówki. Jak podkreśla prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski, akcja pokazała, że ekoedukacja może skutecznie łączyć naukę z dobrą zabawą.
4: Wypadło to bardzo dobrze. Jesteśmy wręcz zaskoczeni osiągniętymi efektami, o ile w dotychczasowych latach poszczególne szkoły łącznie zbierały około 20 ton, to w tym roku mamy ponad 70 ton zebranej makulatury. Prawie trzykrotny wzrost rok do roku, co pokazuje, że ta forma rywalizacyjna, konkursowa, czyli takie nietypowe akcje sprawdzają się, ale też z drugiej strony no, widzimy ten efekt, że świadomość edukacji ekologicznej, świadomość ekologiczna rośnie wśród mieszkańców Łomży, co też nas cieszy.
2: Pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe zajęła Zuzanna Grześ ze szkoły podstawowej numer 10, która zebrała blisko 2 tony makulatury.
13: Udało mi się zbierać dokładnie 1 tonę i 992 chyba kilogramów i to dzięki mojemu tacie i wujku, ponieważ bardzo dużo mi pomagali. Mój tata bardzo włożył w to pracę, żeby to wozić tam i z powrotem.
14: To jest laptop? Tak, na pewno się przyda.
13: Myślę, że na gry i na naukę znajdę czas.
2: Organizatorzy zapowiadają już kolejne edycje konkursu Łomżyńskie Igrzyska Ekologiczne Gra o Ekogrant, a pełna relacja z dzisiejszego finału konkursu jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
0: Flash regionu.
15: Zapraszamy na reklamy.
16: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
17: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
15: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się czerwcówka. Policja przypomina, by wyruszając na długi weekend nie zapominać o zdrowym rozsądku, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: W tym okresie należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone działania. Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia oraz udzielać niezbędnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego.
1: Funkcjonariusze będą pomagać kierowcom, regulując ruch w newralgicznych miejscach. Policjanci zwracają też uwagę na szczególnie niebezpiecznych kierowców. Posłuchajmy.
2: Szczególna uwaga policjantów będzie skierowana na zachowania, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, a także relacje kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, motorowerzystów i kierujących motocyklami.
1: Intensywne działania policji zakończą się dopiero w niedzielę, 7 czerwca w nocy. W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze uroczystością Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków, w których zginęło 21 osób, a ponad 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu. Chwila muzyki, a następnie rozmówcą Anny Czytowskiej będzie Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wszyscy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe powinni zrobić głośniej. Już za chwilę przekażemy Państwu ważne informacje dotyczące naboru wniosków prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym temacie. Podsumujemy także ubiegłoroczną kampanię dopłat, a rolnikom, którzy spóźnili się z wysłaniem wniosków w ramach tegorocznej, wyjaśnimy, co mogą teraz zrobić. Naszym gościem jest pan Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje płatności bezpośrednie i obszarowe za 2025 rok. Jak dużo pieniędzy trafiło na konta rolników?
2: Na konta naszych beneficjentów trafiło obecnie już ponad 18,6 miliarda złotych.
1: Do kogo w pierwszej kolejności trafiło wsparcie?
2: Jak co roku, zarówno w kontekście wypłaty płatności zaliczkowych, jak również płatności końcowych, staramy się wypłacić w pierwszej kolejności pomoc rolnikom, których gospodarstwa położone są na terenach, gdzie wystąpiły niekorzystne warunki klimatyczne lub wystąpiły przypadki siły wyższej. Natomiast trzeba powiedzieć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przelewa nawet do 80 tysięcy przelewów dziennie, co oznacza, że pozostała grupa rolników nie musi czekać, załóżmy tydzień czy dwa tygodnie, również na te płatności.
1: Kiedy zakończy się przekazywanie pieniędzy rolnikom i jaka kwota pozostała do wypłacenia?
2: Praktycznie kampanię 2025 kończymy. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to do wydania decyzji pozostało około 1300 spraw. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dobrostanowe, pozostało nam około 700 spraw. Trzeba powiedzieć, że są to sprawy dość trudne, gdzie występują kontrole krzyżowe, gdzie agencja czeka na dokumenty w zakresie tytułu posiadania działek referencyjnych. Dlatego dajemy maksymalny czas jeszcze rolnikom na to, aby te dokumenty mogli przynieść. Ostateczna kwota do wypłaty jest trudna do określenia, ponieważ w tym momencie też nie wiemy, jaka będzie ostatecznie zakwalifikowana powierzchnia czy liczba zwierząt, ale jest ona już niewielka.
1: Tyle podsumowań. Przejdźmy do tegorocznej kampanii. Nabór zakończył się w terminie podstawowym.
2: Tak. 1 czerwiec był terminem, gdzie można było składać wnioski w terminie bezsankcyjnym. Teraz do 26 czerwca możemy nadal składać wniosek, z tym, że pamiętajmy, 26 czerwiec jest ostatnim dniem na składanie wniosków i termin ten nie jest przywracalny.
1: Co z rolnikami, którzy złożą wnioski po 1 czerwca?
2: Tutaj zachęcam, żeby składać te wnioski jak najszybciej. Każdy dzień roboczy w opóźnieniu złożenia wniosku skutkuje 1% redukcją.
1: Czy są jakieś sankcje w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku?
2: Do 16 czerwca możemy wprowadzać zmiany do wniosku w zasadzie bez sankcji. Jeżeli zmiany te nie dotyczą dodawania nowych płatności, nowych powierzchni, to nie będą naliczane sankcje.
1: Powiedzmy, czy tegoroczna kampania różni się, jeśli chodzi o zasady, od ubiegłorocznej?
2: Tak, mamy kilka tak naprawdę pozytywnych zmian. Pierwsza z nich dotyczy normy GAIK-7 i tutaj mamy taką sytuację, że rolnicy, których gospodarstwa są do 30 hektarów gruntów rolnych, są zwolnieni z kontroli i z kar w zakresie zmianowania i dywersyfikacji. Druga bardzo ważna zmiana, zmienił się okres referencyjny zmiany gruntów ornych na TUS i z lat 5 wynosi on obecnie lat 7. I jeszcze jedna bardzo korzystna zmiana dla rolników w kontekście przestrzegania normy GAIK-7, która dotyczy ochrony torfowisk i terenów podmokłych. Tutaj poza obowiązkiem przestrzegania tej normy rolnicy mają również możliwość dobrowolnego wejścia w wsparcie takie rolno-środowiskowo-klimatyczne, gdzie można pozyskać dodatkowe środki.
1: W jaki sposób przyjmowane są wnioski?
2: Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej poprzez aplikację e-Wniosek Plus. Jest ona dostępna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: powiedzmy, jak wygląda proces pracy agencji po złożeniu przez rolnika takiego wniosku.
2: Już od pierwszego dnia złożenia wniosku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przeprowadza kontrolę kompletności. Przeprowadzamy również kontrole administracyjne, które tak naprawdę mają bardzo szeroki zasięg. Mam tu na myśli to, że każdy wniosek złożony przez rolnika, każda działka rolna, każda działka referencyjna jest kontrolowana w sposób krzyżowy w tym zakresie, czy te deklaracje się nie powtarzają. Wykonujemy te wszystkie kontrole poprzez nasz system Ajax Plus, ale także od roku 2023 ta kontrola polega również na uwzględnieniu monitoringu satelitarnego. Z monitoringu satelitarnego pozyskujemy informacje o prowadzeniu działalności rolniczej przez rolników na danym gruncie. Pozyskujemy również informacje, czy zadeklarowane uprawy, gatunki roślin są zgodne z tym, co wykazuje monitoring satelitarny. Następnie zawsze w przypadku błędów informujemy o tym rolnika. Można te błędy wyjaśnić, złożyć jeszcze odpowiednie dokumenty, tak aby po prostu płatności, które potem będą przekazywane rolnikom, były jak najpełniejsze.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a jest to nabór na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. Jakie są warunki przyznania tego wsparcia?
2: Tak, tutaj mówimy o czterech interwencjach. Jest to zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Jeżeli chodzi na przykład o zalesianie gruntów rolnych, to musimy mieć plan zalesienia, musimy posiadać tytuł prawny do danych działek referencyjnych. Jeżeli stanowią one współwłasność, to również musimy mieć zgodę współwłaścicieli. W kontekście jakby innych pozostałych tych interwencji, zawsze takim kryterium jest odpowiednia ilość drzew, odpowiednia ilość gatunków, które będziemy nasadzać, jak również proporcje pomiędzy tymi gatunkami drzew czy krzewów.
1: Jakie inwestycje będą mogły zostać sfinansowane z przyznanego wsparcia?
2: Poza typowym zakupem sadzonek drzew czy krzewów, również wsparciem objęta jest ochrona tych użytków. Dotyczy ona na przykład stawiania ogrodzenia, stosowania różnego rodzaju repelentów w zakresie ochrony drzew czy krzewów, jak również dostępne są premie pielęgnacyjne w okresie 5 lat.
1: Czemu mają służyć inwestycje leśne i zadrzewieniowe?
2: Przede wszystkim programy te służą ochronie środowiska, że wprowadzamy bioróżnorodność właśnie poprzez różne gatunki drzew czy krzewów. Mówimy również o tym, że te zadrzewienia, zalesienia chronią przed erozją wodną, ale trzeba przede wszystkim sobie powiedzieć, że w tym końcowym efekcie stoi właśnie człowiek, tak, że wszystkie te czynności, które robimy, wdrażamy te programy, służą tak naprawdę ochronie naszego zdrowia, dobrobytu naszym przyszłym pokoleniom.
1: Powiedzmy, do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski.
2: Wnioski w tym przypadku również składamy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-wniosek plus. Składamy je od 1 czerwca do 31 lipca. Następnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma czas na kontrolę kompletności, na przeprowadzenie kontroli administracyjnej złożonych dokumentów i 1 października prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza tak zwaną listę rankingową.
1: Ile pieniędzy przekazano w ramach 3 poprzednich edycji naborów?
2: Jeżeli byśmy mówili w ogóle o istnieniu całych tych programów leśno-zadrzewieniowych, to mówimy o kwocie 2,5 miliarda złotych. Natomiast ostatnie 3 lata płatności wynosiły 14,5 miliona złotych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś pan Janusz Szulc, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Dziękuję ślicznie.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Na tym kończymy środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09. Dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrej i spokojnej środy. Anna Czytowska, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Antek Smykiewicz, 31 minut po godzinie 17, to jest środa z Radiem Nadzieja. Rosyjski okręt wojenny był celem udanego ataku ukraińskich dronów. Do zdarzenia doszło w bazie rosyjskiej marynarki wojennej w Sankt Petersburgu. To drugie co do wielkości rosyjskie miasto było atakowane w nocy przez kilkadziesiąt ukraińskich dronów. Dziś rozpoczęło się tam forum ekonomiczne z udziałem najwyższych rosyjskich władz. Ukraińskie siły systemów bezzałogowych przekazały, że ich drony trafiły w rosyjską wojskową korwetę rakietową Bojki. Opublikowano też nagrania dokumentujące trafienia co najmniej dwóch bezzałogowców w okręt, na którym wybuchł pożar. Korweta znajdowała się w wojskowym porcie na wyspie Kronstadt w administracyjnych granicach właśnie Sankt Petersburga. Jak czytamy, jednostka wykorzystywana była do konwojowania rosyjskich tankowców z tak zwanej floty cieni. Ponadto w nocy ukraińskie drony uderzyły w petersburski terminal naftowy, jeden z największych w Rosji. Media spekulują, czy w obliczu ukraińskich ataków na Sankt Petersburg do miasta przyjedzie Władimir Putin. Na jutro zaplanowano jego wystąpienie na wspomnianym forum ekonomicznym. Alanis Morissette zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja, a za chwilę kolejnym rozmówcą Anny Czytowskiej będzie rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

0: Dzisiejszym gościem poranka jest rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie.
0: W poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, która zaopiniuje, jak się spodziewamy, decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Czy ten order powinien zostać odebrany pana zdaniem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że przez prezydenta Andrzeja Dudę został bardzo pochopnie nadany prezydentowi Zełenskiemu, bo sprawa jest tutaj naprawdę symboliczna, ale w takich sprawach ważnych, dlatego że Orderu Orła Białego to jest najwyższe polskie odznaczenie, to jest odznaczenie dla tych, którzy przysłużyli się Polsce. Natomiast no, w takiej warstwie uznania tego wszystkiego, co wydarzyło się z obywatelami polskimi na terenach byłej II Rzeczypospolitej, prezydent Zełenski no, nie daje absolutnie podstaw do tego, żeby być kawalerem takiego orderu. Ja sobie nie wyobrażam, że gdyby podobna sytuacja wydarzyła się w Niemczech na przykład, niemieckie władze nadałyby jakiemuś oddziałowi imię, nie wiem, bohaterów SS, to również tutaj nie byłoby zgody klasy politycznej do tego, że osoba, która za taką decyzję odpowiada, nie powinna być kawalerem jednak polskich odznaczeń w religicznym po prostu temacie, tak, temacie polskich ofiar. Tutaj mamy do czynienia z ponad 100 tysiącami obywateli zamordowanych w bestialski sposób.
0: Kobiet i dzieci też w znacznej mierze. Wywołał pan prezydenta Andrzeja Dudę, który ten order nadał. Andrzej Duda zabrał głos w tej sprawie. Powiedział, Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego w innym czasie, gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Zełenskiego także i to wyraźnie. Może zbyt pochopnie, to pan też już powiedział, te ordery są przyznawane. Pod wpływem chwili, impulsu, emocji.
1: Myślę, że też dużym błędem była polityka Andrzeja Dudy. Ja mam nadzieję, że być może dzisiaj po latach inaczej ją ocenia. Natomiast ja doskonale pamiętam taki obrazek, kiedy prezydent Andrzej Duda ze świętej pamięci księdzem Isakowiczem Zaleskim miał okazję na ulicy rozmawiać, kiedy właśnie ksiądz Isakowicz Zaleski stał z ludźmi, którzy domagali się tego, by jednak wymagać od Ukraińców potępienia bandery, ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Wtedy prezydent Duda powiedział, że to nie jest właściwe, co robi ksiądz Isakowicz-Zaleski. Ja pamiętam wtedy też oburzenie tych wszystkich, którym właśnie zależy na tej sprawie. Andrzej Duda niestety kierował się polityką kompletnej naiwności wobec Ukrainy i myślę, że gdyby dzisiaj był prezydentem, on by takie decyzje odważne jak Karol Nawrocki nie podjął.
0: Ale cały czas są takie głosy, że teraz tej sprawy nie można podnosić, czyli sprawy i krytyki Wołodymyra Zełenskiego i tego, że na Ukrainie czczone są oddziały UPA, dowódcy UPA i OUN. Mówi się, że to nie ten moment, bo Ukraina walczy, chociaż minęło już 4 lata od wybuchu wojny i nie przeszkadza im to honorować UPA. Co pan na taki argument, że to nie jest ten moment?
1: Przeciwnie, uważam, że my za późno stawiamy na ostrzu noża ważne dla nas sprawy. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, rzeczywiście od Polski bardzo wiele zależało. Tak? Myślę, że to Polska miała decydujący jednak wpływ na to, że Ukraina nie upadła w pierwszych dniach wojny, bo to przez Polskę ta pomoc dotarła w tych pierwszych dniach, kiedy Rosjanie stali pod Kijowem. I wtedy, kiedy Polska była rzeczywiście tym istotnym graczem, trzeba było od Ukrainy jak najwięcej wywalczyć. Polska klasa polityczna miała takie podejście, że to nie jest właściwy moment i dzisiaj widzimy, że Wołodymyr Zełenski się w ogóle z nami nie liczy. To znaczy on uważa, że można bez Polski tak naprawdę załatwić sobie bardzo wiele spraw, że Polska nie jest decyzyjna, że Polska nie jest strategiczna i z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym rokiem ja uważam, że będziemy mieli mniej narzędzi do tego, żeby swoje interesy na Ukrainie zabezpieczać. Także ja uważam, że przeciwnie, że wręcz za późno my o swoje interesy rzeczywiście walczymy. Inne kraje robią to od dawna, powinniśmy brać z tego przykład. Natomiast przez to spóźnienie i przez tę politykę uległości poprzednich premierów, poprzednich lat, mam obawy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie dzisiaj te rzeczy załatwić.
0: No właśnie, może Wołodymyr Zełenski się przyzwyczaił, że po takiej decyzji jak ta nadania imienia UPA jednemu z ważnych oddziałów w Polsce pojawią się tweety o tym, żeby nas przeszłość nie podzieliła, bo przyszłość powinna być wspólna i tyle. I może właśnie ten gest prezydenta Karola Nawrockiego, bardzo symboliczne odebranie orderu Orła Białego, no, ma duże znaczenie, a nie tylko symboliczne.
1: Znaczy, to na pewno dzieli naszą klasę polityczną, niestety. I ja obawiam się, że premier Tusk może być tym człowiekiem, który będzie chciał storpedować decyzję o odebraniu tego orderu. Natomiast ja uważam, że to jest też swego rodzaju być może prowokacja ze strony władz ukraińskich. Może to jest zbyt daleko idący wniosek. Natomiast pojawiają się takie głosy, że być może władze ukraińskie za chwilę będą chciały pójść krok dalej. Ja przypominam, że twórca tej zbrodniczej ideologii, która doprowadziła do wymordowania Polaków, czyli Stefan Bandera, jest pochowany w Niemczech. On nie umarł w swojej ojczyźnie. I jest taki plan przecież, o czym słyszymy głośno, że być może Ukraina chciałaby sprowadzić jego szczątki, wyprawić mu wielki państwowy pogrzeb. Myślę, że to byłaby naprawdę prowokacja.
0: Mówi się też o mauzoleum, które miałoby powstać, mauzoleum tych dowódców właśnie ukraińskich nacjonalistów.
1: Ja nie wyobrażam sobie, żeby państwo, z którym mamy utrzymywać partnerskie stosunki, państwo, które jednak jest zależne od chociażby naszego hubu przeładunkowego, dalej gigantycznej pomocy, którą udzielamy Ukrainie, żeby to państwo czciło morderców odpowiedzialnych za ludobójstwa na Polakach, tylko dlatego, że byli Polakami. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Myślę, że polskie władze muszą być tutaj twarde i nieustępliwe, natomiast boję się, że właśnie premier Donald Tusk tę strategię nieustępliwości będzie torpedował w najbliższych tygodniach, bo to już widać po jego reakcji na właśnie propozycję prezydenta Nawrockiego.
0: I nie doczeka się kontrasygnaty premiera Donalda Tuska ta decyzja o odebraniu orderu Orła Białego?
1: No oczywiście nie chciałbym być złym prorokiem, natomiast obawiam się, że tak się może nie wydarzyć z wielu powodów. Też myślę, że kolejnym powodem jest to, że po prostu Donald Tusk w każdej sytuacji stara się grać na polaryzację z prezydentem Nawrockim i myślę, że nie będzie chciał tutaj po prostu przedstawić się jako polityk grający w jego drużynie. Problem w tym, że no właśnie na ołtarzu tej walki o polaryzację przed zbliżającymi się wyborami w przyszłym roku ważne sprawy dla Polski mogą paść i uważam, że to może być niestety jedna z nich. Polityka znowu wygra z interesem Rzeczypospolitej.
0: Marszałek Włodzimierz Czarzasty poszedł dalej, bo on twierdzi, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i powiedział, że życiowym interesem Polski jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Co pan o tym sądzi?
1: Kategorycznie się nie zgadzam z tą drugą częścią zdania. Oczywiście Konfederacja zresztą od samego początku powtarza, że tak, w naszym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała jako niepodległe od Rosji suwerenne państwo. Natomiast członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej sprawiłoby katastrofę dla polskiego rolnictwa, dla wielu polskich rynków. Myślę, że polskie władze jasno powinny wyartykułować, że nie będzie zgody nigdy na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to po prostu osłabiłoby naszą pozycję, to by zaszkodziło bardzo wielu naszym sektorom, to by zaszkodziło naszym rolnikom. Uważam, że nie jest w ogóle absolutnie w polskim interesie dążenie do członkostwa Ukrainy.
0: Czyli nawet nie tyle, że stawianie jakichś warunków, na przykład dotyczących ekshumacji, tylko wprost sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej?
1: Tak, myślę, że nie ma takich warunków, które wykompensowałyby nieprzetrwanie polskiego rolnictwa, bo przypomnijmy, że już teraz Komisja Europejska

0: to niemożliwe. I to by sprawiło, że Polska musiałaby w takiej wojnie się poddać, tak? To jest przykład Niemiec z I wojny światowej, które stały na francuskich ziemiach, a jednak skapitulowały, bo po prostu zabrakło im żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne, co bezpieczeństwo militarne i tego nie da się kupić za żadną cenę w negocjacjach.
1: A czy na tej sytuacji z prezydentem Zełenskim nie ucierpią prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, bo one trwają, one się odbywają, my o nich też mówiliśmy w poranku, po wielu latach ich blokowania?
0: Oczywiście na tle tego, co było do tej pory, czyli absolutne blokowanie ekshumacji, to te prace, które w tym momencie trwają, mogą wydawać się dużym przełomem, jednak to nie są prace na tak szeroko zakrojoną skalę, jak powinny się odbywać, jak chciałby tego też IPN. Więc w tym momencie jest to, myślę, że bardziej fikcja, tak? Taka PR-owa, którą prezydent Zełenski stara się jakoś wpłynąć pozytywnie na relacje polsko-ukraińskie. Natomiast myślę, że my naprawdę potrzebujemy w tym momencie szeroko zakrojonej polityki, jeśli chodzi o ekshumację, która wiązałaby się z tym, że władze ukraińskie przyznałyby, że tak, doszło do ludobójstwa na terytorium Wołynia, Małopolski Wschodniej. Bez tego przyznania myślę, że nie będzie nigdy zgody władz Ukrainy na to, żeby poznać w pełni tę prawdę.
1: Ale musieliby wskazać, panie rzeczniku, musieliby wskazać, kto dokonał tego ludobójstwa. I wyszłoby, że to są ci, którzy są teraz przez nich honorowani.
0: Dokładnie tak. I tutaj jest ten problem. Także ja nie wierzę w to, że Ukraina, mająca tak gigantyczny problem, uprawiająca kult banderyzmu, jest w stanie pozwolić na pełnię ekshumacji, na pełnię odkrycia prawdy o tym, co się wydarzyło 80 lat temu na tych terenach. I nawet jeżeli te ekshumacje zostałyby storpedowane, myślę, że my powinniśmy tym bardziej twardo stawiać te sprawy i mówić o tym na arenie międzynarodowej. Zresztą ważna sprawa, też już nie tylko Polacy dostrzegają to, że problem jest na Ukrainie bardzo duży z hołubieniem nie tylko zbrodniarza, ale też sojuszników Adolfa Hitlera, jakim było ONU, UPA. Izrael, który reprezentuje naród żydowski, również zwrócił uwagę na to, że na Ukrainie wielbieni są ludzie, którzy nie tylko Polaków przecież mordowali, ale także Żydów. W związku z tym myślę, że powinniśmy na arenie międzynarodowej jak najgłośniej mówić o tym i wywrzeć presję na Ukraińcach, aby przestali na swoje sztandary brać bohaterów, którzy tymi bohaterami tak naprawdę nie są. Ukraina ma swoich bohaterów w tym momencie, którzy walczyli z Rosją podczas tej wojny. Nie widzę powodu, dla którego zamiast nich na sztandarach powinni być to banderowcy. Niestety ja byłem rok temu ze Sławomirem Męcynem we Lwowie, między innymi na cmentarzu Łyczakowskim, na cmentarzu Odlot Lwowski. Tam jest kwatera żołnierzy, którzy zginęli w tej właśnie wojnie od 2022 roku. Niestety jest tam więcej czarno-czerwonych flag niż flag ukraińskich. To jest bardzo duży problem, że Ukraina morale swojej armii buduje na kulcie zbrodniarzy. To musi się skończyć, presja międzynarodowa musi być tutaj jak najmniejsza.
1: Minął rok w tym tygodniu od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta, jeszcze nie od zaprzysiężenia. Jak pan ocenia ten rok Karola Nawrockiego od momentu wyboru?
0: Myślę, że poprzeczka nie była wysoko postawiona, jeśli chodzi o poprzednich prezydentów. Ja bardzo negatywnie oceniam prezydentura Andrzeja Dudy, który oczywiście miał jakieś także pozytywne strony, ale był raczej notariuszem rządu Prawa i Sprawiedliwości, prowadził bardzo podległą politykę wobec Ukrainy, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy. Podobnie Bronisław Komorowski, który spektakularnie przegrał w 2015, bo Polacy bardzo negatywnie oceniali jego prezydenturę, więc ta poprzeczka nie była wysoko postawiona. Ja uważam, że Karol Nawrocki jest od nich znacznie lepszy. To znaczy coś, co jest dla rządu problemem, czyli wetowanie ustaw, ale też zdecydowanej większości. Jest to taki pewnego rodzaju mit, który rząd próbuje wytworzyć, bo jednak większość ustaw Karol Nawrocki podpisał. Ale te 34, zdaje się, weta Karola Nawrockiego, to są dobre decyzje. To jest, myślę, coś, na co liczyli także nasi wyborcy. Wyborcy Sławomira Mencena, którzy poparli, jak pokazują sondaże, w prawie 90% w drugiej turze Karola Nawrockiego. Gdyby Sławomir Mencen był prezydentem, to tych wet, myślę, że byłoby nawet znacznie więcej, bo część jednak ustaw, którym się sprzeciwialiśmy, Karol Nawrocki podpisał. Natomiast te 34 weta pokazują odwagę, której brakowało bardzo wielu poprzednikom Karola Nawrockiego, więc z małymi zastrzeżeniami, ale pozytywnie oceniam rok jego prezydenta.
1: A no właśnie, niektórzy mówią nawet, że może Nawrocki będzie waszym kandydatem, a nie Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach, jeśli by się zdecydował ubiegać o reelekcję.
0: Myślę, że to się nie wydarzy, bo jednak Karol Nawrocki, co też pokazuje składem swojej kancelarii i prowadzoną polityką, jest dalej politykiem sojuszniczym wobec Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja liczę na to, że jednak z myślą także o swojej własnej reelekcji 2030.

0: na pewno będzie chciał prowadzić politykę sojuszniczą także wobec innych formacji prawicowych. My na pewno możemy liczyć zawsze na dialog z panem prezydentem, zawsze kiedy są sprawy ważne, to czy to sam pan prezydent, czy jego ministrowie podejmują naszych polityków, rozmawiają, słuchają faktycznie naszego głosu, my to bardzo pozytywnie oceniamy i no tak jak mówię, no Karol Nawrocki nie jest naszym politykiem i nigdy nim, myślę, nie będzie. Natomiast na pewno chce prowadzić dialog z Konfederacją, my to bardzo pozytywnie oceniamy i na pewno zawsze będziemy to wykorzystywać, gdy będzie chodziło o ważną sprawę i będziemy potrzebowali prezydenta jako sojusznika do załatwienia czegoś ważnego dla Polaków.
1: No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość rządziło, mając Andrzeja Dudę, który potrafił się sprzeciwić, ale zbyt często tego nie robił. Teraz jest inaczej. I czy to jest sytuacja destrukcyjna dla rządzenia przez partię, która przejęła władzę, czy może dobry hamulec, taki prezydent jak Karol Nawrocki?
0: Znaczy, przy takiej władzy, jaką mamy obecnie, myślę, że Karol Nawrocki jest właściwym hamulcem i tego też oczekiwali Polacy. Ja w tym właśnie dostrzegam źródło zwycięstwa finalnie Karola Nawrockiego w 2025, że Polacy bardzo negatywnie oceniali wtedy 1,5 roku rządów Donalda Tuska i gdyby te rządy były czymś, co zyskało zaufanie Polaków, to dzisiaj Rafał Trzaskowski byłby prezydentem. Polacy zagłosowaliby za kontynuacją tej polityki. Polacy jednak zagłosowali za tym, żeby tę politykę zahamować, zablokować, stwierdzili, że jest to szkodliwa polityka i Karol Nawrocki z tego się wywiązuje. Dlatego ja uważam, że potrzebny jest prezydent, który wetuje po prostu złe ustawy, który ma właściwy kompas moralny. A jednak, co by nie mówić, tak jak mówię, są pewne różnice między nami, mamy zastrzeżenia, ale Karol Nawrocki jest człowiekiem prawicy, w związku z tym myślę, że na wiele spraw trzymamy w podobnym kierunku.
1: I na koniec sam naszej rozmowy taka ciekawa plotka, którą usłyszałam i chciałabym, żeby pan się do niej odniósł. Sławomir Mentzen szykuje się do bycia ministrem finansów w rządzie Radosława Sikorskiego. Jak to brzmi?
0: Myślę, że abstrakcyjnie. W tym momencie absolutnie my nie mamy takich planów. Ciężko jest zaplanować, co będzie się działo po kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast na jednym ze spotkań z wyborcami nie tak dawno w Ostrowcu Świętokrzyskim Sławomir Mentzen powiedział ważną rzecz. On rzeczywiście przez lata planował bycie ministrem finansów, natomiast zdał sobie też sprawę, obserwując politykę, że tak naprawdę osobą sprawczą w rządzie jest premier i minister finansów nie ma aż tak dużo władzy, jak wynika to z ustaw, jak wynika to z rozporządzeń. Ma taką władzę, na jaką pozwoli mu premier. Jednak ta pozycja premiera jest bardzo ważna i myślę, że premier z Konfederacji to jest
1: Czyli Radosław
0: gwarancja
1: Sikorski,
0: realizacji programu.
1: szefem MSZ-u w rządzie Sławomira Mentzena. To brzmi lepiej dla pana.
0: Najlepiej byłoby, gdyby nie było polityków Koalicji Obywatelskiej w przyszłym rządzie, bo ci ludzie się nie sprawdzili, tak myślę.
1: I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski był gościem poranka 7:09.
0: Bardzo
1: Bardzo dziękuję za
0: dziękuję.
1: rozmowę.
0: Dobrego dnia.
1: Dziękuję.
2: 7:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Mateusz Rainka, psycholog. Temat rozmowy to nastolatki, a presja bycia online. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: 17.57, a to oznacza, że już za krótką chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Rozpoczynamy szczególną Eucharystię. Podczas której ksiądz biskup Tadeusz udzieli wam, drodzy młodzi przyjaciele, sakramentu bierzmowania. Niech Duch Święty wstępuje, przenika was, niech was uzdalnia, niech się was modli, niech uczy was kochać. Witam więc księdza biskupa Tadeusza pośród nas. Bardzo się cieszę, że ksiądz biskup jest z nami i proszę o udzielenie tego sakramentu jako proboszcz naszej młodzieży. Oprócz was, kochani, witam waszych kochanych rodziców, waszych bliskich, spotkałem wielu dziadków. Witam także dyrekcję szkół, z których jesteście, przychodzicie, szkoły numer 1, szkoły numer 7 i szkoły numer 9. Cieszę się bardzo z obecności pedagogów, katechetów, animatorów. Niech ten czas, który rozpoczyna teraz Eucharystia, będzie czasem szczególnym i błogosławionym.
3: Godny księży biskupie Tadeuszu, my, przedstawiciele rodziców młodzieży, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, serdecznie witamy księdza biskupa w naszej wspólnocie parafialnej. Z rodzicielską troską towarzyszymy naszym dzieciom w życiu od chwili ich narodzin. Przez sakramenty chrztu, pierwszej spowiedzi i komunii świętej oraz dobry przykład chrześcijańskiego życia staraliśmy się szczepić w ich serca miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziś prosimy księdza biskupa o naznaczenie naszych dzieci Duchem Świętym, aby zesłał on swoje dary i umocnił je w mężnym wyznawaniu wiary katolickiej, bronieniu jej i postępowaniu według jej zasad. Szczęść Boże.

Dziękuję księdzu proboszczowi, dziękuję przedstawicielom rodziców za słowo powitania, za prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania. Ja również witam Was z całego serca. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj pośród Was, że wspólnie będziemy się modlić. Naszą modlitwę ogarniamy całą wspólnotę parafialną, ale w szczególny sposób, kochani młodzi przyjaciele, modlimy się dzisiaj za Was i dla Was o dary Ducha Świętego. Dla Was bowiem dzisiejszy dzień jest dniem bardzo wyjątkowym. Dla Was dzisiejszy dzień to dzień zesłania Ducha Świętego. Za chwilę pobłogosławię krzyże, które macie zawieszone na piersiach. Krzyż, znak, symbol naszej wiary. Niech będzie nie tylko pamiątką tego dzisiejszego wyjątkowego dnia, ale niech Wam zawsze przypomina tę największą, tę nieodwołalną miłość Pana Boga do człowieka. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić te krzyże, aby stały się źródłem zbawienia ludzi. Niech utwierdzają wiarę, pomnażają dobre czyny, pocieszają w cierpieniach i przyczyniają się do zbawienia dusz. Niech strzegą i bronią przed złem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Śpiewamy hymn uwielbienia, chwała na wysokości Bogu.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, spełnij swoją obietnicę i spraw, aby Duch Święty, przybywając do nas, uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, spiekli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdzi wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokona wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Oto jest Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrowienia w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.

0: Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania dla tutaj młodzieży z parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży.
1: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
0: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
1: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, kochani młodzi przyjaciele, kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Kochani, słuchając jeszcze raz tego niezwykłego biblijnego opisu zesłania Ducha Świętego sprzed ponad 2000 lat, możemy pomyśleć, o gdybyśmy mogli też usłyszeć, doświadczyć takich przeżyć, usłyszeć szum z nieba, zobaczyć ogniste języki, mówić w obcych językach, wtedy z pewnością łatwiej byłoby nam uwierzyć. Ale czy rzeczywiście potrzebujemy dzisiaj takich cudownych znaków, aby uwierzyć w moc Ducha Świętego? Czy potrzebujemy gwałtownego wichru, ognia i innych spektakularnych przeżyć, aby stać się odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa i żywymi członkami Kościoła, który On sam założył? Kochani, to, co się stało w dzień Pięćdziesiątnicy, dokona się i dzisiaj w tym sanktuarium. Duch Święty ten sam, który stąpił na apostołów w Wieczerniku, stąpi i na was, kochani kandydaci do bierzmowania. Jezus Chrystus spełni swoje obietnice i zaśle wam swojego Pocieszyciela, aby z wami był na zawsze. Ale dokona się to w modlitewnej ciszy waszych serc, poprzez widzialne, sakramentalne znaki niewidzialnej łaski Bożej. Duch Święty od tej chwili stanie się waszym Pocieszycielem, waszym obrońcą, waszym przyjacielem. Przyzywany będzie przychodził i pomagał. Kochani, jeśli zaprosicie do swojego młodego życia Ducha Świętego, wtedy z pewnością nie przegracie pięknych lat swojego życia i swoich sił na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji, przed którymi tak bardzo młodych ludzi przestrzegał papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. A kim są owi sprzedawcy fałszywych iluzji? Sprzedawcami fałszywych iluzji są ci, którzy zniechęcają młodych do modlitwy, do systematycznego uczestnictwa we mszy świętej, do częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. Sprzedawcami fałszywych iluzji są ci, którzy wmawiają, że człowiek nowoczesny wcale już dzisiaj nie potrzebuje Pana Boga, że wystarczą pieniądze, dobra zabawa, wystarczy wygodne życie, nauka, postęp cywilizacyjny. Sprzedawcami fałszywych iluzji są ci, którzy zachęcają młodych do traktowania siebie jak zabawkę, bez odpowiedzialności i bez zobowiązań. Sprzedawcami fałszywych iluzji są ci, którzy namawiają do alkoholu, namawiają do narkotyków, papierosów, e-papierosów, hazardu czy pornografii. Ale kochani, najgroźniejszą iluzją, jakiej może ulec człowiek, każdy człowiek, a zwłaszcza młody, jest przekonanie, że w życiu istnieje jakieś łatwo osiągalne szczęście. Czyli szczęście osiągnięte bez żadnego wysiłku, bez dyscypliny, bez respektowania wartości i norm moralnych, bez prawdy i miłości, bez przyjaźni z Bogiem, bez kierowania się Jego przykazaniami i głosem sumienia. Gdyby, kochani, istniało takie łatwe szczęście, to wszyscy ludzie na świecie byliby szczęśliwi. Musicie zwłaszcza dzisiaj zrozumieć, że stoicie w obliczu wyboru. Wyboru między trudnym szczęściem a łatwym nieszczęściem. Zawsze podstawowym zadaniem jest nauczyć się mądrego myślenia, odpowiedzialnego podejmowania decyzji oraz dojrzałej miłości.
Bo jeśli nie osiągamy tych trzech celów, to stajemy się kimś bezmyślnym, zniewolonym i egoistycznym. Kochani, 7 września ubiegłego roku papież Leon kanonizował dwóch niezwykłych młodych włoskich świętych. To Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati. Święty Carlo zmarł na białaczkę w 2006 roku, mając zaledwie 15 lat. Był geniuszem informatycznym i radosnym chłopcem, który z wielkim zaangażowaniem rozwijał swoje umiejętności i pasje. Jednocześnie był niezwykle dojrzały duchowo. Pisał: być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój program życia. I zachęcał wszystkich: oddajcie Boga, a znajdziecie sens waszego życia. On wiedział, że jedyne, co uczyni nas pięknymi w oczach Boga, to sposób, w jaki Go kochaliśmy i w jaki sposób kochaliśmy naszych braci. Mówił też, że naszym celem powinna być wieczność. Wieczność jest naszą ojczyzną. Niebo czeka na nas od zawsze. Moglibyśmy powiedzieć: dojrzały, mądry, pobożny nastolatek, którego skarbem była Eucharystia. Jak sam mawiał, jego autostrada do nieba. Przed śmiercią napisał: przeżyłem swoje życie nie marnując ani chwili, ani nie czyniąc czegokolwiek, co nie podoba się Bogu. Święty Carlo szczególnie martwił się o tych, którzy byli daleko od Boga. Od razu zaczynał się za nich modlić, prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo. Drugi święty to święty Pier Giorgio Frassati. Urodził się w 1901 roku w Turynie. Pochodził z zamożnej rodziny i był pasjonatem górskich wypraw. Angażował się w działalność wielu ruchów katolickich i w pomoc ubogim. Był człowiekiem modlitwy i umartwienia. Codziennie uczestniczył we mszy świętej i przyjmował komunię świętą. Długie godziny nawet nocą poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu. Miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Od jednego z ubogich, którym się opiekował, zaraził się chorobą i zmarł w 1925 roku w Turynie w wieku 24 lat. Życiowy program Piera, jak sam stwierdził, streszczają trzy słowa: modlitwa, działanie, ofiara. Kochani, spójrzcie dzisiaj na tych niezwykłych młodych ludzi jako na przewodników dalszego swojego życia. Proszę was, zaprzyjaźnijcie się z nimi i naśladujcie ich, a z pewnością osiągniecie najważniejszy cel swego życia, czyli niebo. Oni pokazują nam, jakie wartości powinny być dla nas w życiu najważniejsze. To wcale nie pieniądze, nie zaszczyty czy sława. To głęboka wiara, a także miłość Boga i bliźniego są w naszym życiu najważniejsze. Papież Leon w czasie mszy świętej kanonizacyjnej powiedział, że największym zagrożeniem w życiu jest zmarnowanie go wbrew Bożemu planowi. Święty Pier Giorgio i święty Carlo są zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich, zwłaszcza do młodych, by nie marnować swego życia, ale kierować się ku górze i uczynić z niego arcydzieło. Ojciec Święty zwrócił uwagę na jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Otóż obaj, Pier Giorgio i Carlo, pielęgnowali miłość do Boga i bliźnich za pomocą prostych środków, dostępnych dla nas wszystkich: mszy świętej, modlitwy, adoracji eucharystycznej. Często spowiadali się, mieli wielką cześć dla świętych i Matki Bożej i ofiarnie praktykowali miłość bliźniego. Kochani, te proste środki prowadzące do świętości są dostępne dla każdego z nas. Jeśli będziemy je stosować, wtedy z pewnością nie zmarnujemy swego życia, ale dzięki Bożej łasce stanie się ono, jak mówił papież, arcydziełem. Kochani, dzisiaj trzeba wspomnieć o jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy.
Kochani, my starsi to doskonale pamiętamy, że właśnie przed 35 laty, właśnie przy budującym się tutaj Kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, 4 czerwca 1991 roku stanęły stopy papieża pielgrzyma, naszego umiłowanego rodaka, świętego Jana Pawła II. Wówczas powtarzaliśmy z przejęciem Habemus Papam, mamy papieża, Ojciec Święty był wśród nas. Kochani, na trasie swojej apostolskiej podróży, czwartej podróży do ojczyzny, przypominał wtedy o Bożych przykazaniach. Stacja po stacji uczył nas, co we współczesnym świecie znaczą słowa dane przez Boga, wyryte przed wiekami na kamiennych tablicach oraz w sercu człowieka, jako uniwersalne prawo moralne, obowiązujące w każdym czasie i w każdym miejscu. To wtedy, podczas tej słynnej pielgrzymki czwartej do ojczyzny, papież wzywał wszystkich Polaków. Proszę was wszyscy, moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapomnieli, dziesięciu Bożych przykazań. Od tych 10 prostych słów, mówił papież, zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata. Kochani, jeśli żyć będziecie Duchem Świętym, jeśli będziecie wsłuchiwać się i wpatrywać się w życie świętych, ich naśladować, i wy nie przegracie swego życia doczesnego i wiecznego. Dlatego dzisiaj, przywołując słowa naszego wielkiego rodaka, właśnie świętego Jana Pawła II, proszę was, proszę, przyjmijcie Ducha Świętego, Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości i Ducha męstwa. Pragnę wam dzisiaj przekazać tego Ducha, więc mówię za Chrystusem samym, przyjmijcie Ducha Świętego. I mówię za apostołem, Ducha nie gaście. I mówię za apostołem, Ducha Świętego nigdy w swoim życiu nie zasmucajcie. My dorośli, gdy modlimy się dzisiaj za tych bierzmowanych, modlmy się także o to, by moc Ducha Świętego ożywiła łaskę naszego własnego bierzmowania. Niech Duch Święty obficie wyleje swe dary na wszystkich tu obecnych. Niech każdy z nas będzie odnowiony w duchu mądrości i rozumu, duchu właściwego osądu i męstwa, duchu wiedzy i pobożności, w duchu podziwu i świętej bojaźni Bożej. Amen.

Teraz, kochani, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Zanim się zniesie nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego, módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego.
1: Módlmy się za papieża Leona XIV, obecnego wśród nas biskupa Tadeusza, za kapłanów i całe duchowieństwo, aby Duch Święty napełnił ich mądrością. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o dobre i liczne powołanie kapłańskie i zakonne, aby wielu młodych ludzi znalazło radość w służbie Bożej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby Duch Święty udzielił im męstwa w wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Roberta z racji urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby Pan Bóg wspierał ich w wychowaniu dzieci. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych o radość życia w niebie, szczególnie dla Krystyny Kołakowskiej, Jadwigi Zarzeckiej, Agnieszki Skowrońskiej, Jana Kowalewskiego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, aby Duch Święty odnowił w nas łaskę bierzmowania. Ciebie prosimy.
0: Boże, Ty dałeś swoim apostołom Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali Go innym wiernym. Wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych, podobnie jak w początku ogłoszenia Ewangelii przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, pragnie także umocnić i pogłębić swoją więź z Kościołem, mistycznym ciałem Chrystusa. Wyrazem tego są przynoszone w procesji dary. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, kwiaty, symbol piękna i wdzięczności. Przynosimy je na ofiarę, bo są zaprzeczeniem zbytniego zatroskania o sprawy doczesne. Ukazują wspaniałomyślność, jaką obdarzasz świat. Spraw, Panie, byśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Składamy dziś dokumenty, podpisane przez nas młodych ludzi. Są one znakiem świadomego wyboru, stylu życia wolnego od uzależnień, życia opartego na wartościach, miłości do Boga i bliźniego. Niech będą one przypomnieniem, że prawdziwa wolność to umiejętność mówienia nie temu, co niszczy, i tak temu, co buduje. Oto woda, symbol odrodzenia. Przynosimy ją, Panie, na ofiarę, ponieważ ten żywioł wyraża naszą zależność i niewystarczalność. A Chrystus mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Spraw, prosimy, aby każdy człowiek umiał czerpać ze źródła, którym jesteś Ty sam. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, wino. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje, domaga się wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego życia ukazywali piękno i godność każdego powołania. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, chleb, symbol praw człowieka. Istnieje głód nie tylko chleba, istnieje bezdomność wśród swoich i anonimowość w tłumie. Daj nam wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata, którego ramię styka się z naszym na co dzień.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty umocniłeś swoich wiernych podobieństwo do Twojego Syna. Przyjmij ich modlitwy i sprawa, by uczestnicząc w pamiątce Jego ofiary, przez którą nam wysłużył Ducha Świętego, stawali się coraz

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha Świętego. Dlatego teraz i na wieki z wszystkimi chórami aniołów wysławiamy Ciebie, wołając: Święty.

Co prawda święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, obecnym pośród nas biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś przez chrzest, umocniłeś darem Ducha Świętego i zachowaj w nich swoją łaskę.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z patronami dzisiejszego Karola Lwangą i współtowarzyszami Karlo Akutisem i Pier Giorgio Frassatim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój z Panem.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Na antenie Radio Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Spoglądam na zegarek. Już czas, abyśmy wysłuchali audycji Sportowa Łomża. Dziś też pierwsza środa miesiąca, więc tuż po audycji Bartka Święcińskiego program zatytułowany Wypłyń na głębie. Program jak zwykle przygotował, poprowadzi ksiądz Tomasz Grala.

0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Gościem Sportowej Łomży jest dzisiaj Hubert Sulewski z Fight Club Łomża. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zwycięski Hubert Sulewski po raz kolejny. Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kolejna, no podczas gali Kings Arena 3, która odbyła się niedaleko, bo w Białymstoku, pokonałeś Patryka Duńskiego przez techniczny knockout już w pierwszej rundzie. No i kolejne szybkie zwycięstwo.
2: Tak, game plan w sumie wykonany w 100%, bo tak naprawdę... Te koło, można powiedzieć, że tak naprawdę to dobicie jako techniczny knockout, no ale tak naprawdę już tam nie było co dobijać, bo trafiłem go na wątrobę i on tak naprawdę już przysiadł, więc po prostu instynktownie go dobiłem, ale raczej no, można powiedzieć, że jako knockout, tak? Czy techniczny, czy taki klasyczny. Gameplan był taki właśnie założony, bo też w tamtym roku, z tego co wiem, to Patryk miał złamane żebra, więc trochę zostało to wykorzystane, tak? Nie wiem, czy one się zagoiły na 100%, ale w 100% gdzieś tam, czy to one były zdrowe, tak? To trzeba było Patryka spytać, ale gdzieś tam taki był plan, że gdzieś tam w te słabe po prostu miejsce trzeba celować.
1: Można byłoby sobie pomyśleć, podejrzewam, że część takich osób też jest, która popatrzy, mówi, dobra, kolejnego Gurasa wziął jakiegoś i go zbił szybko.
2: No tak, tak, się śmieję właśnie, że wyglądał po prostu, jakbym wziął sobie jakiegoś leszcza tak naprawdę. To mnie tylko cieszy, że na tle takiego naprawdę bardzo solidnego zawodnika, który miał w sumie win streak, serię wygranych, czterech chyba bodajże swego czasu, walczył dwa razy o pas, wygrał z zawodnikiem, z którym ja przegrałem, ma naprawdę na rozkładzie kilku solidnych zawodników. Była to jego 22 walka, tak naprawdę wyglądał na moim tle jak amator, więc to tylko mnie cieszy, tak, osoby, które są gdzieś tam w środowisku, tak, czy gdzieś tam jak czytałem Twittera, czy patrzyłem na relacje różnych tam ludzi, którzy się znają na tej dziedzinie, tak, no to gdzieś tam się bardzo dobrze wypowiadali, no i po prostu gdzieś tam to pokazuje... że chyba się wbiłem w ten swój rytm, no i po prostu wreszcie pokazałem, że naprawdę jestem mocny, a nie tylko gdzieś tam tak, gdzieś tam pokazywanie to, co na sali było i po prostu marzenie o tym, żeby wreszcie to zastrzeliło, nie?
1: To jesteś w końcu w takim najlepszym dla siebie momencie?
2: Myślę, że tak, w stosunku patrząc, umiejętności zawsze miałem, ale jeśli chodzi o takie podejście głowa i takie może nie narzucanie na siebie niepotrzebnej presji, tak, bo to chyba było u mnie zawsze problemem, a teraz po prostu wychodzę, akcja, reakcja, no i jak widać po prostu to działa. Sam szczerze byłem w ciężkim szoku, że tak szybko się ta walka potoczyła, bo mówię, tu i z Damianem Rzepeckim, który jest zaraz blisko UFC, gdzieś tam też dwie rundy trwała ich walka, też on tam podłączył Damiana Rzepeckiego, więc to pokazuje klasę tego zawodnika, tak? Nie wiem, czy miał gorszy dzień, tak? Ja na pewno miałem dobry dzień.
1: A jak wyglądały u ciebie te godziny przed samą walką? Bo to już czasami po tym swoim podejściu, przed tym występem w klatce można poczuć, czy to jest to właśnie, czy jestem spięty, czy mam podejście, czy głowa dobrze jest nastawiona.
2: No tak, no ja raczej jestem taki wyluzowany, że tam lubię sobie gdzieś tam z chłopakami posiedzieć, pożartować, zjemy obiad razem. Tak raczej po prostu jakbym gdzieś tam ze swoimi przyjaciółmi po prostu gdzieś wyjechał i po prostu się dobrze bawimy, tak? Wiadomo, na koniec jest już ten fokus, ale gdzieś tam ja się też nie presuję tym, bo tak naprawdę co miało już być zrobione, to jest zrobione, tak? Jak to gdzieś tam się mówi, że gramy kartami, jakie mamy, tak? Gdzieś tam jak mamy same jobki, no to nie wyciągniemy asa z rękawa, tak? No wiadomo, chyba, że ktoś tam go skitrał, tak? Ale patrząc, tak, jeśli gdzieś tam to, co miało być zrobione, jest zrobione, tak? Wiadomo, też... gdzieś tam w trakcie przygotowań już na ostatniej prostej też trochę przychorowałem, siadło mi na gardło, na płuca. Do tego trochę się martwiłem, że nie wiem, jak kondycyjnie dam sobie radę, bo rzeczywiście to mogło utrudnić. Plus kolejna rzecz, nie zrobienie wagi, bo mój organizm się zatrzymał, więc to też było jakoś tam rzeczą, która mogła mnie trochę tak jakby zestresować i mogłem za bardzo brać na banie, ale starałem się to po prostu odpuścić, po prostu zawalczyć, zobaczymy, co się wydarzy, tak, w klatce.
1: A to nie zrobiłeś wagi, tak?
2: Tak, 900 gramów nie zrobiłem, niestety. Chciałem je robić, bo siłę miałem na to, jeśli chodzi o to, bo tak naprawdę jak wstałem, tam została mi jakaś część, no to przez półtorej godziny próbowałem gorącą wanną, mam taki koc termiczny, który się nagrzewa tam do wysokiej temperatury, później zacząłem skakać, robić walkę z cieniem, znowu pod koc, półtorej godziny takiej tak naprawdę pracy, później jeszcze godzina w aucie, też w ciepłych ciuchach i zeszło mi 100 gramów, więc tak naprawdę przy normalnym zbijaniu to przez ten czas powinno 1,5 kg zjeść, nie? Ale to po prostu pokazało, że nerki się zblokowały. No i niestety, ja gdzieś tam mogłem to dalej próbować, ale tylko by zabrało mi to siłę, tak, a tak 25% po prostu zgarzy muszę oddać dla rywala, znaczy tam jest podzielone jakoś na część na rywala, a część na organizację, więc po prostu gdzieś tam też szkoda tego zdrowia było, no i po prostu mniej zarobię, tak?
1: Kiedy rozmawialiśmy przed twoją przedostatnią walką, to mówiłeś, że chciałbyś w końcu złapać taki rytm, nabrać trochę tej pewności siebie i zawalczyć, potem zaraz znowu zawalczyć, żeby nie było tego odstępu czasu takiego dużego. To właśnie spełniasz to, o czym mówiłeś.
2: Tak. Teraz gdzieś tam są rozmowy, żeby na grudzień następna walka, ale to na spokojnie, bo też jakieś tam rzeczy prywatne po prostu gdzieś tam są, tak, którymi muszę się zająć, ale no myślę, że już mam taki swój proces po prostu, który gdzieś tam wypracowałem, wiem, na czym się skupić, tak, i myślę, że już powinienem być takim typowym sportowcem, który cały czas walczy i po prostu się nie zastanawia jakimiś innymi rzeczami, tak, więc no mam taką nadzieję, tak, a jak wyjdzie, no to wiadomo, no różnie w życiu bywa.
1: I masz już tą nabytą pewność siebie właśnie po tych dwóch wygranych walkach i tak szybko skończonych walkach?
2: No tak, no to gdzieś tam też człowiek daje to pewność siebie, jak czujesz, że po prostu jest gdzieś to uderzenie, tak, nawet gdzieś tam mój kolega z narożnika Adam właśnie chodzi, mówi, ty bij doły, bo ty masz te mocne doły, rzeczywiście. Mam dość ciężkie ręce, tylko chodziło właśnie bardziej o te wbicie się w pewność jak pewność, bardziej wbicie się w walkę, że ja za bardzo też mieszałem trochę bycie trenerem, a zawodnikiem i ja za dużo analizowałem po prostu i to też mi zabierało, a to tam są tak naprawdę ułamki sekund, więc bardziej teraz staram się działać akcja-reakcja, słuchając oczywiście narożnika, tak, ale gdzieś tam mniej tego analizowania. Wcześniej to było tak, że ja każdy tam sobie próbowałem zapisywać w głowie, tak. No wiadomo, że ten procesor też będzie obciążony i gdzieś tam nie wszystko będzie działać tak, jakbym po prostu chciał wtedy, nie?
1: Czyli czasami wystarczy mniej myśleć.
2: Dokładnie tak. No w pewien sposób, no już to są na te tyle odruchy, tak, gdzieś tam plus te fight IQ, tak zwana mądrość po prostu w walce, więc tak jak mówisz, trochę mniej po prostu mniej myśleć i się bić po prostu.
1: Tylko pewne rzeczy, które robisz intuicyjnie, wypracowane na macie, domyślam się, tak?
2: Dokładnie tak, no już wiadomo, już to tyle lat, więc to tak jak mówisz, wypracowane, no i to już jest automat, tak, a gdzieś tam bardziej słuchać się tego narożnika, może im trochę zaufać bardziej, nie?
1: Też ta federacja Kings Arena spadła trochę ci z nieba, tak?
2: Tak, ogólnie no gdzieś tam jak zobaczyłem pierwszą galę w ogóle, jak oni rozpiskę mieli zawodników oprócz tych, którzy są w KSW, teraz i w ogóle i też zawodnicy, którzy w KSW się bili, byli na rozpisce, był jeden właśnie Daniel Skibiński, ale no to gdzieś tam mówię, o, bym z chęcią zawalczył, tak, no i gdzieś tam też jest na tyle to dla mnie komfortowe, że właścicielem organizacji jest mój menadżer, więc tak naprawdę możemy gdzieś tam po prostu pode mnie to wszystko ustawiać, tak, i gdzieś tam czy rywala szukać pode mnie, tak, bo w większości kiedyś tak jak jeśli nie miałem menadżera, którym jakieś kontakty czy coś, no to tak naprawdę to ja byłem dobierany do zawodników, więc to też kolejny taki na pewno dla mnie komfort, plus wiem, że no tak gdzieś tam też menadżer będzie miał ze mnie jakieś tam pieniądze za jakiś czas, więc też wiem, że on dla mnie chce po prostu dobrze, więc zapowiada się super.
1: No i też w świat idzie, że jest taki Hubert Sulewski, który sobie przypomniał i który dwie ostatnie walki nie tyle wygrał, ale i skończył rywala przed czasem, już w pierwszej rundzie. Domyślam się, że to też zawsze gdzieś ci menadżerowie, nie wiem, w piłce nożnej co w skauci, nie wiem jak jest w sportach walki, ale ktoś to pewno, nie wiem, największa federacja w Polsce, KSWC, zanotuje, dobra, jest gościu ciekawy, kończy tych przeciwników, może...
2: Tak, tak. No tutaj różnorako to tak naprawdę działa, nie? gdzieś tam, czy to będzie KSW, czy to będzie jakaś inna organizacja, nie wiem. Na pewno KSW jest moim marzeniem, tak, gdzieś tam w Polsce robi to wrażenie, tak, są organizacje, które gdzieś tam nawet gdzieś tam mocniejsze robią pojedynki, tak, no ale gdzieś tam u nas w Polsce jest Ołtan walczy w KSW, no to robi to już wrażenie, tak, na mnie też zawsze to robiło wrażenie, więc czy to będzie mój już przystanek taki po prostu, żeby tam walczyć, czy będzie tak gdzieś tam cały czas, czy po prostu chwilowy przystanek, żeby tak zawalczyć w KSW tam kilka walk i iść dalej. Nie wiem tego, ale jeśli będzie taka propozycja, to z wielką chęcią z niej skorzystam. Ale też już się nauczyłem trochę nie wybiegać w przód, tak, bo już kiedyś tak już obiecywano mi gruszki na wierzbie, a wyszło jak wyszło, nie?
1: Tak, na razie jesteś w dobrym miejscu, walki masz, wygrywasz, wydaje się, że organizacja też to nie jest jakaś wydmuszka, tylko profesjonalne podejście ma do tego wszystkiego. Nie wybiegasz aż tak w przyszłość, no ale już za jakimś rywalem, podejrzewam, musisz się rozglądać. Chcesz rywala z teraz jeszcze wyższej półki niż ten ostatni? Jaki jest teraz twój cel?
2: Wiesz co, ogólnie jest, wydaje mi się, z tym rywalem wyższej półki, to ogólnie też nie będzie łatwo poza KSW tak naprawdę, bo naprawdę jeśli chodzi o poziom Patryka Duńskiego, no to tak jak rozumieliśmy na początku, tak on wyglądał po prostu, jakbym wziął sobie bumę, ale to jest naprawdę mocny gość, więc tutaj nawet Albert Odzimkowski, tak, zresztą do mnie gdzieś tam podszedł po gali, no to jeden z takich tak naprawdę ekspertów, jeśli chodzi o polskie MMA, tak, i też komentator KSW, tak, gdzieś tam ktoś ze świata MMA, ludzie znają Alberta, on to sam właśnie mówi, nie, no mówi, Patryk, bardzo twardy gość, mówi, jestem w szoku, że tak szybko się z nim rozprawiłeś, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o mocniejszego zawodnika poza KSW, będzie ciężko, tak uważam osobiście, no ale chciałbym też powoli się po prostu piąć, tak, też znowu nie tam, że od razu będę krzyczał o pas jakiejś tam dużej organizacji, ale tak, po prostu chciałbym się też bić z kimś solidnym, bo tak jak na przykład z Patrykiem Duńskim się przygotowywałem, to też gdzieś tam miałem trudne momenty, tak, bo i też do Łodzi rano wyjeżdżałem na trening, kończyłem trening i byłem w trasie, tak, po tej piątej wyjechałem, wróciłem o 16 do domu, tak, zrobiłem ciężki trening, no to było tak, że były takie chwile, ojej, ale mi się nie chce, no ale pomyślałem o Patryku i już było tak, o nie, no, nie mogę zamulać, muszę cisnąć, tak, bo on też się przygotowuje, żeby ze mną wygrać, więc tacy rywale gdzieś tam napędzają i w tych ciężkich momentach życiowych gdzieś tam po prostu to napędza, tak, jakbym sobie wziął takiego po prostu gdzieś tam potocznie zwanego ogórka, tak, no to później człowiek trochę nie ma tej takiej motywacji, tak, bo wiadomo, dyscyplina to jedno, ale żeby, bo ja i tak trenuję, ale żeby przycisnąć tak do końca, tak, wypluć siebie, to po prostu 110%, to jest ważna też motywacja do tego potrzebna.
1: No dobrze, to co teraz? Okres roztrenowania, czy jak to wygląda u ciebie, jeżeli chodzi o tą karierę zawodniczą? Bo jak chcesz walczyć dopiero w grudniu, no to kawał czasu bez walki tak naprawdę.
2: Tak, no teraz ten tydzień to w ogóle swoich treningów nie robię, tylko po prostu prowadzę treningi. Tak naprawdę i tutaj jeśli chodzi o takie roztrenowanie, to u mnie roztrenowanie wygląda tak, że jestem cały czas na sali, nie? Wiadomo, też nie robię teraz, nie będę robił pewnie dwa razy dziennie treningów, no ale te pięć, no tak naprawdę no siedem, koło siedmiu treningów tygodniowo będę robił w roztrenowaniu jak zawsze. Tak, plus jeszcze weekendami jakieś rowerki, bieganie, tak, bo jestem aktywną osobą, lubię gdzieś tam też właśnie większość sportów tak naprawdę. Czy to będzie w grudniu, nie wiem, tak? Na razie tak gdzieś tam szykujemy, bo synek mi się w sierpniu urodzi, więc tak naprawdę, nie wiem, to jest moje pierwsze...
1: To już niebawem właśnie.
2: Tak jest, więc śmieliśmy, bo mały był pośladkowo ustawiony, no i wczoraj były badania, jednak wrócił do pozycji, no i się śmiejemy, że na gali po prostu, jak zobaczył, jak ojciec bije, tak, ze stresu po prostu może jakiegoś fikołka przykręcił, nie? Więc się śmieliśmy, ale gdzieś tam też nie chcę planować, nie chcę gdzieś tam presji narzucać, po prostu zobaczymy, tak? Jeśli rzeczywiście no, będzie tak, że mały będzie na tyle grzeczny, noce będą przyspane, tak? No to może i szybciej zawalczę, jeśli będzie dobra propozycja. Ale na razie nie chciałbym na siebie narzucać po prostu presji, tak? Bo od jednego do drugiego pojedynku w ostatnim czasie, no to był krótki czas i tak naprawdę głowa mi nie odpoczęła, bo to, że zawalczyłem tak szybko, się skończyło tam bodajże 38 sekund, no to nie odpocząłem żadnych wakacji, nic nie było tak naprawdę, tylko od razu wbicie się w drugie przygotowania i to nie powiem, bo to męczy, bo tak naprawdę 3 miesiące cały czas i trzymasz gdzieś tam dietę, myślisz o tym, analizujesz, tak? Jest to męczące, nie powiem, więc już bym chciał też trochę skorzystać z lata. Tak, sezon grillowy się zaczyna, więc chciałbym skorzystać.
1: No tak, sezon grillowy to jedno, a zaraz syn się urodzi, to już w ogóle tego czasu dla siebie zostanie bardzo mało.
2: No tak, zobaczymy jak to na razie, no nie mogę się powiedzieć, bo na razie tylko przygotowania, tak, gdzieś tam.
1: Ale stres rośnie?
2: Znaczy nie, no tak naprawdę już mamy wszystko przygotowane, najbardziej to jest, ja się stresuję porodem, tak, gdzieś tam dla każdej kobiety ogromny szacunek, gdzieś tam jak oglądam właśnie, jeśli chodzi o porody, to człowiek aż blady, nie?
1: Ja to samo mam.
2: No, więc a tym bardziej się cieszę, że syn to nie będzie musiał rodzić, nie? Więc tak. Jest to, a tak, gdzieś tam chyba nie ma takiego dobrego porodu, każdy gdzieś tam poród jest naprawdę hardkorowy, jakbym to nazwał, tak, więc czapki z głów dla kobiet po prostu.
1: Tak, ja również się do tego przyłączam, to prawda, ja to miałem jak Hubert, pamiętam w kinie, byłem na filmie, gdzie była taka przebitka z porodu, to myślałem, że zejdę.
2: Dokładnie, no u nas na szkole rodzenia właśnie pani puściła właśnie cesarkę, to tak się, aż mnie brzucho rozbolało. No. Jeszcze no, więc jak, on jest tak patrzył mnie na partnerkę i właśnie ona też taka, patrzy na mnie blada i mogliśmy w ogóle tego nie oglądać. Nie? Człowiek może jak nie wie, to przynajmniej nie bierze tak do głowy, nie rozmyśla no tak właśnie. Tego. Nie? Więc,
1: tak, więc tak. Tutaj czapki z głów dla wszystkich kobiet za to wszystko, bo to naprawdę nie są łatwe rzeczy, a bardzo potrzebne. No dobrze, no to życzę jeszcze raz gratulacje, życzę tego, żebyś mógł odpocząć, no i żeby tam wszystko z synem było dobrze, żeby był zdrowy, żeby wszystko się układało i do następnego razu.
2: Super, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam wszystkich.
1: Dzięki.
0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
3: Są 32 minuty po godzinie 19:00.
4: Jak wygląda życie Kościoła? Jakie są jego wyzwania? Jaka jest droga codzienności duszpasterstwa naszej diecezji i naszych parafii? Zapraszamy na audycję
5: Wypływ na głębie.
4: W każdą pierwszą środę miesiąca o 19:30 na antenie Radia Nadzieja. Zaprasza ksiądz Tomasz Grala.
6: Pierwsza środa miesiąca. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, nasza wspólna audycja Wypój na głębie. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zgromadzonych przy radioodbiornikach w różnych postaciach. Miesiąc czerwiec, jak za chwilę Państwo, drodzy radiosłuchacze, usłyszycie, obfituje i będzie obfitował w wydarzenia. Tym pierwszym wydarzeniem niech będzie to nasze serce zwrócone ku sercu Chrystusowemu. W wielu parafiach w miesiącu czerwcu odmawiamy, odprawiamy, celebrujemy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. A już jutro uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało, jak wiemy, jest świętem ruchomym. W Kościele katolickim obchodzone jest w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a jego najbardziej rozpoznawalnym elementem są procesje przechodzące ulicami miast i wsi. Historia uroczystości Bożego Ciała sięga XIII wieku. W 1264 roku papież Urban IV ogłosił bullę ustanawiającą uroczystość dla całego Kościoła. Na ziemiach polskich Boże Ciało pojawiło się już w XIV wieku, szybko zyskało ogromną popularność i stało się jednym z najważniejszych świąt religijnych. Przez wieki procesje były nie tylko wyrazem wiary, ale także ważnym wydarzeniem społecznym, integrującym lokalne wspólnoty. Jak wiemy, istotą i centralnym elementem Bożego Ciała jest oddanie czci Eucharystii. Oddanie czci i nasze zawierzenie obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Boże Ciało przypomina nam o znaczeniu mszy świętej oraz o centralnym miejscu Eucharystii w życiu chrześcijańskim. Takim najbardziej oczywiście nieodłącznym, widowiskowym elementem, jeśli tak możemy to ująć, Bożego Ciała jest procesja eucharystyczna, jak już powiedzieliśmy. krocząca przez nasze miasta, wsie, miejscowości. Po zakończeniu mszy świętej wierni wyruszają ulicami parafii za kapłanem niosącym monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Trasa procesji prowadzi zwykle do 4 ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców. Każdy z 4 ołtarzy symbolizuje jeden z ewangelistów. Świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i przy każdym z nich odczytywany jest fragment Ewangelii i udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W wielu regionach Polski zachowały się także lokalne zwyczaje związane z Bożym Ciałem. Dzieci uczestniczące w procesji sypią kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, a domy i ulice dekorowane są zielonymi gałązkami, kwiatami oraz religijnymi symbolami. Boże Ciało to święto łączące wymiar duchowy, religijny, historyczny, kulturowy. Dla nas, ludzi wierzących, jest takim szczególnym momentem, chwilą, by publicznie wyznać wiarę, by nieść Chrystusa na place, ulice naszych miast, wsi, miejscowości, tam gdzie mieszkamy, żyjemy. Pragniemy, by ta uroczystość nieustannie wpisywała się w nasze umiłowanie, uwielbienie Eucharystii, naszego spotkania z Synem Bożym, ale także by cały czas była ważnym elementem narodowej i lokalnej, narodowej tradycji i lokalnej tożsamości. Mamy nadzieję, że nasi radiosłuchacze w miarę możliwości będą mogli uczestniczyć jutro w uroczystości Bożego Ciała, w tych przepięknych procesjach. Dodam tylko, że w parafii katedralnej procesja wyruszy po mszy świętej o godzinie 10:00. Tak jak wspomnieliśmy, do 4 ołtarzy. Warto też nadmienić, że w dniu jutrzejszym procesja z naszej bazyliki w Myszyńcu będzie transmitowana przez Telewizję Polską. Ale najważniejsze to są właśnie te duchowe owoce w naszych sercach, w naszych rodzinach, oby Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie królował w naszych sercach nie tylko wtedy, kiedy wychodzimy z Nim na ulicę, ale w naszej codzienności, by Dzień Pański zaczynał się, planowanie Dnia Pańskiego zaczynało się właśnie od decyzji, o której godzinie jestem na mszy świętej, by z czystym sercem przyjąć Komunię Świętą. Dziś pierwsza środa miesiąca, jutro w pierwszy czwartek miesiąca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciało, a to nasza audycja Wypłyń na Głębie. Krótka przerwa muzyczna, za chwilę słyszymy się ponownie. Zostańcie Państwo z nami.
4: Wypłyń na Głębie.

0: Wypłyń na głębie.
1: Drodzy radiosłuchacze, pierwsza środa miesiąca Wypłyń na głębie, nasza wspólna audycja. Przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy o Bożym dziele, o tej przepięknej uroczystości, która czeka nas jutro, która oby wypełniła nasze serca czcią, miłością i uwielbieniem Najświętszej Eucharystii. Miesiąc czerwiec obfituje w wydarzenia w naszej diecezji, w naszym kościele lokalnym w Łomży. Szanowni Państwo, już poniedziałek, wtorek, środa gościmy biskupów z całej Polski u nas w Łomży w ramach konferencji Episkopatu Polski. I warto może tak dwa słowa właśnie o konferencji Episkopatu i w naszej audycji o historii tych zgromadzeń na naszym terenie, w naszym kościele łomżyńskim. Biskupi polscy, kontynuując długą tradycje wzajemnej współpracy, trwającej niemal od początków dziejów Kościoła w Polsce, gromadzą się razem właśnie na spotkaniach, na obradach. W Polsce zebrania biskupów zaczęły się odbywać regularnie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Uroczyste spotkanie biskupów Polski w Gnieźnie w 1919 roku jest uważane za pierwszą konferencję Episkopatu Polski. Nie można nie wspomnieć, że zebrania biskupów polskich odbywały się dużo wcześniej, jeszcze przed rozbiorami. W okresie rozbiorów zebrania takie odbywały się zarówno w poszczególnych zaborach, jak i wspólnie z całego terytorium Polski. Służyło to bez wątpienia jednoczeniu się narodu polskiemu. Konferencja Episkopatu Polski, warto o tym też wspomnieć, jest stałą instytucją utworzoną przez Stolicę Apostolską, którą stanowią biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczpospolitej Polski, pozostający w jedności z biskupem rzymskim, z Ojcem Świętym i pod jego autorytetem wypełniający wspólnie pasterskie zadania wśród wiernych swojego terytorium dla pomnażania dobra przez posługę Kościoła, zwłaszcza przez formę apostolatu, odpowiednio dostosowane do okoliczności czasu i miejsca. Do konferencji należą prymas Polski, arcybiskupi, biskupi diecezjalni oraz ci, którzy są z nimi prawnie zrównani, biskup polowy, biskupi obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, biskupi koadiutorzy, biskupi pomocniczy, biskupi tytularni, pełniący w ramach konferencji szczególne zadania zlecone im przez Stolicę Apostolską lub przez samą konferencję Episkopatu. Konferencja Episkopatu Polski jest zatem narzędziem współpracy między biskupami polskimi, wyraża ich jedność z Ojcem Świętym, z biskupem Rzymu oraz umacnia kościelną wspólnotę. Na początku czerwca, jak powiedzieliśmy, będziemy gościć w Łomży konferencję Episkopatu Polski. Księża biskupi odprawią mszę świętą dziękczynną w katedrze 8 czerwca bieżącego roku, to jest w poniedziałek o godzinie 18. I może warto właśnie w czasie naszej audycji przyjrzeć się trzykrotnej dotychczas obecności konferencji Episkopatu Polski w historii naszej diecezji. Rok 1975, jubileusz 50-lecia diecezji, wizyta biskupów w dniach 6 i 7 września tamtego roku 1975 miała wyjątkowy, podniosły i wieloetapowy przebieg. Było to centralne wydarzenie jubileuszu 50-lecia diecezji łomżyńskiej. Obrady i uroczystości połączyły trzy kluczowe punkty na mapie ówczesnej diecezji: Łomże, Zuzele oraz Sejny. Do Łomży przybyli najwyżsi hierarchowie Kościoła w Polsce na czele z prymasem Stefanem Wyszyńskim oraz metropolitą krakowskim, kardynałem Karolem Wojtyłą, przyszłym papieżem Janem Pawłem II. Obecnych było również 27 innych biskupów. W Łomży odbyła się uroczysta sesja naukowa oraz oficjalne posiedzenie Rady Głównej i Episkopatu Polski poświęcone historii, dorobkowi oraz wyzwaniom duszpasterskim ziemi łomżyńskiej. Podczas objazdu diecezji biskupi wraz z prymasem Wyszyńskim odwiedzili Zuzele, miejsce jego urodzenia i chrztu. Kardynał Wyszyński, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, wygłosił tam niezwykle osobiste, historyczne przemówienie, w którym publicznie dziękował ziemi łomżyńskiej za dar życia, za swoją matkę pochowaną w pobliskim Andrzejewie oraz za sakrament chrztu świętego. Drugiego dnia całe kolegium episkopatu wraz z rzeszą wiernych przeniosło się do Sejn, które wówczas należało do diecezji łomżyńskiej przed zmianą granic i przed powstaniem diecezji ełckiej. Głównym punktem programu była koronacja Matki Bożej Sejneńskiej. Kolejny zjazd i konferencja Episkopatu Polski w Łomży ma miejsce w 1994 roku. 19 czerwca ta konferencja miała charakter posiedzenia wyjazdowego naszego Episkopatu połączonego z ogólnopolskimi uroczystościami dziękczynnymi. Wydarzenie to zorganizowano w 70. rocznicę święceń kapłańskich kardynała Stefana Wyszyńskiego, które przyjął w 1924

0: diecezji goszczącej episkopat w tamtejszych instytucjach diecezjalnych, czyli w naszej kurii, w naszym seminarium duchownym, przygotowano zaplecze dla spotkań biskupów. Wizyta z 1994 roku wzmocniła lokalne inicjatywy duszpasterskie. To właśnie w tym okresie prężnie rozwijał się utworzony w Zuzeli Ośrodek Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzony przy wsparciu sióstr zakonnych, których biskupi mieli okazję osobiście odwiedzić i pobłogosławić. Wizyta ta zapisała się w historii jako chwila manifestacji jedności episkopatu wokół postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiąc drugi historyczny moment, kiedy całe kolegium polskich biskupów zgromadziło się na ziemi łomżyńskiej. I jeszcze jedno zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski odbyło się w 2009 roku, w dniach od 19 do 21 czerwca, tak na marginesie dodam, że byłem już wtedy w wyższym seminarium duchownym po drugim roku. Wówczas to zebranie plenarne miało charakter wędrowny. Rozpoczęło się w Łomży, a zakończyło się w Giżycku. Głównym motywem spotkania były ogólnopolskie obchody tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Bruna z Kwerfurtu. Przebieg tego trzydniowego spotkania dzielił się na część roboczą, obradową oraz celebrowanie uroczystości jubileuszowych. Biskupi z całego kraju zebrali się w wyższym seminarium duchownym w Łomży. Spotkaniu przewodniczył ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik. W spotkaniu brał udział m.in. kardynał Józef Glemp, pełniący funkcję legata papieskiego na uroczystości brunowe. Święty, który przybył na nasze tereny z Niemiec, jest przykładem gorliwej miłości Boga, a także wielkiej odwagi w głoszeniu Ewangelii na terenach dzisiejszej północno-wschodniej Polski. W katedrze łomżyńskiej wówczas właśnie w 2009 roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa biskupi i prezbiterzy wraz z rzeszą wiernych rozpoczęli w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI rok kapłański, a miał on posłużyć pogłębieniu kapłańskiej tożsamości, pomóc kapłanom w budowaniu ich wierności na wzór wierności Chrystusa oraz zachęcić do modlitwy o świętość kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wdzięczni za codzienną, gorliwą i pełną oddania posługę kapłanów, biskupi wyrażali wówczas nadzieję, iż rok kapłański przyczyni się do jeszcze ofiarniejszego zaangażowania w pracę duszpasterską. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, Bogu niech będą dzięki za te dotychczasowe trzy konferencje Episkopatu Polski w Łomży. Jak słyszeliśmy przed chwileczką, w 1975 roku, w 1994 roku i w 2009, kiedy to przeżywaliśmy tysiąc lat po śmierci męczeńskiej świętego Brunona z Kwerfurtu. A dzisiaj polecamy Sercu Jezusowemu kolejne zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które rozpocznie się już w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do środy, do 10 czerwca. Na antenie Radia Nadzieja oczywiście bezpośrednio relacje, przekaz ten medialny z tych szczególnych dla Łomży i dla Kościoła Łomżyńskiego wydarzeń. Co jeszcze przed nami? O tym po krótkiej przerwie muzycznej, tradycyjnie na koniec audycji kalendarium najważniejszych wydarzeń w czerwcu. Zostańcie Państwo z nami. Krótka przerwa muzyczna.
1: Wypłyń na głębie.
2: Uś.

0: Wypłyń na głębie.
1: Wypłyń na głębie, pierwsza środa miesiąca czerwca. Kochani radiosłuchacze, przed przerwami muzycznymi rozmawialiśmy o jutrzejszej uroczystości Bożego Ciała, o 405. Konferencji Episkopatu Polski, która będzie miała miejsce już za kilka dni w naszej Łomży, w naszym łomżyńskim kościele. Ten święty czas, duchowe owoce, przygotowania, przebieg oddajemy sercu Chrystusowemu, a pozostałe, nie mniej istotne wydarzenia w miesiącu czerwiec są następujące. 4-5 czerwca, 35. rocznica pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży. Pamiętamy, dziękujemy Bogu i chcemy, by te słowa Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, które towarzyszyły pielgrzymce z 1991 roku, będą cały czas gdzieś w naszych sercach, w naszej tożsamości, w naszej codzienności. Chcemy Bogu dziękować za tamtą pielgrzymkę, za tegoroczną konferencję Episkopatu Polski w Łomży, ale nie gasić ducha. Warto może w tym czasie, kto jest z Łomży, odwiedzić katedrę, obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, która została, jak wiemy, koronowana wówczas w czasie tamtej pielgrzymki przez świętego Jana Pawła II. 6 czerwiec, diecezjalny dzień dziecka w Myszyńcu. Jeszcze trwają zapisy, możemy się zapisywać, zabierać autokarami dzieci z naszych parafii w sposób szczególny, te, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły w pełni do stołu eucharystycznego, które przyjęły pierwszą komunię świętą. Jak mówiliśmy przed przerwą, 8-10 czerwca, 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Uroczysta msza święta z tej okazji w poniedziałek w katedrze 8 czerwca o godzinie 18. Dzień później o godzinie 7 rano biskupi udadzą się do parafii Krzyża Świętego w Łomży. 12 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 12 do 14 czerwca kurs Maria Magdalena w parafii pod wezwaniem świętego Floriana w Jednorożcu. 20 czerwca wszystkich młodych serdecznie zapraszamy wraz z duszpasterzami, katechetami na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej. Nasze dziękczynienie za miniony rok szkolny, oddanie wakacji, oddanie tego czasu odpoczynku, wakacji. 26-28 czerwca kurs dla małżeństw sakramentalnych Moc Przysięgi w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 27 czerwca Dzień Skupienia dla Kobiet w Płonce Kościelnej, a 30 czerwca początek pierwszego turnusu rekolekcji wakacyjnych Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej. Myślę, że jeszcze można się zapisywać na niektóre turnusy, szczegóły na stronie internetowej Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej. Warto, by ten czas wakacji, a już on za kilka tygodni, niebawem, nie był czasem wakacji od Pana Boga, tylko był naszym zbliżeniem się właśnie przez odpoczynek, przez odkrywanie piękna natury, przyrody, odwiedzanie nawiedziny i pielgrzymowanie do miejsc świętych. Niech to będzie czas naszej relacji z Panem Bogiem, silniejszej, mocniejszej, tej, jak przed chwileczką mówiliśmy, której dziękujemy Panu Bogu, ale nie gasimy ducha, mimo że nie chcemy wakacji od Pana Boga. Wypłyń na głębie dopiero po wakacjach. Dziękuję za zrozumienie, cierpliwość. Słyszymy się we wrześniu, w pierwszą środę miesiąca września. Już teraz bardzo, bardzo dziękuję Wam, kochani radiosłuchacze, za tę obecność od września do czerwca bieżącego roku, za wszelkie uwagi, słowa serdeczności, życzliwości. Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku. Bardzo dziękuję realizatorom za pomoc w przygotowaniu Wypłyń na głębie i tego dzisiejszego, i tych minionych. Zostańcie z Bogiem, niech jutrzejsza uroczystość Bożego Ciała, szanowni słuchacze, drodzy Państwo, będzie takim naszym osobistym uwielbieniem i oddaniem czci Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Pierwsza środa miesiąca, Wypłyń na głębie, żegna się z Państwem ksiądz Tomasz Grala. Dobrej, spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Była to audycja Wypłyń na głębie.
2: Zapraszamy na reklamy. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia. Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Mateusz Rainka, psycholog. Temat rozmowy to nastolatki, a presja bycia online. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
5: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
6: Kochać, zakochać się można.
7: Po reklamie.
8: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
9: Wiktoria Małusz, zapraszam. Od najbliższego poniedziałku Łomża będzie gospodarzem trzydniowego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Do miasta przyjadą biskupi z całego kraju, by obradować nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi życia Kościoła w Polsce. Zebrania plenarne KEP odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Wybór Łomży na miejsce obrad ma również wymiar jubileuszowy. Diecezja łomżyńska świętuje ważne rocznice swojej historii, mówi biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, biskup Tadeusz Bronakowski.
10: W dniach od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży 405. zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Będziemy dziękować Bogu za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej, za 500 lat istnienia Kościoła Świętego Michała Archanioła w Łomży, obecnie katedry. Dziękować za wizytę świętego Jana Pawła II w Łomży przed 35 laty. Najserdeczniej zapraszam do katedry łomżyńskiej na uroczystą Eucharystię z udziałem księży biskupów 8 czerwca o godzinie 18 i później braterskie spotkanie przy katedrze.
9: Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej, dodaje biskup Bronakowski.
10: Księża biskupi 9 czerwca o godzinie 7 odprawią mszę świętą w kościele Krzyża Świętego w Łomży, który został zbudowany jako wotum wdzięczności za 1000 lat chrześcijaństwa chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Także serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Otoczmy, kochani, naszą gorącą modlitwą to historyczne, niezwykle ważne wydarzenie i prośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszej łomżyńskiej diecezji i Kościoła w Polsce.
9: Głównymi tematami zebrania KEP będą m.in. parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, a także katecheza parafialna.
8: Katolicki serwis informacyjny.
9: To wyjątkowy jubileusz będący świadectwem wiary, oddania, służby Bogu oraz drugiemu człowiekowi. Ksiądz kanonik Jan Wnorowski świętował dzisiaj 60 lat kapłaństwa. W tym dniu towarzyszyli jemu księża biskupi diecezji łomżyńskiej, duchowni, a także najbliższa rodzina. W rozmowie z Radiem Nadzieja ksiądz kanonik Wnorowski mówił, że dziś jest spełnionym, szczęśliwym człowiekiem, wspominając przy tym najpiękniejsze momenty w życiu kapłańskim.
11: Każdego dnia czuję się, że trzeba po prostu robić wszystko, żeby na pierwszym miejscu był Pan Jezus. Najpiękniejsze to są momenty chyba, kiedy człowiek spowiada i ktoś tak szczerze dziękuje za jakąś tam radę.
9: Punktualnie w południe w kaplicy domu księży emerytów dzisiaj została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Ksiądz Wnorowski pełnił funkcję proboszcza w parafii w Krasnym Boże, Wąsewie czy Wąsoszu. Po przejściu na emeryturę przez 8 lat posługiwał w diecezji Grodno na Białorusi.
8: Katolicki serwis informacyjny.
9: To będzie muzyczne przedłużenie świętowania uroczystości Bożego Ciała. Już po raz czwarty parafia pod wezwaniem Świętego Zbawiciela Świata w Ostrołęce wraz ze wspólnotą Zjednoczeni dla Miłości organizuje koncert uwielbienia oraz festiwal piosenki chrześcijańskiej. Ksiądz kanonik Jarosław Kotowski, proboszcz parafii, zachęca mieszkańców Ostrołęki i nie tylko, by w czwartek znaleźli czas zarówno na udział w uroczystych procesjach, jak i świętowanie poprzez muzykę.
12: Przed południem idziemy z procesją eucharystyczną, żeby Pan Jezus nawiedził miejsca, w których żyjemy. Świętowanie nasze chce znaleźć przedłużenie w koncercie. Początek o godzinie 17:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, mieszkańców Ostrołęki, diecezjan, którzy będą blisko Ostrołęki, żeby wspólnie z nami świętowali. Szczęść Boże!
9: Muzyczne wydarzenia odbędą się na parkingu przy parafii. Koncert uwielbienia odbędzie się również w Ostrowi Mazowieckiej o godzinie 18:30 w ogródku jordanowskim.
8: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Zielona energia w powiecie łomżyńskim wkracza w nowy etap. Związek powiatowo-gminny Łomżyńskie Forum Samorządowe rozpoczął bowiem kolejny etap projektu mającego wspierać budowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Wiceprezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Anna Gawrych wyjaśniła, na czym polegają główne założenia projektu. Posłuchajmy.
1: Bardzo duży projekt, opiewający na ponad 18 milionów złotych. Jego nazwa brzmi: samorządy wspierają poprawę wykorzystywania energii z OZE, budujemy magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła. I ten projekt realizujemy już blisko 2 lata. Namawiamy mieszkańców makroregionu do budowania instalacji magazynów energii, magazynów ciepła, ale także są te zadania poboczne, czyli wyjazd studyjny, gdzie zabraliśmy samorządowców naszego regionu po to, żeby doświadczyli, jak działają elektrownie wodorowe, jak można inwestować w takie nowoczesne systemy.
0: Przewodniczący Rady Gminy Zbójna Mariusz Nicewicz ocenił, że projekt cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, którzy chcą inwestować w OZE.
2: Też mieszkańcy zauważają, że jednak to nie są jakieś tam puste słowa i puste tabelki, tylko już jakieś oszczędności, już jest większa kultura ekologiczna, czyli wiemy, że musimy tą planetę naszą zostawić jednak dla naszych przyszłych pokoleń w lepszym stanie, żeby już o tą przyrodę dbać. W gminie Zbójna mieszkańcy chętnie przystępują do programów ekologicznych, jeśli chodzi o fotowoltaikę, o magazyny energii.
0: W projekcie mogą uczestniczyć także gminy nienależące do Łomżyńskiego Forum Samorządowego, z czego cieszy się wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski.
3: Ja zawsze podkreślam, że gmina Miastkowo, my chcemy być gminą eko. Tutaj stawiamy na tą ekologię i wiele naszych działań jest skierowanych właśnie w tym kierunku. I tak samo ten projekt, bardzo dobry projekt, projekt skierowany do mieszkańców. Też wielokrotnie to podkreślam, że gmina Miastkowo nie jest członkiem Łomżyńskiego Forum Samorządowego, a umożliwiono nam przystąpienie do tego projektu. Dzięki temu wybudowaliśmy około 25 instalacji magazynów energii, z których skorzystali bezpośrednio nasi mieszkańcy i to ma naprawdę ogromny wpływ.
0: Celem projektu jest montaż 450 urządzeń magazynujących energię i ciepło w gospodarstwach domowych gmin powiatu łomżyńskiego oraz gminy Kolno, Sokoły i Zambrów. Można otrzymać dofinansowanie wynoszące aż 85% kosztów inwestycji. Pierwszy nabór wniosków ogłoszony dla gmin Jedwabne, Kolno, Zambrów, Sokoły i Zbójna rusza już w czerwcu

0: Przypomnijmy, 4 miliony złotych otrzymała Łomża z Ministerstwa Sportu na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Powstanie ono przy szkole podstawowej numer 9. O przyznanym dofinansowaniu poinformował dzisiaj minister sportu Jakub Rutnicki podczas spotkania w Łomży. To ważny dzień dla łomżyńskiej piłki młodzieżowej, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
1: 4 miliony złotych to duże wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować długo oczekiwaną inwestycję. To boisko będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i też osób, które będą chciały tutaj zagrać. Zapraszamy, panie ministrze, do tego, żeby tutaj budować relacje, żeby też wzmacniać swoje umiejętności. Pani dyrektor przekazała mi dzisiaj informację, że te bramy będą otwarte, więc będą mogli wszyscy korzystać z naszej infrastruktury.
0: Prezes młodzieżowego UKS-u Łomża Łukasz Uściłowski mówi, że to nowe boisko zupełnie zmieni możliwości i jakość treningów, jeśli chodzi o wszystkie dzieciaki, które uprawiają sport w naszym mieście.
2: Boisko na Łordzie sztuczne jest okupowane od poniedziałku do piątku do godziny 21:00-21:30 przez 10-11-latków. Ta inwestycja pomoże rozładować ten ruch i sprawi to, że te młodsze dzieciaczki będą mogły trenować o bardziej dostępnych godzinach, a w tych godzinach wieczornych zajęcia będą mogły być prowadzone dla grup starszych.
0: Dodajmy, że dofinansowanie w województwie podlaskim otrzymały jeszcze Juchnowiec i Sokółka. To już prawie 18 minut po 20, a to oznacza, że na antenie Radia Nadzieja teraz krótka chwila muzyki wraz z zespołem Moja Rodzina, a następnie modlitwa różańcowa. I jeśli ktoś z państwa na antenie chciałby poszczególne tajemnice rozważyć, to do państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512 123 502 albo 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Podczas modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnice bolesne. Pragniemy na nowo usłyszeć bicie Jezusowego serca. W tym sercu jest miejsce dla wszystkich. Ono bije zawsze w zjednoczeniu z cierpiącymi, samotnymi, odartymi z godności. Dziś tak szczególnie pragniemy złożyć w sercu Jezusa wszystkie osoby uzależnione, ich cierpiące rodziny, matki, żony, ojców, ich poranione dzieci, osoby zagubione, osoby, które nie odnalazły drogi do Boga. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrójcu. Męka Chrystusowa rozpoczęła się w Ogrójcu. Przed oczyma Jezusa stanęły wszystkie grzechy świata, również i grzechy pijaństwa. Zobaczył Jezus zbrodnie i zabójstwa popełnione w stanie nietrzeźwym, rodziny rozbite przez pijaństwo, kłótnie, gniewy, nienawiści, zgorszenia, łzy żon i matek, nieszczęśliwe dzieci. Tymczasem może i do nas zwraca się Chrystus z wyrzutem. Czemu śpisz, gdy Twoi bracia gubią swoje dusze, ciała i zdrowie w alkoholu? Zastanówmy się, w jaki sposób my rozpoczniemy walkę o trzeźwość wśród naszych najbliskich.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Piłat skazał Jezusa na ubiczowanie. Dzisiejszy człowiek, podobnie jak Piłat, nie uznaje swojej słabości, ulega złu i powoli dochodzi do nałogu. To grzechy smagały Jezusa biczami. Może były to i nasze grzechy? Nie podoba nam się postawa Piłata, ale i my musimy wydać walkę naszym słabościom.

0: Niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Cześć, amen.
1: Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Oto człowiek, to widział Piłat, wskazując na Chrystusa ubiczowanego i w koronie cierniowej. Za ten grzech przeciw ludzkiej godności zapłacił Jezus swoim poniżeniem i męką. Dzisiaj również ofiaruje nam swoją łaskę. Z jej pomocą na przyjęciach w naszych rodzinach nie będziemy podawali alkoholu, aby na nowo nie poniżyć Jezusa przez nadużywanie alkoholu i nietrzeźwość.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo Łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Panem Bogiem.
2: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Był ktoś na drodze krzyżowej, kto ulżył Chrystusowi. To Cyrenejczyk. Pomógł dźwigać krzyż. Naszym przykładem pomóżmy bliźnim dźwigać się z uzależnienia od alkoholu. Stańmy na drodze jak Cyrenejczyk i przez nasze dobrowolne wyrzeczenia się picia alkoholu pomóżmy bliźniemu powstać z pijaństwa, a może nawet z choroby alkoholowej.
4: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo.

0: Nasze amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże!
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć. Życie swoje daję za owce moje. Ofiara Chrystusa objęła swą zbawczą mocą całą wspólnotę ludzką od początku do końca świata. Bóg na nowo zawarł przymierze z człowiekiem. Zerwać je może tylko grzech. Nie można dwóm panom służyć. A jakiego wyboru my dokonamy?
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Modliła się stała słuchaczka z Panem Bogiem. Błogosławionej nocy.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Cecylia, Ewa.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.
4: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
5: I tania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To już czas, abyśmy wyśpiewali pod koniec tego środowego, czerwcowego Dnia Maryjo Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam. Jutro uroczystość Bożego Ciała i na antenie Radia Nadzieja o godzinie 10 przeniesiemy się do parafii katedralnej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: noc w dobrym nastroju.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
2: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem. Mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
4: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
2: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
4: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
2: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację, powiedział Ojciec Święty.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Zaczniemy od sytuacji, która miała miejsce na ostatniej sesji Rady Sejmiku. Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali pikietę. Byli protestujący mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się paktowi migracyjnemu. Można jeszcze znaleźć na ten spór jakiś złoty środek?
2: Tak, no ta sesja była taka bardzo specyficzna, zresztą już druga w historii tej kadencji, gdzie nasza opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku, nie mając jakichś argumentów przekonywujących, które mogłaby przedstawić na sesji, posiłkuje się środkami z zewnątrz. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w tej tak zwanej pikiecie, później weszli na salę sejmikową. No już może o szczegółach nie będę opowiadał, to nie wyglądało dobrze, nie wyglądało normalnie.
1: Czy to jest konstruktywne? Czy to daje możliwość do takiej konstruktywnej rozmowy?
2: Pani, to wszystko używa się dla walki wyborczej. No jesteśmy cały czas, były marszałek Artur Kosicki, jakby nie opuściła go jeszcze ta frustracja z 7 maja 2024 roku, kiedy wygrał wybory tak naprawdę, a przegrał władzę. To tak to wyglądało. To nie jest moja wina, że nie potrafił zbudować zarządu, że odeszli od niego ludzie. Niemniej jednak nie opuszcza go jeszcze ta emocja i walczy o to, żeby do tej władzy wrócić. I używanie między innymi posiłków z Solidarności, czy z Konfederacji, czy jeszcze innych środowisk, on myśli, że w ten sposób zbuduje tą narrację siły i pokazuje nam, że on będzie pokazywał, bo na sali siedzą ludzie, którzy też razem z nim krzyczą. No, nie wygląda to dobrze. My oczywiście jesteśmy opanowani, spokojni, tam nie robimy jakichś zbędnych ruchów. Jeśli ludzie chcą wejść na salę, to nawet dopuszczamy ich do głosu, oczywiście według wszelkich procedur i rozmawiamy. A odpowiadając bezpośrednio na pani pytanie, czy uda się wypracować
1: jakieś stanowisko?
2: Będziemy coś wypracowywać takiego, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie blokowało nam środków unijnych w województwie. Trzeba pamiętać, że walczymy o sumę prawie 2 miliardów złotych, które można zainwestować ze środków unijnych w województwie i nie chcemy mieć takich sytuacji, jak na przykład w naszej Operze Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, gdzie złożyliśmy projekt do programu Feniks, a Ministerstwo Kultury odrzuciło nam wskutek tego, że był przyjęty ten pakt właśnie nie przyjęty, tylko te stanowisko dotyczące paktu migracyjnego w Polsce, w naszym województwie, uznano to jako akt dyskryminacyjny, niezgodny z przepisami Unii Europejskiej i tych środków nie otrzymaliśmy. Dzięki Bogu, że uchyliliśmy ten pakt, ponieważ wczoraj otrzymaliśmy informację, że nasze odwołanie i złożyliśmy oczywiście odwołanie od tej decyzji Ministerstwa Kultury do Ministerstwa Funduszy i Ministerstwo Funduszy uchyliło decyzję Ministra Kultury i w tej chwili sprawa będzie procedowana jeszcze raz. Czyli mamy nadzieję, ja nie mówię, że nie przesądzam, ale mamy nadzieję, że z pozytywnym echem się to wszystko odbije.
1: Bo kluczowe słowo, które pojawia się w tej całej sytuacji, w tym sporze, to jest bezpieczeństwo województwa podlaskiego. Czy my o tym bezpieczeństwie dzisiaj możemy mówić?
2: Możemy.
1: Na tym spotkaniu pojawiały się transparenty typu pieniądze za bezpieczeństwo i tym podobne.
2: To są takie hasła wyborcze. No ja mówię, tam ci ludzie, którzy nawet może oni w dobrej wierze to robili, prawda, ale byli wykorzystywani przez ludzi, polityków. To nie wyglądało dobrze, aż mi szkoda było. Ale takie to są reguły władzy. No wie pani, dochodzenie do władzy czasami jest bardzo brutalne. No i tutaj mamy taki właśnie obraz człowieka, który na siłę nawet zakłócając porządek, jest w stanie ogłosić, że ma jakieś hasła, że chce je wprowadzić w życie, że się czemuś przeciwstawia.
1: A przejdźmy do tego bezpieczeństwa właśnie jeszcze.
2: A my, no właśnie o to chodzi. Ja powtarzam tak. Na pewno przyjmiemy stanowisko. Na pewno jesteśmy przeciwni relokacji z tego względu, że jesteśmy zwolnieni z tej relokacji migrantów ze względu na to, że przyjęliśmy taką dużą ilość Ukraińców. I to nas nie dotyczy. Ten pakt oczywiście jest do końca roku, później będzie przedłużany, bo takie są reguły. I my się nie obawiamy żadnych migrantów. Jesteśmy, tak, ja już tu 1000 razy mówiłem, w Radio Nadzieja również, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji. Nie po to wspieramy ten kordon, który jest na granicy wschodniej. On też powoduje, że liczba migrantów nielegalnych jest coraz mniejsza. Praktycznie zerowa, jeśli chodzi o przejście przez granicę tutaj z Białorusią. Ale jesteśmy też za tym, żeby ci wszyscy, którzy legalnie wjadą do Polski, spełnią wszelkie procedury i chcą w Polsce pracować i tworzyć naszą gospodarkę albo współuczestniczyć w naszym życiu społecznym, to nie należy im bronić.
1: Można połączyć bezpieczeństwo i pieniądze unijne, środki?
2: Można połączyć bezpieczeństwo i środki unijne, jeżeli podejmiemy mądre stanowisko, bo na pewno napiszemy, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, bo jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, ale też nie będziemy używać sformułowań, które uniemożliwią nam pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, bo tak jak powtarzam, potrzebujemy cały czas tych środków, potrzebujemy środków na rozwój infrastruktury i potrzebujemy środków na bezpieczeństwo, bo ta przyszła perspektywa unijna, tak bardzo mocno związana z tym systemem dual use, plus do tego też środki finansowe starczy, będą służyły bezpieczeństwu i wzmocnieniu naszych sił militarnych, ale też wzmacnianiu infrastruktury i nie możemy na zasadzie jakiegoś stanowiska przyjętego uniemożliwiać rozwój naszego województwa.
1: A czy jesteście w stanie zagwarantować, że da się wypracować te wspólne stanowisko ze wszystkimi radnymi?
2: Myślę, że tak. Właśnie dlatego skierowaliśmy to z powrotem do wnioskodawcy, po to, żeby między innymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego to przedyskutować, skonsultować z różnymi radami, które funkcjonują na terenie województwa podlaskiego, również z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj znowu nie użyć jakichś sformułowań, które odrzucą nam środki finansowe. Także wydaje mi się, nasz marszałek chce to przedyskutować też w Unii Europejskiej. 12 czerwca się udaje do Brukseli z odpowiednimi urzędnikami. Także wydaje mi się, że zrobimy to tak, żeby było dobrze.
1: Więc czekamy na to, żeby było dobrze. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął stanowisko dotyczące inicjatywy wspominanej już Unii Europejskiej. Strategia dotycząca prawa do pozostania. Twój region, twoja przyszłość. Chodzi w skrócie o to, żeby młodzi ludzie chcieli pozostać w Podlaskiem. Co jest z pana marszałka perspektywy do poprawy? Który czynnik jest kluczowy, który decyduje o tym, że ten młody człowiek chce tutaj zostać albo szuka tego przysłowiowego chleba gdzieś indziej?
2: Trzeba pamiętać, że jesteśmy przed nową edycją finansowania lata 2028-2036 i w tej chwili w Unii Europejskiej tworzą się wszelkiego rodzaju obszary tematyczne, które związane będą z finansowaniem unijnym, w tym naszego regionu oczywiście, bo cały czas jeszcze te PKB nie jest na tyle mocne, żebyśmy byli pozbawieni tych środków. W każdym razie i te obszary się tworzą, tak jak mówiłem wcześniej o tarczy, prawda, tak jak mówiłem o bezpieczeństwie, o DUJUS, tak następnym obszarem jest tak zwany right to stay, czyli prawo do pobytu. To jest taki nowy obszar tematyczny, w którym Unia Europejska chce szerzyć zasadę, że człowiek ma prawo do pozostania w miejscu, w którym jest jego dom, prawda? Czyli a wszelkie opuszczenie tego domu może nastąpić wówczas, kiedy będzie to jego zdecydowany wybór, prawda? Jego własny, osobisty, a nie powodowany na przykład tym, że nie ma pracy, tym, że jest słaba infrastruktura, tym, że nie ma dostępu do kultury, prawda, czy innymi czynnikami, które jakby uniemożliwiają mu funkcjonowanie w danym miejscu. A więc w tym obszarze też tutaj cały czas, wczoraj marszałek zresztą przedstawił to na zarządzie województwa, na specjalnej konferencji, w tym obszarze też będą prawdopodobnie priorytety, w którym będziemy mogli wydawać środki finansowe. No oczywiście, przede wszystkim chodzi tutaj o to, żebyśmy cały czas wspierali miejsca pracy, które są w miejscach, które są wyludniane, które się wyludniają, bo naturalnie widzimy, w których miejscach ludzie jakby opuszczają ze względów ekonomicznych czy innych powodów, o których mówiłem.
1: Czyli to ten czynnik ekonomiczny jest kluczowy, który decyduje?
2: Myślę, że tak, czynnik ekonomiczny trzeba na przykład, dlaczego opuszczają mieszkańcy wsi właśnie środowiska wiejskie z tego powodu, że rolnictwo to już tak naprawdę 13% funkcjonowania. Są duże areały ziemi, prawda, są duże hodowle. Rolnictwo dzisiaj wygląda całkowicie inaczej i ci, którzy nie są w stanie konkurować, niestety, jeżeli nie ma miejsc pracy innych w tym miejscu, to niestety muszą szukać czegoś innego. To jest jakby naturalny pęd.
1: A wykluczenie komunikacyjne? To jest ten problem?
2: Myślę, że...
1: Bo jeśli nie ma tego wykluczenia komunikacyjnego, to przecież są rodziny, które decydują się mieszkać w mniejszych miejscowościach, ale jeśli jest dojazd dobry, czy to pociągiem właśnie, czy są drogi takie, jakie powinny być, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej funkcjonować takiej rodzinie.
2: Tak
1: nawet
2: jest.
1: Jeśli żyje w mniejszej
2: Tak jest. Wykluczenie komunikacyjne jest jednym z tych punktów, o których mówił wczoraj marszałek, gdzie trzeba walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, bo dzisiaj, czy na przykład z dostępem do lekarza, prawda? Wiadomo, że trudno w każdym miejscu budować jakieś zaplecze zdrowotne.
1: Ale to też skłania się do dojazdu, dobrego dojazdu.
2: Dlatego będzie to jednym z priorytetów umożliwienie lepszego dostępu do transportu i będzie to przez Unię Europejską wspierane. Tam, gdzie widzimy, że ludzie wskutek właśnie tej blokady transportowej opuszczają to miejsce, to będzie wsparcie właśnie możliwości transportowych. Podobnie właśnie z ochroną zdrowia. Będziemy podejmować decyzje, kroki, żeby po pierwsze wzmacniać placówki zdrowia, ale też właśnie umożliwić dostęp do lepszego transportu, do ochrony zdrowia. Także jest tych priorytetów tam chyba 7.
1: Tak, 7 postulatów.
2: To jest sprawa całkowicie nowa. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wczorajszej konferencji prasowej marszałka województwa. To sprawa jest nowa, wczoraj przyjęta przez zarząd województwa. Na pewno w tej przyszłej edycji finansowania będzie ta przestrzeń i priorytety dofinansowania, które związane są z tym prawem right to stay.
1: Nawiązałam do tego wykluczenia komunikacyjnego, bo Łomża już za chwilę nie będzie tą czarną kulką na mapie Polski, bo ta kolej wraca. Widzi pan, jak postępują te prace? Zwraca pan marszałek na to uwagę?
2: Nie, pięknie. Dzisiaj mamy 3 czerwca, a za 11 dni wjedzie tam pierwszy pociąg. Prawdopodobnie już 13 wieczorem, w nocy. Oczywiście właścicielem tego pociągu będzie województwo podlaskie, bo my wykupujemy te, bo to będzie pociąg Polregio. I następnego dnia, krótko przed godziną 6, pojedzie ten pociąg do Białegostoku. Takich pociągów będziemy mieli 4 pary. Do tego będą pociągi do Olsztyna, oczywiście do Ostrołęki, cały czas Śniadowo, wszystkie stacje, które są po drodze. Także tak, to jest właśnie to, o czym pani wcześniej mówiła, tym right to stay, czyli będziemy wspierać te ośrodki, w którym wykluczenie komunikacyjne następuje, jest. Łomża już nie będzie tym przykładem, bo to było jedno z większych miast w Polsce, które tego dostępu do kolei pasażerskiej nie miało. Trudno mi dzisiaj mówić o całej tej narracji kolejowej w Łomży, bo wszyscy tym żyją, prawda? Wszyscy o tym mówią, tych ojców sukcesu mamy już chyba, ja nie wiem, ponad tuzin.
3: A to zawsze tak jest.
2: Bo to każdy chce przyłożyć swoją cegiełkę.
3: To tylko porażka jest sierotą.
2: Tak. Tutaj to już nawet jakieś billboardy wiszą, plakaty gdzieś tam. Kto to
3: Ale
2: zrobił?
3: Ale trzeba przyznać, że to jest zasługa wielu, wielu lat pracy. To nie przyszło tak.
2: To jest zasługa wielu lat pracy, zasługa też wielu opcji politycznych, bo to był rok 2009, gdzie wymyślono tak zwany program Kolej Plus, prawda, czyli uzupełnianie, program uzupełniania tego systemu kolei regionalnej lub lokalnej. Później województwo podlaskie, bo to my, Urząd Marszałkowski, weszliśmy do tego programu. Daliśmy też środki finansowe z Unii Europejskiej dla PLK i PKP, żeby opracowali dokumentację. Później przyjęto nas do tego programu, oczywiście. W zeszłym roku, kiedy wizytował premier Donald Tusk Łomżę i był na kolei, zmieniono termin realizacji, bo pierwotnie, ja wiem, bo ja jestem w Urzędzie Marszałkowskim, a Zarząd Województwa i Urząd Marszałkowski jest partnerem tego projektu. Między innymi 65 milionów złotych musimy zapłacić, między innymi za naszego udziału. Całość to jest 430 i zmieniono termin bo pierwotnie miało być to rok 2030, a zmieniono na rok 2026, a więc szybki postęp. Także mówię, poprzednia opcja wymyśliła projekt, a myśmy go tak naprawdę wykonali. Także
3: i wam przypadnie zaszczyt otwarcia tej kolei, ale zaprosicie kolegów z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Oczywiście, to wszystko jest otwarte. Tu nikt nie ma prawa do tego, żeby zostać w domu. To myślę, że to takie jest wielkie święto, że powinniśmy się nim dzielić. Tym bardziej, że to jest nasze wspólne dzieło. Ja nie mówię, ja nie wieszam plakatów, że to ja zrobiłem, czy ktoś zrobił, tylko mówię, to jest nasze wspólne dzieło i wydaje mi się, że wspólnie powinniśmy się z tego cieszyć, a nie przy okazji jeszcze tej kolei dzielić.
3: Więc to wszystko, drodzy państwo, 14 czerwca w Łomży, ale wcześniej będzie festyn w Konarzycach. Pan marszałek się wybiera?
2: Tak, festyn w Konarzycach. Mamy tych imprez naprawdę bardzo dużo w tym okresie późno-wiosennym. Jak otwieram strony internetowe, to tu coś i każdy organizuje.
3: I każdy zaprasza. I zauważyłam taką zależność, że jak każdy zaprasza i jest pan marszałek na tych wydarzeniach właśnie, to zawsze pada takie słowo od samorządowców: panie marszałku, liczymy na wsparcie, liczymy na dodatkowe pieniądze, na zadania, inwestycje. Pytanie, te pieniądze są, będą?
2: Tak, w ramach kultury województwa podlaskiego, a w szczególności promocji, naprawdę wydajemy potężne pieniądze na wszelkiego rodzaju eventy i wydarzenia, które są w naszym województwie. Chcemy, żeby ludzie nie żyli tylko pracą, ale też korzystali z dóbr kultury i dlatego te imprezy mogą zafunkcjonować. Chociażby, nie wiem, teraz ta wirująca strefa, która w Łomży będzie, to też jest dofinansowanie samorządu województwa, wszelkiego rodzaju inne muzyczne dni Drozdowo Łomża, dni kultury kurpiowskiej. My finansujemy wszystkie ważne wydarzenia kulturalne, które na ziemi łomżyńskiej się odbywają i w całym regionie również. I między innymi dzięki temu mogą one być. A o festynie, o którym pani mówi, to jest nasze wspólne partnerstwo z gminą Łomża, gdzie już w tą niedzielę, szanowni państwo, w tą niedzielę będzie się kończył długi weekend. Zapraszamy na potężny festyn w Konarzycach, w którym będzie zbudowane przez gminę Łomża miasteczko kół gospodyń wiejskich. Będzie oczywiście scena. Na scenie będą artyści wszelkiego rodzaju już od godziny 12, a też przy okazji gmina będzie obchodzić stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Wiele eventów tam się w tym wydarzeniu łączy. No i my jesteśmy sponsorami jako Urząd Marszałkowski ostatniego koncertu, czyli występu zespołu Akcent i Zenka Martyniuka. Myślę, że postaci nie trzeba reklamować.
3: Akurat w województwie podlaskim na pewno nie.
2: Tak, na ziemi łomżyńskiej również. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Powtarzam, gmina Łomża i województwo podlaskie. Jeszcze również trochę przedłużony Dzień Dziecka, bo to też będzie w tym czasie. Także myślę, że będzie ładna pogoda i miło państwo spędzą czas. Zapraszamy wszystkich łomżyniaków i wszystkich mieszkańców powiatu łomżyńskiego i też naszego regionu.
3: Więc okazji do świętowania jest. Bardzo dziękuję. Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Panie marszałku, dziękuję bardzo.
2: I ja również dziękuję.
0: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest dziś pan Krzysztof Drozdowski, historyk, publicysta i autor książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o książce Tajemnice sojuszników Hitlera. To słowo sojusznik traktuje pan szerzej niż tradycyjnie o tym myślimy, czyli Włochy, Japonia czy Węgry.
2: Oczywiście, że tak, bo to Włochy, Japonia, Węgry, Rumunia, nawet Finlandia, to są tacy sojusznicy trochę nie z przypadku, że tak powiem. To są sojusznicy, którzy sprzymierzyli się z Hitlerem w II wojnie światowej, bo chcieli coś ugrać dla siebie. Każde z tych państw miało jakąś swoją wizję, albo chciało zyskać gospodarczo, albo terytorialnie, czy też chociażby odzyskać, tak jak Finlandia, swoje tereny stracone w wojnie zimowej w 1940 roku. Więc to są sojusznicy tacy, że tak powiem, ideologiczni i pragmatyczni, ale byli też sojusznicy, których trochę trzeba traktować, powiedzmy w cudzysłowie, tacy jak Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania czy Szwecja właśnie.
1: Bardzo ciekawy jest ten wątek Finlandii, bo ich jednoczył wspólny wróg.
2: Dokładnie tak. ZSRR napadło na Finlandię w 1940 roku, chcąc ich pokonać. Tutaj się to nie udało formalnie, militarnie. Mała Finlandia pokonała, praktycznie można powiedzieć, albo inaczej, nie dała się pokonać Rosji. Natomiast i tak musiała ponieść pewne straty terytorialne właśnie na koszt ZSRR. I to sprzymierzenie się właśnie z Hitlerem dla nich było, jakby nie było dla nich włączeniem się w tak zwaną europejską krucjatę antybolszewicką, bo pod takim hasłem była prowadzona wojna właśnie przeciwko ZSRR. Dla nich to był pragmatyzm. Oni po prostu chcieli odzyskać swoje terytorium, a może zyskać nawet coś więcej, chociaż analiza działań wojennych, analiza ich dyplomacji pokazuje, że jak osiągnęła Finlandia te tereny, które zostały im zabrane w 1940 roku, to natychmiast się zatrzymali. Nie poszli dalej, mimo tego, że Hitler ich namawiał do tego, żeby atakowali dalej, żeby dalej uczestniczyli w tej walce przeciwko bolszewikom, a oni tutaj stawiali bardzo wysokie żądania wówczas, tak, żeby jak najwięcej uzyskać. Z jednej strony odzyskali swoje terytorium, z drugiej strony chcieli jeszcze gospodarczo uzyskać coś od III Rzeszy.
1: Też sytuacja Finlandii jest o tyle ciekawa, że udało im się zachować niepodległość. Po zakończeniu II wojny światowej Finlandia nie podzieliła losu chociażby Bułgarii czy Rumunii.
2: To w sumie jedyne państwo właśnie Finlandia, które sprzymierzyło się z Hitlerem, które jakby powiedzmy nie straciło swojej suwerenności, swojej samodzielności po zakończeniu II wojny światowej. No bo większość państw sprzymierzonych z III Rzeszą weszła w orbitę wpływów komunistycznych. No bo i Polska przecież, znaczy Polska nie była sprzymierzona z III Rzeszą, ale Polska też weszła w tą strefę komunistyczną, ale państwa sprzymierzone, takie jak Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, to czy też państwa inflanckie tak zwane, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. To są wszystkie państwa sprzymierzone właśnie z III Rzeszą, walczące przeciwko bolszewickiej Rosji, które po wojnie były za tak zwaną żelazną kurtyną, czyli weszły w strefę właśnie wpływów ZSRR i Stalina. No i tutaj poniosło bardzo ciężkie straty, zwłaszcza gospodarcze.
1: Przyjrzyjmy się sytuacji państw Europy Środkowo-Wschodniej, już trochę wywołanych przez pana do tablicy. Mamy Węgry, mamy Słowację, Rumunię też chociażby. Dlaczego oni wchodzili w orbitę Hitlera? Jak rozumiem, Słowacja może miała mniejszy wybór niż chociażby Węgry czy Rumunia.
2: Każde z tych państw jakby miało swoją wizję powrotu do dawnej świetności. No, Rumunii byli kiedyś wielkim państwem, które w XX wieku straciło większość swojego terytorium, no bo część na korzyść Węgier, ale część też, chociażby Basarabię, zabrało właśnie ZSRR, więc Rumuni chcieli to odzyskać. Węgrzy dokładnie tak samo, chcieli odzyskać część swojego terytorium kosztem Rumunii. Kosztem też Czech, trochę co się też działo w 1938 roku już. Więc każde z tych państw chciało rozbudować swoje państwo, zyskać gospodarczo, stać się takim mini militarnym hegemonem w swoim tutaj obszarze, a jednocześnie były te państwa ideologicznie też poniekąd bliskie nazizmowi, bliskie faszyzmowi, no bo przecież w Rumunii rządziła klika wojskowa, na Węgrzech rządził admirał Horthy, to jedyne państwo, które miało admirała, a nie miało przecież dostępu do morza. Więc to taka ciekawostka. Każde z tych państw właśnie próbowało w ten sposób zyskać na ważności, na jakimś takim statusie państwa supermocarstwa, przynajmniej regionalnego. No i to tak sobie wymyślili, że najbliżej właśnie im będzie połączyć się z Hitlerem i to dzięki współpracy z nim mogą zyskać. Ale druga sprawa, o której się praktycznie nie mówi, te państwa też jakby nie widziały innej alternatywy, bo jeśli by się nie sprzymierzyły z III Rzeszą, to bardzo szybko mogłyby wpaść w militarną pułapkę i zostać przez III Rzeszę podbite i straciłyby całkowicie swoją suwerenność, więc to też mógł być pewien wybieg z ich strony, żeby sprzymierzyć się z III Rzeszą, zyskać coś jeszcze dzięki uczestnictwu w wojnie, a jednocześnie zapobiec właśnie tej utracie całkowitej suwerenności.
1: A kiedy widoczne już i jasne stawało się, że Hitler przegrywa wojnę, to ci sojusznicy trwali z nim do końca, czy może dokonywali zwrotu? Myślę o tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
2: No tu każde państwo było tak trochę takim kunktatorstwem się wykazywało i jak tylko wojna, front wschodni dokładnie zbliżały się do ich granicy, no to odwracali swoje sojusze. Zresztą w trakcie II wojny światowej wybuchła wojna węgiersko-rumuńska, no bo te dwa państwa, mimo że cały oficjalnie były sojusznikami z III Rzeszą, no i ze sobą, no to miały cały czas ten zatarg jeszcze właśnie z lat tam 38-39 o sporne terytorium. Więc to była taka wojna w wojnie, można powiedzieć. No i każde państwo po kolei się wycofywało, chcąc dołączyć się jednak do obozu zwycięzców. No ale nie przewidzieli tego, że dołączenie do obozu zwycięzców będzie ich też kosztowało to, że wpadną wpływy z ZSRR. No i tak się stało, więc ich ani ideologia, którą mieli w swoich państwach, ani ich, powiedzmy, suwerenność polityczna nie przetrwała próby czasu, no jako osoby, czy też przywódcy splamieni tą współpracą z Hitlerem, no musieli ponieść tego odpowiednie konsekwencje.
1: Szwajcaria, teraz tu się zatrzymajmy na chwilę, zróbmy przystanek w Szwajcarii, bo Szwajcarzy stworzyli mit takiego neutralnego państwa, zachowującego równy dystans do wszystkich. Rzeczywiście jak było z tą neutralnością wobec Hitlera?
2: No myślę, że tutaj praktycznie w ogóle przy Szwajcarii nie powinniśmy mówić o jakiejkolwiek neutralności. Ona była tylko formalna, taka iluzoryczna. Neutralność też nie polega na tym, my często tak sobie myślimy, że jak jest państwo neutralne, to ono absolutnie nie powinno nic z nikim robić. Ale status neutralnego państwa nie zabrania na przykład handlowania z państwami wojującymi, czy też prowadzącymi wojnę. No i też poniekąd Szwajcaria właśnie to wykorzystywała. Obawiając się tego, że Niemcy mogą chcieć podbić Szwajcary, no bo to było państwo małe, taka samotna wyspa na tej Europie podbitej przez III Rzeszą, rzeczywiście mogli się obawiać tego, tej akcji zbrojnej przeciwko sobie i też Niemcy taką akcję planowali, ona nie doszła do skutku, bo Hitler zrozumiał, że Szwajcaria bardziej się przysłuży Niemcom jako państwo powiedzmy cały czas oficjalnie neutralne, niepodbite, samodzielne, chociażby właśnie do tego, żeby transferować pieniądze, żeby transferować złoto i zabezpieczać się w innych państwach gospodarczo i też przez Szwajcarię właśnie pozyskiwać dalsze środki na prowadzenie wojny. No i to wszystko się spełniło. Jakby nie przewidywano oczywiście tego, że Szwajcaria będzie też wykorzystana od 1944 roku do transferowania środków do Ameryki Południowej na to, żeby naziści, którzy tam uciekną, mogli dalej sobie spokojnie żyć, a nawet odbudowywać tak zwaną czwartą Rzeszę, o której myślano, no bo jakby nikt nie brał pod uwagę przegranej, ale Himmler, który był szefem SS, już rozpoczął właśnie w 1944 roku taką działalność, więc Szwajcaria oprócz tej oficjalnej ścieżki takiej współpracy jednak mimo wszystko finansowo-gospodarczej z III Rzeszą, pomogła też w przetrwaniu nazistów po wojnie, tych przynajmniej, którzy uciekli do Ameryki Południowej.
1: A co z Hiszpanią generała Franco? Jaka była ich sytuacja w 1939 roku?
2: No, Hiszpania praktycznie po zwycięstwie generała Francisco Franco stała się jednym z państw totalitarnych w Europie, których wtedy nie brakowało. Można powiedzieć, że była wręcz taka moda na państwa totalitarne na początku XX wieku. No i byłaby naturalnym sojusznikiem III Rzeszy. Do tego też oczywiście chciał dążyć Hitler, bo po pierwsze Hiszpania stała na drodze do zajęcia Gibraltaru, który był strategiczną wyspą należącą do Wielkiej Brytanii i zdobycie tej wyspy powodowało zamknięcie jakby obszaru Morza Śródziemnego. No i tutaj Franco się na to do końca nie zgodził. Hitler też próbował wciągnąć Hiszpanię całościowo do II wojny światowej, do wojny przeciwko ZSRR i tu też Franco się na to nie zgodził, albo inaczej, on się zgodził, ale postawił tak wygórowane warunki pomocy gospodarczej i militarnej, że po prostu III Rzesza nie była w stanie tego spełnić, bo musiałaby połowę swojego sprzętu oddać Hiszpanom. Ale faktycznie rzecz biorąc i patrząc z punktu widzenia Hiszpanii, to było państwo wyniszczone właśnie wojną domową, państwo, które nie było w stanie uczestniczyć w wojnie. Oczywiście sympatie były po stronie III Rzeszy, po stronie nazistów, natomiast formalnie to państwo nie było w stanie uczestniczyć w pełnoskalowej wojnie. Żeby nieco załagodzić tą sytuację i udobruchać Hitlera, Franco zorganizował tak zwaną błękitną dywizję, Division Azul, która składała się z ochotników z falangi, czyli z partii tej hiszpańskiej, która przejęła władzę, z której właśnie wywodził się Franco, i ci ochotnicy zostali wysłani na front i rzeczywiście tam dosyć mężnie walczyli, wzbudzali, można powiedzieć, pewien zachwyt, niedowierzanie, zdziwienie też wśród Niemców, jakby przystosowanych do, powiedzmy, takiej twardej dyscypliny, do tego pruskiego drylu, tak to nazwijmy, kiedy Hiszpanie, no tak totalnie lajtowo, można by tak dzisiejszym językiem powiedzieć, podchodzili do zasad, do pewnych struktur, do rozkazów, ale też sami Niemcy powtarzali, że tam, gdzie trzeba było, to naprawdę Hiszpanie bili się mężnie.
1: Powiedzmy też o wątku angielskim, bardzo ciekawym, chociaż oczywiście marginalnym, ale też w państwach takich jak Wielka Brytania, jak Anglia, zdarzali się zwolennicy Hitlera, nieliczni, ale wspomina pan Mosleya w tej książce.
2: Trzeba powiedzieć, że zwolennicy nazistów znajdowali się praktycznie na całym świecie, bo i w Anglii, i w Ameryce, i we Francji, naprawdę, naprawdę wszędzie ten nazizm, przynajmniej do tego 1939 roku, do momentu wybuchu II wojny światowej, był pewnym magnesem. No bo ideologicznie pewne rzeczy były bardzo bliskie, na przykład społeczeństwu amerykańskiemu, gdzie też zarówno były kwestie rasowe, kwestie eugeniki, eutanazji, bo przecież chociażby sprawy eutanazji to pierwsze były w Ameryce, dopiero później. później w III Rzeszy, o czym też się rzadko mówi. A jeśli chodzi o Anglików, no to Mosley akurat był, on raczej sam się kreował na wielkiego zwolennika i przywódcę faszystowskiego państwa angielskiego, ale to była raczej postać, można powiedzieć, karykaturalna wręcz. Tutaj, jeśli chodzi o Niemców, oni bardziej patrzyli, jakby wiązali swoje nadzieje z księciem Edwardem, który był rzeczywistym zwolennikiem nazizmu, narodowego socjalizmu, i to z nim chcieli współtworzyć jakby taką koalicję, to jego widzieli na tronie. No on tutaj jakby niestety dla Niemców miał zupełnie inne plany. Tutaj miłość, powiedzmy, do kobiety zwyciężyła, no i został wydalony z Anglii, więc tej władzy nie przejął ostatecznie. No i Anglicy nie uczestniczyli w II wojnie światowej po stronie III Rzeszy, czego Hitler cały czas chciał. Natomiast jest historia Legionu Angielskiego, złożonego z kilkuset Anglików, ale faktem ta jednostka praktycznie, można powiedzieć, że prawie że nie wzięła udziału w wojnie. To były raczej sporadyczne jakieś tam akcje, bardziej ćwiczenia, koszarowanie i tak dalej, ale jest taki fragment, że ten Legion Angielski powstał i był taki zaczyn właśnie współpracy. Natomiast jest to taka raczej marginalna ciekawostka.
1: Jeśli interesuje Państwa temat Japonii i na przykład zbrodni popełnianych przez Japończyków w czasie II wojny światowej, równie jeśli nie bardziej okrutnych niż te przez Niemców, to ja odsyłam do książki już, bo na koniec chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Trochę o nim powiedzieliśmy, ale tak, żeby to zebrać i podsumować. Jak wyszli na sojuszu z Hitlerem jego sprzymierzeńcy? Opłacało się wejść z nim w sojusz? Bo i u nas to pytanie powraca, że może trzeba było z Hitlerem na Związek Radziecki ruszyć.
2: No praktycznie co roku w okolicach sierpnia, września to pytanie powraca, że czy warto było, czy można by było iść z Hitlerem, i rzeczywiście do 1938 roku niemalże do końca były takie możliwości, bo Hitler rzeczywiście chciał, żeby Polska współpracowała z Niemcami. Tutaj różne gesty wykonywał w stronę naszego kraju i można by powiedzieć, że może ta historia II wojny światowej wyglądałaby zupełnie inaczej, bo pójście razem z Niemcami, Polaków razem z Niemcami na front wschodni, zdobycie Moskwy, mogłoby to zupełnie inaczej poukładać, powiedzmy, ten światowy porządek. Natomiast może by też był mniejszy problem z wymordowaniem Żydów. Tutaj ten Holokaust może by miał zupełnie inny wymiar. Tu możemy oczywiście sobie gdybać, ja tego jako osoba zajmująca się historią nie za bardzo lubię, bo to jest takie wróżenie z fusów, co by było gdyby. Natomiast faktem jest taki, że żadne państwo, absolutnie żadne państwo nie wyszło dobrze na współpracy z III Rzeszą. Bo albo to państwo w pewnym momencie się odwracało, zostało podbijane, albo zostało tak wyzyskane gospodarczo, że też ledwo zipiało. A tak czy siak Niemcy przegrali i większość tych państw, przynajmniej Europy tutaj środkowo-wschodniej, weszło właśnie w orbitę wpływów ZSRR. Jedynym tym wyjątkiem państwa, które utrzymało właśnie tą swoją neutralność, znaczy nie tą samodzielność państwową, suwerenność, no to właśnie była ta Finlandia, która też oczywiście po przegranej wojnie musiała podpisać traktat z ZSRR i też oddać część tych terenów, które w trakcie wojny zdobyła. Więc to było jedyne państwo, które wyszło, powiedzmy, na plus.
1: Reszta państw straciła. Po więcej zapraszam do książki Tajemnice sojuszników Hitlera. Autor tej książki, Krzysztof Drozdowski, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A dzisiejszym gościem poranka jest rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: W poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, która zaopiniuje, jak się spodziewamy, decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Czy ten order powinien zostać odebrany pana zdaniem?
3: Myślę, że tak. Myślę, że przez prezydenta Andrzeja Dudę został bardzo pochopnie nadany prezydentowi Zełenskiemu, bo sprawa jest tutaj naprawdę symboliczna, ale w takich sprawach ważnych, dlatego że Order Orła Białego to jest najwyższe polskie odznaczenie, to jest odznaczenie dla tych, którzy przysłużyli się Polsce. Natomiast no, w takiej warstwie uznania tego wszystkiego, co wydarzyło się z obywatelami polskimi na terenach byłej II Rzeczypospolitej, prezydent Zełenski no, nie daje absolutnie podstaw do tego, żeby być kawalerem takiego orderu. Ja sobie nie wyobrażam, że gdyby podobna sytuacja wydarzyła się w Niemczech na przykład, niemieckie władze nadałyby jakiemuś oddziałowi imię, nie wiem, bohaterów SS, to również tutaj nie byłoby zgody klasy politycznej do tego, że osoba, która za taką decyzję odpowiada, nie powinna być kawalerem jednak polskich odznaczeń w newralgicznym po prostu temacie, tak, temacie polskich ofiar. Tutaj mamy do czynienia z ponad 100 tysiącami obywateli zamordowanych w bestialski sposób.
2: Kobiet i dzieci też w znacznej mierze. Wywołał pan prezydenta Andrzeja Dudę, który ten order nadał. I Andrzej Duda zabrał głos w tej sprawie. Powiedział, Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego w innym czasie, gdy warunki były inne, teraz one się zmieniły i zachowanie Zełenskiego także i to wyraźnie. Może zbyt pochopnie, to pan też już powiedział, te ordery są przyznawane. Pod wpływem chwili, impulsu, emocji.
3: Myślę, że też dużym błędem była polityka Andrzeja Dudy. Ja mam nadzieję, że być może dzisiaj on po latach inaczej ją ocenia. Natomiast ja doskonale pamiętam taki obrazek, kiedy prezydent Andrzej Duda ze świętej pamięci księdzem Isakowiczem Zaleskim miał okazję na ulicy rozmawiać, kiedy właśnie ksiądz Isakowicz Zaleski stał z ludźmi, którzy domagali się tego, by jednak wymagać od Ukraińców potępienia bandery, ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Wtedy prezydent

0: ostrzu noża ważne dla nas sprawy. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, rzeczywiście od Polski bardzo wiele zależało. Tak? Myślę, że to Polska miała decydujący jednak wpływ na to, że Ukraina nie upadła w pierwszych dniach wojny, bo to przez Polskę ta pomoc dotarła w tych pierwszych dniach, kiedy Rosjanie stali pod Kijowem. I wtedy, kiedy Polska była rzeczywiście tym istotnym graczem, trzeba było od Ukrainy jak najwięcej wywalczyć. Polska klasa polityczna miała takie podejście, że to nie jest właściwy moment i dzisiaj widzimy, że Wołodymyr Zełenski się w ogóle z nami nie liczy. To znaczy on uważa, że można bez Polski tak naprawdę załatwić sobie bardzo wiele spraw, że Polska nie jest decyzyjna, że Polska nie jest strategiczna i z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym rokiem ja uważam, że będziemy mieli mniej narzędzi do tego, żeby swoje interesy na Ukrainie zabezpieczać. Także ja uważam, że przeciwnie, że wręcz za późno my o swoje interesy rzeczywiście walczymy. Inne kraje robią to od dawna. Powinniśmy brać z tego przykład. Natomiast przez to spóźnienie i przez tę politykę uległości poprzednich premierów, poprzednich lat, mam obawy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie dzisiaj te rzeczy załatwić.
1: No właśnie, może Wołodymyr Zełenski się przyzwyczaił, że po takiej decyzji jak ta nadania imienia UPA jednemu z ważnych oddziałów w Polsce pojawią się tweety o tym, żeby nas przeszłość nie podzieliła, bo przyszłość powinna być wspólna i tyle. I może właśnie ten gest prezydenta Karola Nawrockiego, bardzo symboliczny, odebranie orderu Orła Białego, no ma duże znaczenie, a nie tylko symboliczne.
0: To na pewno dzieli naszą klasę polityczną, niestety. I ja obawiam się, że premier Tusk może być tym człowiekiem, który będzie chciał storpedować decyzję o odebraniu tego orderu. Natomiast ja uważam, że to jest też swego rodzaju być może prowokacja ze strony władz ukraińskich. Może to jest zbyt daleko idący wniosek. Natomiast pojawiają się takie głosy, że być może władze ukraińskie za chwilę będą chciały pójść krok dalej. Ja przypominam, że twórca tej zbrodniczej ideologii, która doprowadziła do wymordowania Polaków, czyli Stefan Bandera, jest pochowany w Niemczech. On nie umarł w swojej ojczyźnie. I jest taki plan przecież, o czym słyszymy głośno, że być może Ukraina chciałaby sprowadzić jego szczątki, wyprawić mu wielki państwowy pogrzeb. Myślę, że to byłaby naprawdę prowokacja.
1: Mówi się też o mauzoleum, które miałoby powstać, mauzoleum tych dowódców właśnie ukraińskich nacjonalistów.
0: Ja nie wyobrażam sobie, żeby państwo, z którym mamy utrzymywać partnerskie stosunki, państwo, które jednak jest zależne od chociażby naszego hubu przeładunkowego, dalej gigantycznej pomocy, którą udzielamy Ukrainie, żeby to państwo czciło morderców odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach, tylko dlatego, że byli Polakami. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Myślę, że polskie władze muszą być tutaj twarde i nieustępliwe, natomiast boję się, że właśnie premier Donald Tusk tę strategię nieustępliwości będzie torpedował w najbliższych tygodniach, bo to już widać po jego reakcji na właśnie propozycję prezydenta Nawrockiego.
1: I nie doczeka się kontrasygnaty premiera Donalda Tuska ta decyzja o odebraniu orderu Orła Białego?
0: No oczywiście nie chciałbym być złym prorokiem, natomiast obawiam się, że tak się może nie wydarzyć z wielu powodów. Też myślę, że kolejnym powodem jest to, że po prostu Donald Tusk w każdej sytuacji stara się grać na polaryzację z prezydentem Nawrockim i myślę, że nie będzie chciał tutaj po prostu przedstawić się jako polityk grający w jego drużynie. Problem w tym, że no właśnie na ołtarzu tej walki o polaryzację przed zbliżającymi się wyborami w przyszłym roku ważne sprawy dla Polski mogą paść i uważam, że to może być niestety jedna z nich. Polityka znowu wygra z interesem Rzeczypospolitej.
1: Marszałek Włodzimierz Czarzasty poszedł dalej, bo on twierdzi, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i powiedział, że życiowym interesem Polski jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Co pan o tym sądzi?
0: Kategorycznie się nie zgadzam z tą drugą częścią zdania. Oczywiście Konfederacja zresztą od samego początku powtarza, że tak, w naszym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała jako niepodległe od Rosji suwerenne państwo. Natomiast członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej sprawiłoby katastrofę dla polskiego rolnictwa, dla wielu polskich rynków. Myślę, że polskie władze jasno powinny wyartykułować, że nie będzie zgody nigdy na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to po prostu osłabiłoby naszą pozycję, to by zaszkodziło bardzo wielu naszym sektorom, to by zaszkodziło naszym rolnikom. Uważam, że nie jest w ogóle absolutnie w polskim interesie dążenie do członkostwa Ukrainy.
1: Czyli nawet nie tyle, że stawianie jakichś warunków, na przykład dotyczących ekshumacji, tylko wprost sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej?
0: Tak, myślę, że nie ma takich warunków, które by kompensowałyby nieprzetrwanie polskiego rolnictwa, bo przypomnijmy, że już teraz Komisja Europejska od lat prowadzi taką politykę znoszenia barier celnych w handlu rolnym z Ukrainą, co bardzo negatywnie wpłynęło na ceny polskich produktów rolnych, co wpłynęło na polską branżę rolniczą. I to wszystko sprawia, że rolnicy mają coraz ciężej o przetrwanie. Oczywiście możemy stawiać warunki, moglibyśmy to przehandlować, ale problem w tym, że my potrzebujemy powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego. To znaczy, gdyby doszło do takiej sytuacji, mam nadzieję,

0: jest, tak się nie wydarzy, ale gdyby doszło do na przykład wojny w naszej części Europy, gdyby ta wojna rozlała się na Polskę, my potrzebujemy mieć własną żywność, dlatego że w czasie konfliktu sprowadzanie jej z Ukrainy czy z państw Ameryki Południowej, chciałaby tego Unia Europejska, może być po prostu niemożliwe. I to by sprawiło, że Polska musiałaby w takiej wojnie się poddać, tak? To jest przykład Niemiec z pierwszej wojny światowej, które stały na francuskich ziemiach, a jednak skapitulowały, bo po prostu zabrakło im żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne, co bezpieczeństwo militarne i tego nie da się kupić za żadną cenę w negocjacjach.
1: A czy na tej sytuacji z prezydentem Zełenskim nie ucierpią prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, bo one trwają, one się odbywają, my o nich też mówiliśmy w poranku, po wielu latach ich blokowania?
0: Oczywiście na tle tego, co było do tej pory, czyli absolutne blokowanie ekshumacji, to te prace, które w tym momencie trwają, mogą wydawać się dużym przełomem, jednak to nie są prace na tak szeroko zakrojoną skalę, jak powinny się odbywać, jak chciałby tego też IPN. Więc w tym momencie jest to, myślę, że bardziej fikcja, tak? Taka PR-owa, którą prezydent Zełenski stara się jakoś wpłynąć pozytywnie na relacje polsko-ukraińskie. Natomiast myślę, że my naprawdę potrzebujemy w tym momencie szeroko zakrojonej polityki, jeśli chodzi o ekshumację, która wiązałaby się z tym, że władze ukraińskie przyznałyby, że tak, doszło do ludobójstwa na terytorium Wołynia, Małopolski Wschodniej. Bez tego przyznania myślę, że nie będzie nigdy zgody władz Ukrainy na to, żeby poznać w pełni tę prawdę.
1: Ale musieliby wskazać, panie rzeczniku, musieliby wskazać, kto dokonał tego ludobójstwa. I wyszłoby, że to są ci, którzy są teraz przez nich honorowani.
0: Dokładnie tak. I tutaj jest ten problem. Także ja nie wierzę w to, że Ukraina, mając tak gigantyczny problem, uprawiająca kult banderyzmu, jest w stanie pozwolić na pełnię ekshumacji, na pełnię odkrycia prawdy o tym, co się wydarzyło 80 lat temu na tych terenach. I nawet jeżeli te ekshumacje zostałyby storpedowane, myślę, że my powinniśmy tym bardziej twardo stawiać te sprawy i mówić o tym na arenie międzynarodowej. Zresztą ważna sprawa, też już nie tylko Polacy dostrzegają to, że problem jest na Ukrainie bardzo duży z hołubieniem nie tylko zbrodniarzy, ale też sojuszników Adolfa Hitlera, jakim było ONU, UPA. Izrael, który reprezentuje naród żydowski, również zwrócił uwagę na to, że na Ukrainie wielbieni są ludzie, którzy nie tylko Polaków przecież mordowali, ale także Żydów. W związku z tym myślę, że powinniśmy na arenie międzynarodowej jak najgłośniej mówić o tym i wywrzeć presję na Ukraińcach, aby przestali na swoje sztandary brać bohaterów, którzy tymi bohaterami tak naprawdę nie są. Ukraina ma swoich bohaterów w tym momencie, którzy walczyli z Rosją podczas tej wojny. Nie widzę powodu, dla którego zamiast nich na sztandarach powinni być to banderowcy. Niestety ja byłem rok temu ze Sławomirem Męcynem we Lwowie, między innymi na cmentarzu Łyczakowskim, na cmentarzu Odlot Lwowski. Tam jest kwatera żołnierzy, którzy zginęli w tej właśnie wojnie od 2022 roku. Niestety jest tam więcej czarno-czerwonych flag niż flag ukraińskich. To jest bardzo duży problem, że Ukraina morale swojej armii buduje na kulcie zbrodniarzy. To musi się skończyć, presja międzynarodowa musi być tutaj jak najmniejsza.
1: Minął rok w tym tygodniu od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta, jeszcze nie od zaprzysiężenia. Jak pan ocenia ten rok Karola Nawrockiego od momentu wyboru?
0: Myślę, że poprzeczka nie była wysoko postawiona, jeśli chodzi o poprzednich prezydentów. Ja bardzo negatywnie oceniam prezydentura Andrzeja Dudy, który oczywiście miał jakieś także pozytywne strony, ale był raczej notariuszem rządu Prawa i Sprawiedliwości, prowadził bardzo podległą politykę wobec Ukrainy, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy. Podobnie Bronisław Komorowski, który spektakularnie przegrał w 2015, bo Polacy bardzo negatywnie oceniali jego prezydenturę, więc ta poprzeczka nie była wysoko postawiona. Ja uważam, że Karol Nawrocki jest od nich znacznie lepszy. To znaczy coś, co jest dla rządu problemem, czyli wetowanie ustaw, ale też zdecydowanej większości. Jest to taki pewnego rodzaju mit, który rząd próbuje wytworzyć, bo jednak większość ustaw Karol Nawrocki podpisał. Ale te 34, zdaje się, weta Karola Nawrockiego, to są dobre decyzje. To jest, myślę, coś, na co liczyli także nasi wyborcy. Wyborcy Sławomira Mencena, którzy poparli, jak pokazują sondaże, w prawie 90% w drugiej turze Karola Nawrockiego. Gdyby Sławomir Mencen był prezydentem, to tych wet, myślę, że byłoby nawet znacznie więcej. Bo część jednak ustaw, którym się sprzeciwialiśmy, Karol Nawrocki podpisał. Natomiast te 34 weta pokazują odwagę, której brakowało bardzo wielu poprzednikom Karola Nawrockiego, więc z małymi zastrzeżeniami, ale pozytywnie oceniam rok jego prezydenta.
1: A no właśnie, niektórzy mówią nawet, że może Nawrocki będzie waszym kandydatem, a nie Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach, jeśli by się zdecydował ubiegać o reelekcję.
0: Myślę, że to się nie wydarzy, bo